0: FM.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
3: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na nasze podsumowanie tygodnia. W poniedziałek mówiliśmy o dotacji dla Stali Gorzów. Było też o oszustach, którzy wyłudzają fortunę od mieszkańców.
4: Gorzowscy radni przekazali 1,5 miliona złotych dla Stali Gorzów, ale nie byli jednak w tym jednomyślni. Za było 15 rajców, 6 było przeciw, 2 się wstrzymało, a 1 w ogóle nie wziął udziału w głosowaniu. To trener Stali Piotr Paluch. Przeciw była m.in. Anna Kozak, radna niezależna.
5: Dlatego, że jeden z punktów w tej uchwale było 1,5 miliona przekazany na sporty kluczowe. Prawdopodobnie, bo nie wiemy tego, mówiliśmy o pieniądzach przekazanych na Stal Gorzów. Wydaje mi się, że powinniśmy być fair, żeby też były przekazane pieniądze na inne kluby, które też mają sporty wiodące w mieście. Mam też zastrzeżenia pewne co do sytuacji finansowej klubu, ponieważ uważam, że powinniśmy przestać się bać i powinniśmy odważnie podejść do rozmów o prawdziwej sytuacji finansowej klubu. Nie dlatego, żeby tą sytuację rozpatrywać pod kątem upadku klubu, tylko pod względem jak gdyby pomocy, czyli w jaki sposób powinniśmy pomóc temu klubowi, żeby wyczyścić tą sytuację i żeby były już spełnione pewne warunki, żeby powiedzmy te grzechy z przeszłości były uregulowane i żebyśmy mogli się skupić na tym teraz i tutaj, żeby klub jeździł i żeby zdobywał punkty dla naszego miasta.
4: Radni, którzy byli na tak, zasłaniali się tym, że w uchwale nie była wymieniona Stal Gorzów, mówi Roman Sondej z PiSu i Robert Surowiec z KO.
6: Dlaczego byłem za tym rozwiązaniem? Dlatego, że według informacji złożonych przez pana prezydenta i pracowników pana prezydenta, to środki, które dadzą szansę ubiegania się wszystkim klubom, więc jest jakiś wspólny mianownik dla wszystkich klubów. Natomiast dyskusja wokół sytuacji w Stali wyjaśniła też szereg kwestii związanych z rosnącym zadłużeniem Stali i niewywiązywaniem się z umów wcześniejszych przez miasto. To były argumenty, które zdecydowały o tym, że zdecydowałem się zagłosować za uchwałę.
3: Myśli pan, że na tym się skończy, czy jednak co roku będzie podobne?
6: Myślę, że na tym się nie skończy. Trzeba zdecydować o tym, w jaki sposób finansujemy sport wyczynowy w Gorzowie. Ja obiecałem na spotkaniu z przedstawicielami innych klubów i Stalą dosięgnięcia do archiwum domowego i wygrzebania z annału swojej uchwały, kiedy bodajże w 2012 roku proponowałem rozdzielenie sportu wyczynowego od sportu młodzieżowego i rzetelne przedstawienie kalkulacji, która byłaby też policzalna przez prezesów klubów tego, jakiego rzędu środki z miasta w danym roku budżetowym moglibyśmy, na jakie środki moglibyśmy liczyć na podstawie poziomu rozgrywek, sukcesów, premii za medale i tak dalej, więc myślę, że uda mi się tę uchwałę jeszcze raz odszukać i spróbuję zainteresować tym pomysłem służby pana prezydenta.
3: Na koniec jeszcze, pani dyrektor, jakby wycofywała się z tego załącznika, no ale i tak mówiła o tym, że te 6 milionów to jest mniej więcej, to są oczekiwania klubu na kolejne lata. Czy to jest poziom akceptowalny dla mnie?
6: To jest pytanie na chwilę obecną do pana prezydenta i do pani skarbnik, dlatego że oni mają największą wiedzę w realiach tworzonego budżetu na przyszły rok. My jako radni jeszcze tych założeń nie znamy. Może być to potężne wyzwanie dla miasta.
3: Z tego co widziałem, pan głosował za tym, żeby te 1,5 miliona, no dla Stali Gorzów, tak nie oszukujmy się, jednak poszło.
7: To była uchwała, która się składała z bardzo wielu elementów. Jednym z tych elementów był wzrost środków na sport, a ostateczną decyzję, jaka kwota do jakiego klubu trafi, podejmie prezydent miasta. Więc taką możliwość dałem prezydentowi, ale tak jak mówię, to było ileś elementów w całej tej uchwale.
3: A to, co mówiła pani dyrektor, przekonało pana, że warto pomagać Stali, czy czy raczej jest to taka studnia bez dna? I...
7: Rada Miasta od wielu kadencji, jak jestem radnym, uznaje, że stal jest sportem wiodącym razem z innymi dyscyplinami, więc warto dbać o stal, warto dbać o stilon, warto dbać o wartę i warto dbać o nasze koszykarki i siatkarze.
4: Przypomnijmy, Stal Gorzów zabiegała o dotację 2,5 miliona złotych.
0: Już ponad 9 milionów złotych w tym roku wyłudzili oszuści od Lubusza. To więcej niż w latach ubiegłych, alarmują policjanci. Mimo wielu akcji informacyjnych, szczególnie starsi mieszkańcy cały czas dają się nabierać. Mówi Maciej Kimet, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta policji. Naciągacze stosują różne wariacje dwóch klasycznych metod. Dzwonią w imieniu kogoś z rodziny i za pieniądze oferują pomocy w trudnej sytuacji, wypadek, aresztowanie, albo dzięki reklamom w internecie oferują szybki i łatwy zarobek na inwestycjach. Wszystkie metody mają jedną charakterystyczną cechę, presję czasu, dodaje rzecznik.
8: Tak patrząc arytmetycznie, wychodzi to ponad około miliona złotych na miesiąc. To są naprawdę bardzo wysokie kwoty. Takie kwoty, o których rok czy dwa lata wcześniej byśmy w ogóle nie pomyśleli, że takie kwoty mogą być przekazywane. Tym bardziej warta jest oczywiście cały czas profilaktyka. To oszustwa z reguły są podzielone na takie dwie kategorie. Oszustwa, które są rozgrywane, może tak powiedzieć w cudzysłowie, metodą na wnuczkę, na policjanta i dzieją się przez telefon. Ta legenda jest praktycznie znana do osoby, najczęściej starszej osoby dzwoni telefon i osoba po drugiej stronie przedstawia się jako policjant, prokurator, funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji i mówi, że jej osoba najbliższa, córka, syn, wnuczka padła ofiarą wypadku drogowego, że są potrzebne pieniądze, aby w cudzysłowie oczywiście wykupić taką osobę z policyjnego aresztu. Najczęściej te osoby w przypływie silnych emocji, strachu, nerwów, no niestety przekazują te pieniądze oszustom. Prawdziwi policjanci, prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie dzwonią z prośbą czy z poleceniem, aby przekazywać jakiekolwiek pieniądze. To jest działanie oszustów i jeśli dostaniemy taki telefon właśnie z tego rodzaju stwierdzeniem, że potrzebne są pieniądze na wykupienie kogoś z aresztu, jeśli chodzi o areszty, to policja nie zatrzymuje w aresztach, bo to już generalnie sąd aresztuje na miesiąc czy na 3 miesiące pozbawienia wolności na karę tymczasowego aresztowania, to w takich wypadkach powinniśmy już wiedzieć, że możemy paść ofiarą oszustwa. Powinna nam się zapalić czerwona lampka ostrzegawcza. Natychmiast taki telefon dostaniemy, rozłączmy się i o całej tej historii poinformujmy prawdziwych policjantów, chociażby odwiedzając dany komisariat czy komendę policji. Im szybciej prawdziwi policjanci dowiedzą się o tego rodzaju próbie oszustwa, tym będziemy mieli lepsze szanse na to, aby takie osoby, które dokonują tych oszustw bądź usiłują dokonać oszustwa, zatrzymać, rozliczyć zgodnie z przepisami kodeksu karnego. A druga kwestia związana z oszustwami to oszustwa coraz częściej popełniane w internecie. Oczywiście my zawsze przypominamy, że te wyskakujące banery reklamowe w internecie, które mogą wskazywać nam, że zarobimy w ciągu krótkiego okresu czasu stopę zwrotu, zwykle nie wiem, 20, 30, 50%, to są oszustwa, ponieważ w realiach ekonomii czy gospodarki rynkowej. Wszyscy dobrze wiemy, że taka stopa zwrotu jest niemożliwa w przypadku tradycyjnych czy legalnych instytucji finansowych. Nie klikajmy w podejrzane linki, nie przekazujmy oszustom danych osobowych, czy numerów konta, czy numerów klienta, czy haseł do naszej bankowości internetowej. W końcu nie dajmy sobie zainstalować jakiegoś złośliwego oprogramowania, czy na naszym telefonie komórkowym, czy na naszym komputerze. Oszuści często przekazują osobom pokrzywdzonym, że wystarczy zainstalować specjalny program do zdalnego obracania właśnie papierami wartościowymi czy akcjami, a to jest po prostu złośliwe oprogramowanie, które może przejąć nasz komputer i wpisując swoje dane do logowania do aplikacji bankowej, możemy jak na tacy położyć oszustom te wszystkie informacje, które są potrzebne, aby mówiąc wprost, opróżnić nasze konto bankowe. I to zarówno właśnie w oszustwie na policjanta i wnuczkę przy wypadku drogowym, jak i w oszustwach internetowych, bo te oferty, które otrzymujemy na telefon, czy w mailu, czy poprzez komunikatory internetowe, one każą nam zadziałać tu i teraz, jak najszybciej, ponieważ za 2 godziny albo za godzinę tej oferty już nie będzie. Więc za godzinę, oczywiście biorąc na rację oszustów, możemy mieć do siebie pretensje, że nie wykorzystaliśmy wielkiej szansy na wzbogacenie się. I w tym pierwszej sytuacji, tak, że ten policjant, który prosi o pieniądze starszą kobietę czy starszego mężczyznę, aby wykupić kogoś z aresztu, on mówi, że te pieniądze trzeba przekazać teraz, w ciągu pół godziny, maksymalnie 10-15 minut, ponieważ później ta osoba na stałe trafi do aresztu czy do więzienia. Silne emocje, wzburzenie, strach, nerwy, to nigdy nie jest dobry doradca. Jeśli dostaniemy taki telefon, to naprawdę rozłączmy się. Prawdziwi policjanci nigdy nie proszą, nigdy nie polecają, nigdy nie dzwonią do osób postronnych, do osób pokrzywdzonych czy do członków rodzin z prośbą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy. Takiego rodzaju przesłanie wynikające w trakcie tej rozmowy, to już jest informacja, czerwona lampka, że mamy do czynienia z oszustami.
0: Pamiętajmy zawsze, gdy otrzymujemy taką ofertę, warto się kogoś poradzić, zapytać rodziny, sąsiada, czy po prostu zadzwonić na 112.
4: Jak pilotaż się sprawdzi? W gorzowskich przedszkolach będą tworzone kolejne grupy dla dzieci z autyzmem. Na razie powołano pierwszą grupę w przedszkolu przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. Oddział jest niewielki, 4-osobowy. Liczba dzieci określona jest w przepisach. Maluchy będą mieć salę w oddzielnym budynku. W placówce są też nauczyciele przygotowani do pracy z dziećmi z orzeczeniem. Magistrat nie wyklucza, że w przyszłości powstaną także grupy w innych przedszkolach, mówi Renata Pliszga, dyrektor Wydziału Edukacji.
9: Jak uznamy, że przede wszystkim organizacyjnie to wszystko funkcjonuje tak, jak należy, to wtedy oczywiście na bazie naszej kadry specjalistów, których posiadamy w innych przedszkolach, jeśli pilotaż sprawdzi się, to na pewno takie działania będziemy kontynuować.
4: W roku szkolnym 2026-2027 do gorzowskich przedszkoli pójdzie ponad 2700 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Kolejne bezpośrednie połączenie kolejowe do Poznania. Od 4 września na tory regularnie będzie wyjeżdżać bamberka. W pociągu fotele pierwszej i drugiej klasy, miejsca dla rowerów, klimatyzacja i gniazdka elektryczne. Kurs z Poznania minutę przed godziną 14, by po półtorej godziny zameldować się w Gorzowie. Odjazd do Poznania o 16.07. W stolicy Wielkopolskiej bamberka ponownie zamelduje się o 17.40. To już 6 bezpośrednie połączenie. Pociągi przypadły do gustu pasażerom. Przez 9 miesięcy skorzystało z nich ponad 100 tysięcy osób. W grudniu PKP ma uruchomić kolejne 2 połączenia. Czy pociągi będą miały gorzowskie nazwy? Politycy i społecznicy, przypominamy, zaproponowali Jancarza, Papusze i Stilon. Gorzowskie sale sądowe będą jak nowe. Prace ruszyły w obu budynkach Sądu Rejonowego przy ulicy Chopina. Remont ma nie kolidować z bieżącą pracą placówki. Zakres robót jest szeroki, bowiem obejmuje 2 sale tygodniowo. Jedyne utrudnienie, jakie może dotyczyć interesantów, to, że docelowa sala rozprawy może się różnić od tej z pisma. Wszelkie informacje będzie można uzyskać na miejscu. Odmalowywane są ściany, niwelowane ubytki, sale mają stać się też wygodniejsze dla petentów. Ostatni remont budynków sądu miał miejsce blisko 30 lat temu. Ministerialna kasa na Orliki. W Lubuskiem zmodernizowanych zostanie 11 boisk za łącznie 6 milionów złotych. Na północy regionu dotacje otrzymały Rzepin 565 tysięcy, Sulęcin 0,5 miliona, Santok 335 tysięcy złotych i Przytoczna nieco ponad 125 tysięcy. Santok wyremontuje obiekt w Wawrowie, Sulęcin zmodernizuje kompleks sportowy przy szkole podstawowej nr 2, wymieniona będzie nawierzchnia, naprawione trybuny i ogrodzenie. Rzepin zmodernizuje Orlik przy ulicy Wojska Polskiego, a także znajdujący się tam plac zabaw.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
10: We wtorek mówiliśmy o ustaleniach przyczyn pożaru hali trampolin w Gorzowie. Było też o konflikcie w gorzowskim szpitalu.
4: To nie człowiek, a nieumyślne działanie. Znana jest przyczyna pożaru hali trampolin w Gorzowie. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo prawdopodobnie doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Najemca dopełniał wszystkich wymaganych przeglądów. Biegły z zakresu pożarnictwa wykluczył udział człowieka oraz umyślne działanie osób trzecich. Najprawdopodobniej przegrzały się przewody elektryczne, mówi Mariola Wojciechowska-Grzyśkowek, rzecznik prokuratury.
11: Prokurator prokuratury rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim umorzył śledztwo w sprawie sprowadzenia pożaru, do którego doszło 24 maja bieżącego roku w hali nr 3 przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim, w której funkcjonował park trampolin FG Jump. Postanowienie wydano wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. W toku postępowania zdołano ustalić prawdopodobną przyczynę pożaru. Było to zdarzenie jako szeroko rozumiane termiczne działanie prądu elektrycznego. Opinię tę potwierdził biegły z zakresu pożarnictwa, który po przeprowadzeniu oględzin wspólnie z prowadzącymi to śledztwo, a także po zapoznaniu się z pełnym materiałem dowodowym, wykluczył udział czynnika ludzkiego oraz umyślne działanie osób trzecich. Z opinii biegłego wynika, że czas, jaki upłynął od momentu wyjścia z hali ostatniego pracownika, do momentu zauważenia pierwszych oznak pożaru było to około 8 godzin. Ten czas pozwala na wykluczenie ewentualnego zaprószenia ognia i przyczynienia się pracowników do zaistnienia pożaru. Nadto biegły w swojej opinii stwierdził, że wszelkie połączenia przewodów elektrycznych będące pod napięciem, mimo prawidłowego ich stanu i konserwacji, mogą być przyczyną pożaru wskutek nadmiernego nagrzewania się. Przyczyną takiego zjawiska może być rozluźnienie styków metalicznych na skutek uszkodzenia końcówek lub ich korozji, bądź też niedostatecznego dokręcenia zacisków. Nadmierne nagrzewanie miejsc styków powoduje zwęglanie i wypalanie się elementów izolacyjnych, co prowadzi do zwarć elektrycznych bądź zapalenia izolacji i materiałów palnych znajdujących się w bezpośredniej styczności z nagrzewanym miejscem. W toku przeprowadzonego śledztwa stwierdzono również, że najemca lokalu, spółka FB Jump, rzetelnie wypełniała obowiązki w zakresie przeglądów technicznych, instalacji elektrycznej i sprzętu przeciwpożarowego, a wszelkie wymagane dokumenty spółki z zakresu utrzymania stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego były kompletne i aktualne. Stwierdzono również, że pożar tej hali zagrażał mieniu w wielkich rozmiarach, a ze względu na porę zdarzenia, czyli wczesne godziny poranne, nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób.
4: Przypomnijmy, do pożaru hali na Zawarciu w Gorzowie doszło 24 maja o poranku. Spłonęło 3000 metrów kwadratowych. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Obiekt zostanie rozebrany. Konflikt ze Szpitalną Solidarnością ma podłoże polityczne, tak twierdzi wiceprezes Gorzowskiej Lecznicy. Zupełnie inne zdania mają związkowcy. Spór dotyczy pieniędzy. Pracownicy niemedyczni domagają się podwyżek. Związkowcom nie podoba się, że część rejestratorek czy sekretarek medycznych jest traktowana jak administracja, przez co zarabia mniej. Ostatnie negocjacje zakończyły się fiaskiem. Związkowcy wyszli z sali, ponieważ w rozmowach nie uczestniczyli prezesi lecznicy. Poczuli się zlekceważeni, mówi Robert Surowiec, wiceprezes szpitala.
7: No to jest jakby naturalne, że jest to proces dyskusji ze związkami zawodowymi. Ja się wolę skupić na faktach, bo one są dla mnie ważne. Nasze wynagrodzenia, jeśli chodzi o administrację i obsługę, są jedne z wyższych w Gorzowie, myślę, że w województwie. Jeśli to przyrównamy do Urzędu Miasta, do szkół, to dużo więcej płacimy właśnie tym pracownikom. A o skali tego świadczą fakty, czyli w ciągu ostatnich 3 lat wzrost wynagrodzeń właśnie w tych dwóch grupach to było ponad 55%.
3: Skąd ten konflikt?
7: No to jest konflikt związany z tym, że zbliżają się wybory i Związek Zawodowy Solidarność no, robi to, co robi. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo przed poprzednimi wyborami w bardzo podobny sposób mieliśmy dyskusję ze Związkiem Zawodowym Solidarność, ale prawda jest taka, że my dobrze współpracujemy ze związkami, z pracownikami. No, jesteśmy w trakcie dyskusji i za chwilę będziemy ogłaszali skalę podwyżek właśnie w tych grupach zawodowych niemedycznych.
4: Wiceprezes twierdzi, że negocjacje z przedstawicielami innych związków zawodowych w szpitalu przebiegają dobrze i wkrótce pojawią się propozycje podwyżek. Z kolei Solidarność nie wyklucza akcji protestacyjnej.
12: Na drogach, wodzie czy na koloniach ręce pełne roboty mieli mundurowi przez ostatnie 2 miesiące. Lubuska policja podsumowała wakacje 2026. Według statystyk było bezpieczniej niż rok wstecz. Nie obyło się jednak bez tragedii. Od początku czerwca życie nad wodą w Lubuskiem straciło 6 osób. To 4 utonięcia mniej niż w ubiegłym roku. Sporo pracy policja miała także na drogach. 299 zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50. Prawko stracili także nietrzeźwi. Tych za kołkiem przełapano 413. Mówi Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.
13: Praca lubuskich policjantów podczas tegorocznej wakacji koncentrowała się w kilku obszarach. Przede wszystkim prewencji, kontroli miejsc wypoczynku, zapewnieniu bezpieczeństwa nad wodą i na drodze. Przez ostatnie 2 miesiące mundurowi przeprowadzili ponad 200 kontroli półkolonii, kolonii i obozów harcerskich, na których aktywnie czas spędzały dzieci i młodzież. Policjanci wspólnie ze strażakami czy pracownikami sanepidu sprawdzali warunki, w jakich przybywają najmłodsi, kontrolowali wymaganą dokumentację, uprawnienia opiekunów oraz miejsca schronienia bądź drogi ewakuacji w razie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Przeprowadzone kontrole nie wykazały poważnych uchybień czy nieprawidłowości. W czasie odwiedzin w miejscach wypoczynku Odbywały się także spotkania profilaktyczne. Rozmawialiśmy o zasadach bezpieczeństwa na drodze, nad wodą czy w cyberprzestrzeni. Również nad występującymi w naszym regionie licznymi jeziorami i rzekami lubuscy funkcjonariusze mieli pełne ręce roboty. Od początku sezonu letniego policyjni wodniacy pełnili pełną zaangażowania służbę nad wodą. Były to przede wszystkim patrole akwenów przy wykorzystaniu łodzi motorowych, zwracanie uwagi na niebezpieczne zachowania nad wodą, czy kontrole trzeźwości sterników łodzi. Niestety od początku czerwca w województwie lubuskim odnotowaliśmy 6 przypadków utonięć. To o 4 utonięcia mniej niż podczas ubiegłorocznego sezonu letniego. Tegoroczna służba wodniaków jeszcze się nie kończy. Policjanci będą wciąż aktywnie zapewniać bezpieczeństwo nad wodą aż do końca września. Szczególną rolę podczas wakacji odegrali policjanci ruchu drogowego, gdyż ruch pojazdów w naszym regionie był wzmożony, zwłaszcza w weekendy. Patrole czuwały nad bezpieczeństwem zmotoryzowanych na autostradach, drodze ekspresowej S3, na drogach krajowych czy na drogach także o tych o mniejszym natężeniu ruchu. Funkcjonariusze reagowali na przypadki przekraczania dozwolonej prędkości i niebezpieczne zachowania kierowców, eliminując z ruchu 413 osób prowadzących pojazdy pod działaniem alkoholu czy środków odurzających. Ważnym elementem wakacyjnych działań były także kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Policjanci sprawdzili stan techniczny 102 autobusów, ich wyposażenie, uprawnienia do kierowania oraz ich trzeźwość.
12: Funkcjonariusze policji towarzyszyli także sanepidowi i straży pożarnej przy kontrolach miejsc wypoczynku. Jak podkreślają, te nie wykazały poważnych uchybień czy nieprawidłowości.
4: Gorzów liczy na 50 milionów złotych ze sprzedaży gruntów pod inwestycje. Radni pytają, czy to nie za mało. Trwają rozmowy z firmą, która jest zainteresowana 78 hektarami przy ulicy Pyrzyckiej. Sprawa pojawiła się na ostatniej sesji. Niektórzy rajcy uważają, że teren jest wyceniony za nisko. Urzędnicy odpowiadają, że to cena rynkowa. Zastrzeżenia budził też fakt, że to jedna z ostatnich dużych działek w miejskim zasobie, a o potencjalnym inwestorze nic nie wiadomo. Tu urzędnicy zasłaniali się klauzulą poufności. Zapewnili jednak, że nie chodzi o kolejne centrum dystrybucyjne. Mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
14: Każda sprzedaż nieruchomości publicznej, która stanowi własność czy miasta, czy skarbu państwa, musi być oferowana w przetargu publicznym. Także oferentem, tym, który chce kupić, zawsze będzie podmiot, który jest przygotowany do inwestycji. Ale naturalnym jest, że wcześniej się sprawdza stan prawny nieruchomości, możliwość udostępnienia nieruchomości. No, to, co dzisiaj starałem się przekazać, to, że no, chcemy być konkurencyjni dla innych podmiotów, dla innych właścicieli, ale też dla innych samorządów. Mamy doświadczenia w pozyskiwaniu inwestorów, wiemy, jakie są oczekiwania inwestorów. To jest normalne, że inwestorzy na początku, kiedy badają możliwości prawne, możliwość przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego, obsługę komunikacyjną, badają również, czy nieruchomość jest w ogóle dostępna. Jeżeli pójdzie sygnał do poważnego inwestora, że nie ma możliwości sprzedaży, bo nie ma zgody na to, no to wiadomo, że nie będą ponosić kosztów związanych z weryfikacją i przygotowaniem do realizacji inwestycji. Na tę chwilę możemy powiedzieć to, że mamy podpisaną umowę o poufności, nie możemy nic więcej powiedzieć. To jeżeli coś jest w protokole, to jedynie to, że jest to inwestor z branży produkcyjnej i to na pewno nie jest, nikomu nie obniżając, ale to nie są miejsca pracy, które są niskopłatne, czy miejsca pracy, które to jest specjalistyczny biznes po prostu.
4: Negocjacje z inwestorem są na wstępnym etapie. Zgoda radnych na zbycie gruntów pozwala przejść do kolejnego szczebla pertraktacji.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
10: W środę informowaliśmy o zarzutach dla nauczyciela, który wykorzystywał uczennicę. Było też o kłopotach ze sklepem sprzedającym alkohol.
4: Prezenty i manipulacja. Wykorzystywał seksualnie nastolatki Robert S. Stanie przed sądem w Gorzowie, grozi mu do 15 lat więzienia. Jest tak oskarżenia przeciwko nauczycielowi, fotografowi, instruktorowi nauki jazdy. Śledczy oskarżają mężczyznę o 15 przestępstw, w tym posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, rozpijanie małoletniej i 13 czynów o charakterze seksualnym, w tym usiłowanie gwałtu. Zeznania złożyło 8 nieletnich pokrzywdzonych. Robert S. manipulował dziewczynkami, mówi Andrzej Bogacz, prokurator prowadzący sprawę.
15: Skierowałem akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, oskarżając Roberta S. o 15 czynów zabronionych. 13 z nich ma podłoże seksualne. Są to inne czynności seksualne z wykorzystaniem małoletnich, jak również usiłowania zgwałcenia. Szeroko można powiedzieć, że przestępcza działalność oskarżonego miała charakter child groomingu, czyli takiego jakby oswajania dzieci, nawiązywania z nimi kontaktu po to, żeby w przyszłości wykorzystać seksualnie i nie chodzi tutaj tylko o zgwałcenia, czy też sam kontakt fizyczny, ale też nakłanianie do pornografii, czy też wytwarzanie zdjęć o charakterze pornograficznym. Niecała sprawa została jeszcze zakończona, lecz z uwagi na okres trwania, na okres stosowania tymczasowego aresztowania zdecydowałem o tym, żeby w znacznej mierze tę sprawę zakończyć. Natomiast obszerny materiał dowodowy, w szczególności w postaci zdjęć pornograficznych, został wyłączony do odrębnego prowadzenia. Te liczby będą się różniły, ponieważ wiele osób decydowało się wyłącznie na kontakt telefoniczny, nie decydując się w późniejszym czasie na złożenie zeznań z różnych przyczyn. Były to przyczyny najczęściej osobiste, ponieważ czyny zarzucane oskarżonemu były popełniane na przestrzeni ostatnich 10 lat, więc część osób weszła już w wiek dorosły, ułożyła sobie na nowo życie, więc nie chciały jakby zeznawać w tym zakresie. Przesłuchaliśmy 70 osób, około 70 osób, co pozwoliło na przedstawienie 15 zarzutów co do 8 pokrzywdzonych.
4: Do przestępstw seksualnych miało dochodzić w latach 2014-2025 w Gorzowie i w Skwierzynie. 48-latek przebywa w areszcie, nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. Do osobnego postępowania wyłączono treści pornograficzne znalezione na nośnikach elektronicznych.
0: Barczy sklep, właściciel lokalu przy Starym Rynku omija przepisy nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Do godziny 23 to sklep, po 23 lokal, jest tam stolik i krzesła, a w lokalu alkohol sprzedawany jest tylko w otwartych butelkach. Potrzebne są zmiany w przepisach krajowych, mówi Tomasz Manikowski, pełnomocnik prezydenta Gorzowa do spraw profilaktyki uzależnień.
16: To jest też pewnego rodzaju cwaniactwo, ja używam specjalnie tego słowa, mogą się na mnie obrażać i mogą mnie krytykować. Mam naprawdę to całkiem z tyłu. To jest tak jawne oszustwo, to jest tak jawne ominięcie prawa, że dziwię się, że to funkcjonuje. Wszyscy wiedzą, ale bo jest chroniony, przeszedł wszystkie weryfikacje, chodzi o zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ale tak naprawdę to jest tak jak niektóre sklepy, żeby dalej sprzedawać, to otwierają, nie wiem, punkt pocztowy czy punkt biblioteczny, co nikt nie... Wiedzą, że nikt nie czyta tych książek. Przecież to jest tak jawne, to jest memy są na ten temat. Śmieją się politycy, śmiejemy się wszyscy z tego, ale mamy cichą jakby takie przyzwolenie. Nic z tym nie robimy. To jest to samo. Ja jako mieszkaniec sobie nie życzę, żeby ten sklep istniał. Ja jako mieszkaniec, jako pełnomocnik prezydenta do spraw profilaktyki i uzależnień, bo od nowego roku właśnie taką funkcję też pełnię, ja się na to nie godzę. I tu trzeba mówić jawnie, to my mieszkańcy powinniśmy zrobić petycję i powiedzieć, nie godzimy się na to, bo to jest oszustwo, ale to też uczulam uczciwych przedsiębiorców, którzy mają swoje lokale, którzy prowadzą w uczciwy sposób sprzedaż, że to ich oszukuje, że to jest tak jakby powiem głośno, to tak jakby święta krowa. Nic im nie można zrobić, wszystko możemy, bo mają system, który omija prawo. To tak jak było z tymi sklepami kolekcjonerskimi, co sprzedawali narkotyki, co sprzedawali dopalacze. Też było ominięte i lata leciały, dzieciaki się niszczyły, ludzie się zatruwali na śmierć i dopiero gdy było więcej tych zgonów, gdy było więcej przypadków, zaczęli myśleć i zaczęli przeciwdziałać. Tak samo jest ze wszystkimi tymi energetykami. Dopiero my musimy mieć wzór Skandynawii, my musimy mieć wzory z innych państw, żeby to zakazać nieletnim. bo to psuje i żołądek, to psuje, ale też robi nawyki. Długo bym mógł opowiadać o promocji piwa, o promocji piwa bezalkoholowego. Nie idziesz do sklepu, nie kupisz sobie 10 bułek za dwie. Ale piska sobie nakupujesz. 6 za 6 i tak dalej, i tak dalej. Wchodzisz do sklepu, potykasz się o butelki. Wchodzisz do sklepu, co pierwsze widzisz alkohol. Idziesz do Lady, widzisz alkohol. Czyli całość napędza ten biznes. Mamy przyzwolenia społeczne na picie alkoholu. Są osoby, które bezczelnie kupują nieletnim za przysługę, czy dostanie na flachę, czy dostanie jakieś tam nie wiem, wynagrodzenie, czy tam zapłacą mu za to, idzie i kupuje nieletnim. Tylko nie wiem, czy by kupił swojemu dziecku. Nie wiem, czy kupiłby osobie, którą kocha. I tu tak musimy myśleć. Musimy myśleć o wszystkich tak, jakby to był ktoś nas bliski. Czy mówimy o osobie w kryzysie bezdomności, czy jakby to była nasza rodzina, czy jakby był ktoś nas bliski, czy byśmy go tak potraktowali jak gnoja, jak żula i jak to mówią jeszcze inaczej, nie na śmiecia? Czy byśmy tak powiedzieli o naszym bliskim? Czy byśmy się starali mu pomóc? Tak samo jak jest ktoś, pojawia się problem alkoholowy w domu. I ta osoba, która widzi, że ma syna lub córkę, lub męża, lub żonę uzależnioną, całkiem podchodzi inaczej do tematu. Widzi, że to jest choroba, że to jest problem, że to ciężko pomóc. I jak współpracuje z tymi rodzinami, one potem świetnie idą, bo same sobie nie są w stanie pomóc, bo robią to na oślep, robią to w zły sposób. Po prostu, bo osoba uzależniona zaraża jakby całą rodzinę, że te osoby są współuzależnione i one też mają mechanizm, jak są mechanizmy choroby, tak są mechanizmy tej choroby, tego współuzależnienia. Tutaj trzeba naprawdę mocno mówić o tym, że jeżeli udostępnimy sprzedaż alkoholu nieletnim, sprzedaż, dostępność do alkoholu jest też przyczyną do tego, że tego alkoholu spożywamy więcej i tego problemu mamy więcej. Sklepów mamy za dużo. Wszędzie. Te sklepy funkcjonują na sprzedaży alkoholu. Ludzie, obudźmy się, ten alkohol się leje.
17: W lokalu były kontrole, ale żadnych uchybień ze strony właściciela sklepu nie znaleziono. Przypomnijmy, w Gorzowie od 7 lat obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 rano.
4: Dołączyli żołnierze, służby ze specjalistycznym sprzętem trzeci dzień szukają zaginionego operatora filmowego. W Lubnicach trwają intensywne działania poszukiwawcze. Akcja na lądzie, w wodzie i w powietrzu. 56-latka szukają psy policyjne, drony, ratownicy na łodziach oraz śmigłowiec. Włączyli się także terytorialsi. Terenu jest sporo, mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie.
18: Trzeci dzień poszukiwań za zaginionym 56-letnim mężczyzną. Zaangażowanie służb mundurowych oraz ochotników nie maleje. Sprawdzane będą kolejne sektory. Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenów leśnych oraz przybrzeżnych pieszo. Skontrolowane zostały również akweny wodne, w tym jeziora Lubiąż i Lubniewsko oraz okoliczne mniejsze zbiorniki. W działania zaangażowane nadal są łodzie z sonarami, drony z termowizją, kłady. Nasze działania wspierane są również przez wyspecjalizowane grupy poszukiwawczo-ratownicze. W działania zaangażowani są również funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań Komendy Wojewódzkiej Policji. Naszym priorytetem jest odnalezienie mężczyzny. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby tak się stało.
4: Działania trwają od poniedziałku, gdy pojawiło się zgłoszenie o zaginięciu. Mężczyzna nie przyszedł do pracy. Przypomnijmy, Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę w Lubniewicach. Zostawił auto w centrum miasteczka i poszedł ścieżką wokół jeziora.
17: Ulica Warszawska nie będzie już zalewana deszczówką. Zakończył się montaż zbiorników retencyjnych, które będą zbierać wodę po opadach. Po wykonaniu prób szczelności ruszy budowa kanalizacji deszczowej. Dzięki temu powstanie system, który zabezpieczy mieszkańców przed wodami z opadów, mówi Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
19: Zbiorniki retencyjne są jednym z kluczowych elementów projektowanego systemu zagospodarowania wodopadowych i roztopowych. Do wykonania pozostaje jeszcze próba szczelności zbiorników. No i równolegle prowadzone są prace związane z przygotowaniem kolejnych etapów inwestycji. Już w najbliższym czasie ruszy budowa kanalizacji deszczowej. Jej wykonanie połączy poszczególne elementy systemu odwodnienia w jeden taki spójnie działający układ, którego zadaniem będzie przechwytywanie i retencjonowanie wodopadowych i roztopowych, a także ograniczenie ich niekontrolowanego spływu po samej skarpie. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej prowadzone będą dalsze roboty związane z budową i uzupełnieniem pozostałych elementów systemu odwodnienia, a następnie z zagospodarowaniem terenu objętego inwestycją.
0: Gorzów na pracę dostał pieniądze z funduszy europejskich. Koszt inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych.
4: System się spina, odnalazło się także 7 tysięcy mieszkańców Gorzowa. Takie są pierwsze wnioski po 6 miesiącach obowiązywania nowego systemu naliczania opłat za śmieci. Po półroczu wiadomo, że udało się uszczelnić system. Objętych jest nim około 99% mieszkańców, a ściągalność jest na nieco wyższym poziomie niż zakładało miasto, ponad 97%. Póki co koszty odbioru śmieci i wpłat od mieszkańców się bilansują, mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
14: Pół roku to jest zupełnie wstępna informacja, bo my nie tylko planujemy budżet w systemie rocznym, ale też rozliczamy się z mieszkańcami ZUS-u w systemie rocznym i również z miejską spółką Ineco MTO, która odbiera i transportuje odpady. W związku z tym tak naprawdę takie prawdziwe podsumowanie będzie mogło być zrobione dopiero po roku. Patrzymy też, jak wygląda kwestia odbioru, zagospodarowania odpadów w innych miastach, z jakimi problemami i wyzwaniami się borykają chociażby gminy sąsiednie. Warto zwrócić uwagę też, że Gorzów ma bardzo częste odbiory odpadów, czyli w zabudowie wielorodzinnej w odpady na przykład zmieszane odbierane są 2 albo 3-krotnie w tygodniu. To jest rzadkość na poziomie nawet dużych miast, bo ja tylko w jednym mieście spotkałem się z tym, żeby odpady przy zabudowie wielorodzinnej były odbierane tylko 3 razy w tygodniu. Podobnie jest z innymi frakcjami, także obserwujemy oczywiście, co się dzieje na rynku odpadów, obserwujemy nowe rozwiązania czy propozycje legislacyjne, ale takie pełne podsumowanie systemu będzie mogło być dopiero po roku. Dzisiaj przekazałem wstępną informację o tym, że idzie dobrze ściągalność, że system poprawił szczelność, bo mamy ponad 99% mieszkańców ujętych w systemie. To jest bardzo dobra informacja. Brakowało nam w MG6 kilku tysięcy obywateli do tego, żeby te obowiązki były równo rozłożone. Także jest te kilka tysięcy, w tej chwili to jest około chyba 7 czy 8 tysięcy. Tyle wynika, oczywiście to są wszystko szacunki, dlatego że my bierzemy dane z ewidencji ludności, nie mamy jeszcze danych GUS-u za pierwsze półrocze, więc dopiero jak zestawimy to z danymi, tak naprawdę za cały rok będziemy wiedzieli, jaka jest ściągalność systemu, jak wygląda budżet, czy się spina i jak będą wyglądały wydatki na poszczególne usługi, zarówno jeśli chodzi o transport, jak i zagospodarowanie, odbiór odpadów i zagospodarowanie ich na składowisku czy przetworzenie przez Ineco.
3: Na tym chwilę to wygląda tak, jak się Państwo spodziewaliście, lepiej, gorzej?
14: No jesteśmy, tak jak mówię, w połowie drogi, więc wygląda to nieźle. Mamy dane, którymi dysponujemy, pokazują, że za pierwsze półrocze powiedzmy, że system się w miarę spina, tylko zastrzegam od razu, że drugie półrocze będzie mniejsze zużycie wody, w związku z tym opłaty i wpływy będą mniejsze od mieszkańców. Też mieszkańcy wpłacają na przykład z góry za cały rok, więc to też są dane, które jakby zaburzają obraz ten półroczny. Dopiero po pełnym roku będziemy widzieli tak naprawdę, co jest do poprawy, gdzie jest możliwość jeszcze może uszczelnienia systemu, gdzie w jakich obszarach musimy poprawić ściągalność. Chociaż ona też jest bardzo dobra, bo jest na poziomie 97,6%, więc to jest i tak więcej niż zakładaliśmy optymistycznie przy wdrożeniu systemu. A wiemy, że pierwsze wdrożenie systemu było no bardzo trudne i dla mieszkańców, i dla administracji. Wymagało dużo cierpliwości od mieszkańców. To jest przesiadka na zupełnie inny system. Zarządcy, z którymi się wcześniej spotykaliśmy, no te spotkania procentowały, bo zarządcy świetnie sobie poradzili z systemem, mimo że druk samej deklaracji nie jest wcale prosty. Natomiast no, wiemy, że tam pracują profesjonaliści, to jest zupełnie inaczej niż w zabudowie jednorodzinnej, gdzie każdy z nas indywidualnie musi taką deklarację złożyć.
3: to podsumowanie roku będzie styczeń, czy raczej luty?
14: Nie, myślę, że raczej luty. Raczej luty, dlatego że potrzebujemy również takich danych statystycznych, tak jak mówiłem o GUS-ie. One są zawsze z jakimś przesunięciem 2-3 miesięcznym.
4: Przypomnijmy, od stycznia w Gorzowie obowiązuje hybrydowy system naliczania opłat za śmieci. Mieszkańcy bloków i kamienic płacą po wodzie, a w domkach jednorodzinnych na starych zasadach.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
10: W czwartek informowaliśmy o budowie rektoratu AJP. Sprawdziliśmy też, jaka jest sytuacja w gorzowskim schronisku dla zwierząt.
17: Ruszyła budowa rektoratu Akademii im. Jakuba Sparadyża. Poprzedni uczelnia straciła 2 lata temu w wyniku pożaru. Budynek powstanie w technologii modułowej. Poszczególne elementy są już wyprodukowane i czekają na montaż. Ten rozpocznie się 16 września i potrwa 2 tygodnie. Połowa budynku przeznaczona będzie na rektorat i administrację, druga część na sale wykładowe i laboratoria. Mówi profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor AJP.
20: Idąc tutaj, doszłam do wniosku, że po raz drugi w historii tej uczelni nastąpi akt wmurowania kamienia węgielnego, co oznacza, że stawiamy na nowe budynki, rozbudowujemy kampus. Ten budynek, podobnie jak poprzedni, czyli Piątka BIS, wykonuje firma, która zbuduje nam obiekt w ciągu roku. Więc czekamy na to z wielkim utęsknieniem, z wielką wiarą w to, co się wydarzy. Biorąc pod uwagę zainteresowanie na tą naszą uczelnią i dynamikę rozwoju, jesteśmy wszyscy świadomi, jak bardzo nam ten nowy budynek, nowe pomieszczenia są potrzebne. A poza tym nie mamy rektoratu od tragicznych wydarzeń sprzed 2 lat. To czekamy na to, żeby ulokować administrację centralną w godnym miejscu i to serce uczelni przestać nosić w rękach, a je w odpowiednim miejscu ulokować. Budynek będzie pokaźny, budynek będzie, można powiedzieć, w konstrukcji bliźniaczej, bo połowa obiektu przeznaczona jest dla administracji centralnej, połowa jest przeznaczona na dydaktykę. Budynek ma maksymalną długość 55 metrów, szerokość 21, wysokość 11, 3 kondygnacje, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni. W części dydaktycznej laboratoria i sale zajęć, w części administracyjnej rektorat, biura administracji tak zwanej rektorskiej, przyrektorskiej, sala senatu, sala rady uczelni, sala konferencyjna. Zatem dużo tu się będzie działo w tym budynku i jak widać już teren wskazany jest podstawą, fundamentem. Widać, że to będzie duży budynek. Wszyscy, z którymi rozmawiam, podkreślają to, że jest jeden duży kampus i że to jest zaleta. Wszyscy podkreślają to, że mogą codziennie widzieć rektora, że nie muszą jeździć na drugi koniec miasta.

0: pół z boku.
1: Zainteresowana osoba musi się zmęczyć, więc musi wejść na pierwsze piętro, bo na parterze to będzie miała zbyt dużo energii. Oczywiście żartuję, na parterze będzie sala senatu, szatnia, sala socjalna, pomieszczenia techniczne i gabinety administracji, tak? A na piętrze będzie gabinet rektora, gabinety prorektorów, kanclerza, wicekanclerza, kancelaria główna, sala konferencyjna i to chyba tyle. Potem na drugim piętrze jest administracja. Pozostała administracja będzie za rok ulokowana w tych pomieszczeniach, które w tej chwili rektorat zajmuje, bo są to pomieszczenia dostosowane do pracy administracyjnej, a część administracji mamy rozproszoną w budynkach tutaj. Administracja zwolni też pomieszczenia na dydaktykę.
2: A koszt budowy to 50 milionów złotych. Połowę stanowi dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3: Azurki otwarte, psiaki czekają na odwiedziny. Na razie tylko w tygodniu. Gorzowskie schronisko przez 6 tygodni było zamknięte z powodu nosówki, groźnej choroby zakaźnej. Sytuacja jest pod kontrolą, ale są pewne ograniczenia. Azurki odwiedzać można od 10 do 16, z wyjątkiem weekendów, bo właśnie wtedy przychodzi najwięcej ludzi. Jeszcze dmuchamy na zimne, by nosówka do nas nie wróciła, wyjaśnia Iza Kunicka ze schroniska.
4: Schronisko otwarte dla mieszkańców. Weekendy niestety jeszcze tylko dla naszych stałych wolontariuszy, dlatego że nie chcemy tutaj dużego skupiska ludzi, bo musimy jeszcze dmuchać na zimne, że tak powiem. Do końca miesiąca myślę, że to potrwa pod kontrolą. Na szczęście nie ma nowych zachorowań, ale to jest taki podstępny wirus, że obawiamy się, żeby nie chciał do nas tutaj wrócić, a może tak być. Dlatego jak zrobimy tutaj wyjścia na weekendy, gdzie mamy dużo ludzi, to może być niebezpieczne. Jak będziemy już pewni, że jest wszystko okej, no na razie jest, to będziemy zapraszać ludzi także w weekendy. Adopcje oczywiście idą i nie zatrzymujemy ani nie utrudniamy nic. Wszystko ludziom tłumaczymy. Pieski są szczepione podwójnie nasze, więc są bezpieczne. Zasady higieny tutaj mamy. Maty dezynfekujące, przez te maty trzeba przechodzić. Są dystrybutory do odkażania rąk, także tutaj też będziemy prosić ludzi, żeby z tego korzystali.
3: Jeśli wszystko będzie przebiegało pomyślnie, od października Azurki wrócą do standardowych godzin otwarcia. Przypomnijmy, nasówka zabrała 3 psy, kilkanaście było odizolowanych.
2: Widowisko teatralne, koncert, wystawa i konferencja. Tak Gorzowska Biblioteka będzie świętować swoje 80-lecie. Jubileusz potrwa 3 dni, od 8 do 10 września. Pierwszego dnia otwarcie wystawy i teatralne widowisko. Uroczyste obchody zaplanowano na 9 dzień września. Będą odznaczenia i dyplomy, potem konferencja dla bibliotekarzy z całej Polski. A na koniec recital poezji śpiewanej. Jubileuszowe obchody to okazja, żeby przypomnieć, jak wyglądały początki biblioteki w powojennym Gorzowie. A były skromne, mówi Sławomir Szenwald, dyrektor Gorzowskiej Biblioteki.
5: Biblioteka obchodzi swoje 80-lecie, oczywiście nie pod tą nazwą, istniała od roku 1946. Historia biblioteki jest nieco zawiła co do nazewnictwa i dat powstawania poszczególnych bibliotek gorzowskich, bo musiałbym precyzyjnie powiedzieć, że obchodzimy 80-lecie bibliotek w Gorzowie. Ponieważ tak naprawdę w 1946 roku jako pierwsza zaczęła działać powiatowa biblioteka w Gorzowie Wielkopolskim, za chwilę miejska, a potem długo, długo nic i w 1975 roku powstała wojewódzka biblioteka. W którymś momencie połączono wojewódzką bibliotekę z miejską imienia Zbigniewa Herberta i to imię zostało nadane najpóźniej w historii naszej biblioteki. Zatem tak to precyzyjnie wygląda. Muszę też powiedzieć, że książki w Gorzowie pojawiły się oczywiście wcześniej. Pojawiły się w roku 1945. Niemieckie książki z bibliotek, które tu istniały, zostały zabezpieczone, czyli mówiąc tak wprost, wywiezione z Gorzowa do większych ośrodków w celem zabezpieczenia ich wówczas. I cenne starodruki, również średniowieczne, które dzisiaj możemy podziwiać w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, znajdują się m.in. w Poznaniu, w takich ośrodkach jak Wrocław i oczywiście Warszawa, Biblioteka Narodowa. Natomiast my jesteśmy biblioteką, która rozpoczęła od pierwszych 36 książek, ponieważ taką notatkę przedstawię 9 września na naszym spotkaniu jubileuszowym. Jest to taki dokument, który, no, nazwę powiem, wypłynął niedawno i właśnie poświadcza, że biblioteka w roku 1946 rozpoczęła właśnie od tej liczby książek. Potem kilkaset, potem kilka tysięcy i dzisiaj możemy powiedzieć, że szacuję, że w Gorzowie ta liczba książek we wszystkich gorzowskich bibliotekach, łącznie z pedagogiczną, łącznie

0: akademicką, ze szkolnymi bibliotekami i jeszcze innymi bibliotekami fachowymi, na przykład biblioteką lekarską, zbliża się pewnie do 1 000 000 książek w bibliotekach gorzowskich. Ostrożnie powiedziałbym od 800 tysięcy, pewnie gdzieś nieco wzwyż. To można oczywiście tylko szacować. Przypomnę jeszcze tylko, że w roku 1945, zaraz po uruchomieniu pierwszej piekarni w kwietniu 1945 roku, powstaje w Gorzowie księgarnia na dzisiejszym wełnianym rynku z możliwością wypożyczania książek. Była to inicjatywa prywatna ówcześnie, która długo nie trwała niestety, bo władza raczej nie sprzyjała takim prywatnym inicjatywom, ale trzeba ten fakt podkreślić, że potrzeba książek, które zostały przywiezione tutaj w walizkach pionierów, bo nie inaczej, nie było tutaj żadnych, jak już wspomniałem, polskich tekstów, polskich książek w Gorzowie. Zatem ta historia książki z kolei zaczyna się w roku 45, zaraz po piekarni, i jest to jakby dowód na znane powiedzenie, że nie samym chlebem człowiek żyje zaraz po chlebie kulturą, książkami.
1: Udział w jubileuszowych wydarzeniach jest bezpłatny.
0: Jesteśmy biblioteką, która rozpoczęła od pierwszych 36 książek, ponieważ taką notatkę przedstawię na naszym spotkaniu jubileuszowym. Jest to taki dokument, który wypłynął niedawno i właśnie poświadcza, że biblioteka w roku 1946 rozpoczęła właśnie od tej liczby książek.
2: Gorzowskie kluby sportowe będą przekonywać, że warto u nich trenować. W sobotę odbędzie się sportowe pożegnanie wakacji. To już 12. edycja wydarzenia. Na gorzowskim Starym Rynku zaprezentuje się rekordowa liczba 40 klubów i organizacji. Mówi Halina Kunicka, organizatorka.
3: To są osoby, kluby, przedstawiciele, którzy również czują potrzebę, aby naszym mieszkańcom pokazać, przedstawić właśnie bardzo szeroką gamę dyscyplin sportowych, którą mamy tutaj w Gorzowie. Będą reprezentować się kluby, które przyjęły zaproszenie na sportowe pożegnanie wakacji. Każdy z klubów ma za zadanie przygotować atrakcje przed swoim stanowiskiem. Będą to atrakcje związane też z daną dyscypliną, ale też i nie. Będą instytucje, które już zapowiedziały bardzo fajne atrakcje, więc nie chciałabym wszystkiego zdradzać. Zachęcam naprawdę od godziny 13 do 17 na Starym Rynku przy scenie będzie się bardzo dużo działo. Będzie bardzo dużo występów na scenie, będzie się dużo działo przy stanowiskach. W tym roku mamy rekordową liczbę uczestników, bo będzie ponad 40. Zazwyczaj było to 30-35 stanowisk, natomiast teraz mamy ponad 40 stanowisk, z czego bardzo się cieszę osobiście, bo to jest też taki dzień pokazania rodzicom, dzieciom i młodzieży, kończąc wakacje, jak aktywnie można ten kolejny rok przepracować, przećwiczyć, popracować nad ciałem, zredukować stres, odprężyć się, a przy okazji może zdobywać jakieś osiągnięcia, wyniki. Będziemy mieć 3 kluby, które nie startowały, znaczy nie brały udziału jeszcze w naszym wydarzeniu, i będą 2 kluby, które wróciły, można powiedzieć, z tych pierwszych edycji, ponieważ były różne uwarunkowania, że te terminy nie zawsze pasują. Natomiast cieszę się bardzo, że taką podstawą są kluby, które są od pierwszej edycji, i widzę, jak pięknie się rozwijają też marketingowo, przyciągając zawodników. Dla mnie jest bardzo ważna też informacja zwrotna od klubów, że po takim wydarzeniu mają duże zainteresowanie i nowych kadetów do swoich dyscyplin sportowych. Jeszcze warto podkreślić, że każdego roku Stowarzyszenie Sportowe Gorzów wraz z partnerami przygotowuje atrakcyjne nagrody na loterię nagród. Będziemy w ciągu dnia, w tych godzin uczestnictwa, będziemy rozdawać losy i będziemy w ciągu dnia robić takie przerwy na losowanie, i dzieci i młodzież będą mogły dostać jeszcze prezenty.
2: Obok klubów swoje stanowiska będą miały służby mundurowe, m.in. strażacy, mówi Mateusz Markuszka z Gorzowskiej Straży Pożarnej.
4: Służby mundurowe właśnie ze względu na tą specyfikę pracy wymaga się od nich właśnie tej kondycji fizycznej, ale też psychicznej. Uczestnictwo tutaj w tym wydarzeniu będzie miało na celu na pewno przedstawienie dzieciom, młodzieży, a nawet dorosłym pracy strażaka. ale również uświadomienie i budowanie tej świadomości społecznej na temat różnego rodzaju zagrożeń, jeśli chodzi o zagrożenia właśnie związane z pożarami czy z innymi miejscowymi zagrożeniami. Dodatkowo tutaj będziemy przedstawiać namiot taką tematykę związaną z Akademią Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, gdzie również będziemy poruszać tematykę pierwszej pomocy, tematykę właśnie alarmowania, takiego bezpieczeństwa na wypadek jakichś konfliktów, zagrożeń. Nie braknie również atrakcji dla dzieci i młodzieży, które tak naprawdę uczą się przez zabawę, można powiedzieć. No i w taki sposób też będziemy chcieli właśnie takie to grono odbiorców edukować. Również oferujemy pokaz sprzętu, gdzie będzie uczestniczył tutaj zastęp ratowniczo-gaśniczy.
2: Sportowe pożegnanie wakacji w sobotę na Starym Rynku od 13 do 17.
5: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: W piątek mówiliśmy o tragicznym finale poszukiwań operatora filmowego. Wróciliśmy też do tematu nauczyciela oskarżonego o pedofilię.
6: Jest data sekcji i powołany biegły. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora Witolda Płóciennika. Jego ciało po 4 dniach znaleziono w czwartek wieczorem w lesie w Lubniewicach. Sekcja odbędzie się we wtorek. Prokuratura prowadzi sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Powołany został biegły z dziedziny medycyny sądowej, mówi Mariola Wojciechowska-Grzyszkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
7: Sekcja została wyznaczona na najbliższy wtorek. Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. Wstępnie można wykluczyć działania o charakterze kryminalnym. Będą badane wszystkie hipotezy związane z przyczynami tego zgonu. Będzie badane w szczególności, czy do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie, czy wynika ona z przyczyn naturalnych, czy też z zaistnienia jakiegokolwiek przestępstwa.
6: Wstępnie wykluczono działania o charakterze kryminalnym. Przypomnijmy, operator przyjechał do Gorzowa, by kręcić serial kryminalny. W sobotę wybrał się do Lubniewic, gdzie słuch po nim zaginął. W poniedziałek ruszyły intensywne poszukiwania.
2: Robił zdjęcia i nagrywał nieletnie podczas seksu. Robert S., informatyk, były nauczyciel z Gorzowa, zgromadził na nośnikach mnóstwo plików. Przeciwko oskarżonemu o czyny seksualne wobec 8 dziewcząt toczy się drugie postępowanie. Chodzi o sprzęt elektroniczny, na którym 48-latek zapisywał materiały pornograficzne. Do ponad 20 urządzeń śledczym udało się złamać zabezpieczenia, mówi Andrzej Bogacz, prokurator prowadzący sprawę.
8: Zabezpieczyliśmy bardzo dużą ilość urządzeń, ponieważ oskarżony zajmował się zarówno fotografią, jak i informatyką. Od początku wiedzieliśmy, że zabezpieczenia sprzętu elektronicznego będą dla nas poważnym wyzwaniem. Niestety, pomimo tego, że staraliśmy się to robić w całej Polsce, łącznie z Krakowem i innymi miastami, którzy mieli mieć specjalistyczny sprzęt, aby złamać zabezpieczenia, co do kilkunastu nośników, tego ich zabezpieczeń nie udało się złamać. Podjąłem decyzję, że praktycznie cały sprzęt, nawet ten, w którym nie złamaliśmy zabezpieczeń, zostaje albo na potrzeby przyszłego postępowania, które jest wyłączone, bądź przekazany do sądu. Żaden sprzęt, nawet ten, który nie zdołaliśmy odbezpieczyć, nie zostanie zwrócony oskarżonemu, ponieważ w naszej ocenie mogą znajdować się tam treści zabronione. Ostatni sprzęt, który udało się nam odbezpieczyć, tak naprawdę on, treści, które tam ujawniliśmy, skłoniły mnie do tego, aby materiał dotyczący treści pornograficznych z udziałem małoletnich wyłączyć do odrębnego prowadzenia. Udało się odbezpieczyć ponad 20 tysięcy zdjęć, nagrań i to wszystko wymaga jeszcze dokładniejszego zbadania. Tutaj w grę wchodzą zarówno opinie seksuologiczne, antropologiczne, no plus takie jeszcze też informatyczne, bo to jest bardzo ważne, aby biegli z zakresu informatyki wskazali nam na moment powstania tego zdjęcia, czy zdjęcie, czy też treść została celowo zaciągnięta z sieci, czy przypadkowo została ściągnięta. To wszystko wymaga jeszcze odrębnego śledztwa.
2: Ofiary 48-letniego nauczyciela z Gorzowa wciąż mogą zgłaszać się do śledczych, mówi Mariola Wojciechowska-Grzyszkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
7: Apelowaliśmy za pośrednictwem mediów o zgłaszanie się pokrzywdzonych. Chciałam tutaj serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom mediów, wszystkim wydawcom, którzy przyczynili się do tej akcji, a także podziękować mieszkańcom Gorzowa, którzy licznie się do nas zgłaszali, i którzy dostarczyli nam również materiału dowodowego w tej sprawie. Mamy materiał dowodowy zgromadzony w taki sposób, że powzięliśmy uzasadnione podejrzenie graniczące z pewnością, że pokrzywdzonych w tej sprawie było więcej. Dlatego ten nasz apel nie traci na aktualności. Materiał dowodowy jest zebrany i w dalszym ciągu, mimo skierowania tego aktu oskarżenia, a tu podkreślam, że są to przestępstwa przeciwko dobrom prywatnym, indywidualnym, więc jedno nie wyklucza drugiego. Bardzo proszę, jeżeli któraś z pokrzywdzonych w przyszłości zdecydowałaby się odwiedzić nas, złożyć zeznania w tej sprawie, to jak najbardziej zostanie wysłuchana, a zarzuty będą rozszerzane w toku nowego postępowania.
2: Przypomnijmy, do przestępstw seksualnych miało dochodzić w latach 2014-2025 w Gorzowie i w Skierzynie. 48-letni Robert S. na proces czeka w areszcie, grozi mu do 15 lat więzienia. Uczył w jednej z gorzowskich szkół, był także instruktorem nauki jazdy i zajmował się sesjami fotograficznymi.
6: 38 i 31-latek z Gorzowa z zarzutami mężczyźni odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi im do 10 lat więzienia. Mundurowi znaleźli w ich mieszkaniu kilka różnych rodzajów narkotyków. Starszy z mężczyzn był poszukiwany do odsiadki w związku z przeszłością kryminalną i możliwością posiadania niebezpiecznych przedmiotów. Do zatrzymania zaangażowano jednostkę kontrterrorystów. Do jednego z mieszkań na terenie Gorzowa mundurowi weszli w tym tygodniu, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
9: Zatrzymano dwóch mężczyzn, poszukiwanego 38-latka oraz jego 31-letniego znajomego. W mieszkaniu policjanci zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę i inne substancje, które poddane zostaną jeszcze sprawdzeniom pod kątem legalności.
6: 38-latek trafił już do więzienia, odsiaduje wyrok za znęcanie i groźby. Młodszy od prokuratora dostał policyjny dozór.
2: Podsłuchają, o czym rozmawiają ryby. W Gorzowie odbędzie się festiwal słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Impreza startuje od wtorku. Wydarzenie potrwa kilka dni, do 14 września. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. W planach warsztaty, podczas których tworzone będą słuchowiska, spacery audialne. Młodzi ludzie w słuchawkach i z mikrofonami wsłuchiwać się będą w odgłosy Gorzowa. Mówi Cezary Żołyński, dyrektor artystyczny festiwalu.
10: Będą to tak i warsztaty z młodzieżą, które będziemy tworzyli słuchowiska, które będą, zaczynamy się tam 8, 9, 10, 11, 12, takie przedfestiwalowe. Będzie kilka słuchowisk, które będziemy prezentować w różnych częściach naszego miasta, między innymi w klubie pod filarami, będziemy w muzeum, będziemy w bibliotece.
5: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
2: Po wakacjach czas wrócić do obowiązkowych pozycji. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam słuchaczy w sobotni poranek i ruszamy z różnymi materiałami edukacyjnymi. A dzisiaj będzie o tym, co zaplanowano w Gorzowie, a będzie sportowe pożegnanie lata oraz także premiera filmu Hedera Helix. Biblioteka obchodzi 80. i z tej okazji ciekawe wydarzenia, słuchowiska i będziecie mogli się dowiedzieć, jak zostać dyrygentem. Ciekawi? Zaczynamy!
5: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
2: Gorzowskie kluby sportowe będą przekonywać, że warto u nich trenować. W sobotę odbędzie się sportowe pożegnanie wakacji. To już 12. edycja wydarzenia. Na gorzowskim Starym Rynku zaprezentuje się rekordowa liczba 40 klubów i organizacji. Mówi Halina Kunicka, organizatorka.
3: To są osoby, kluby, przedstawiciele, którzy również czują potrzebę, aby naszym mieszkańcom pokazać, przedstawić właśnie bardzo szeroką gamę dyscyplin sportowych, którą mamy tutaj w Gorzowie. Będą reprezentować się kluby, które przyjęły zaproszenie na sportowe pożegnanie wakacji. Każdy z klubów ma za zadanie przygotować atrakcje przed swoim stanowiskiem. Będą to atrakcje związane też z daną dyscypliną, ale też i nie. Będą instytucje, które już zapowiedziały bardzo fajne atrakcje, więc nie chciałabym wszystkiego zdradzać. Zachęcam naprawdę od godziny 13 do 17 na Starym Rynku przy scenie będzie się bardzo dużo działo. Będzie bardzo dużo występów na scenie, będzie się dużo działo przy stanowiskach. W tym roku mamy rekordową liczbę uczestników, bo będzie ponad 40. Zazwyczaj było to 30-35 stanowisk, natomiast teraz mamy ponad 40 stanowisk, z czego bardzo się cieszę osobiście, bo to jest też taki dzień pokazania rodzicom, dzieciom i młodzieży, kończąc wakacje, jak aktywnie można ten kolejny rok przepracować, przećwiczyć, popracować nad ciałem, zredukować stres, odprężyć się, a przy okazji może zdobywać jakieś osiągnięcia, wyniki. Będziemy mieć 3 kluby, które nie startowały, znaczy nie brały udziału jeszcze w naszym wydarzeniu i będą 2 kluby, które wróciły, można powiedzieć, z tych pierwszych edycji, ponieważ no, były różne uwarunkowania, że te terminy nie zawsze pasują. Natomiast cieszę się bardzo, że taką podstawą są kluby, które są od pierwszej edycji i widzę, jak pięknie się rozwijają też marketingowo, przyciągając zawodników. Dla mnie jest bardzo ważna też informacja zwrotna od klubów, że po takim wydarzeniu mają duże zainteresowanie i nowych kadetów do swoich dyscyplin sportowych. Jeszcze warto podkreślić, że każdego roku Stowarzyszenie Sportowe Gorzów wraz z partnerami przygotowuje atrakcyjne nagrody na loterię nagród. Będziemy w ciągu dnia, w tych godzin uczestnictwa będziemy rozdawać losy i będziemy w ciągu dnia robić takie przerwy na losowanie i dzieci i młodzież będą mogły dostać jeszcze prezenty.
2: Obok klubów swoje stanowiska będą miały służby mundurowe, między innymi strażacy, mówi Mateusz Markuszka z Gorzowskiej Straży Pożarnej.
4: Służby mundurowe właśnie ze względu na tą specyfikę pracy wymaga się od nich właśnie tej kondycji fizycznej, ale też psychicznej. Uczestnictwo tutaj w tym wydarzeniu będzie miało na celu na pewno przedstawienie dzieciom, młodzieży, a nawet dorosłym pracy strażaka, ale również uświadomienie i budowanie tej świadomości społecznej na temat różnego rodzaju zagrożeń, jeśli chodzi o zagrożenia właśnie związane z pożarami czy z innymi miejscowymi zagrożeniami. Dodatkowo tutaj będziemy przedstawiać namiot taką tematykę związaną z Akademią Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, gdzie również będziemy poruszać tematykę pierwszej pomocy, tematykę właśnie alarmowania, takiego bezpieczeństwa na wypadek jakichś konfliktów, zagrożeń. Nie braknie również atrakcji dla dzieci i młodzieży, które tak naprawdę uczą się przez zabawę, można powiedzieć. No i w taki sposób też będziemy chcieli właśnie to grono odbiorców edukować. Również oferujemy pokaz sprzętu, gdzie będzie uczestniczył tutaj zastęp ratowniczo-gaśniczy.
2: Sportowe pożegnanie wakacji w sobotę na Starym Rynku od 13 do 17.
6: Polską rządzi reżim. Uczniowie elitarnego liceum buntują się i porywają premiera. To zarys fabuły filmu Hedera Helix, zrealizowanego w Gorzowie przez Adriana Michalskiego. Młody gorzowianin napisał scenariusz, był producentem, reżyserem, autorem zdjęć i montażystą. To amatorska produkcja zrealizowana bez budżetu. Film ma ponad 2 godziny. W realizacji uczestniczyło 80 osób, w tym aktorzy zawodowi. Nie zabraknie strzelanin i efektów specjalnych. Premiera w sobotę o godzinie 11 w gorzowskim Multikinie, mówi Adrian Michalski.
11: No, są ogromne nerwy. Ja się stresuję zawsze przed jakimiś takimi publicznymi pokazami moich filmów. No tutaj no to szczególnie, no bo jest to film zdecydowanie największy pod każdym względem, który zrobiłem do tej pory. Będziemy mieli dużą salę w gorzowskim multipleksie kinowym. Pewnie sporo osób przyjdzie, bo już sporo tych wejściówek rozdaliśmy. Także no jest duży stres, tym bardziej, że film też jest dosyć nietypowy w formie, także no jestem też bardzo ciekaw, jak się to przyjmie.
12: To na początek jeszcze ustalmy, kiedy ta premiera i mówisz, że sporo wejściówek już poszło, czy jak zdobyć tą wejściówkę? Ile kosztuje bilet?
11: Tak, premiera odbędzie się 5 września w gorzowskim Multikinie o godzinie 11.
12: Czyli na Górczynie, tak? Tak. Jest to kino na Górczynie.
11: Tak, i obowiązują darmowe wejściówki, można je pobrać internetowo. Link znajduje się m.in. w aplikacji Gorzów Stąd Jestem, na stronach facebookowych Gorzowa, też na moich profilach społecznościowych. Bez problemu, jeżeli się wpisze w wyszukiwarkę Hedera Helix zapisy, to też to wyskoczy.
12: Mhm. Jeżeli ktoś nie będzie mógł być 5 września, to będzie miał jakąś szansę, żeby zobaczyć ten film gdzieś w streamingu?
11: Na pewno będzie szansa, żeby zobaczyć ten film. Jeszcze nie mam nic potwierdzone, jeżeli chodzi o jakieś kolejne seanse, także tutaj nic nie będę mówić. Natomiast prędzej czy później ten film, no na takie streamingi płatne to raczej nie trafi, ale prędzej czy później pewnie po prostu wrzucę go na YouTube'a, gdzie będzie go można bezpłatnie obejrzeć.
12: To o czym jest ten film? Tak pokrótce, żebyś zachęcił może osoby, które się zastanawiają, czy tego 5 września wybrać się do kina. Na co mogą liczyć?
11: Na pewno mogą liczyć na coś bardzo nietypowego, ponieważ jest to film amatorski, zrealizowany praktycznie bezbudżetowo, więc trochę też trzeba zawiesić tak trochę niewiarę w pewne rzeczy. Na ekranie jest to film robiony przede wszystkim z pasji. A jeżeli chodzi o fabułę, no to mamy tutaj alternatywną rzeczywistość, w której Polską rządzi jakiś reżim i rzecz dzieje się w elitarnym liceum w tym świecie, w którym uczniowie tego liceum dokonują buntu przeciwko tej reżimowej władzy, biorąc premiera za zakładnika. Jest to taki, można powiedzieć, thriller sensacyjny. Film trwa bardzo długo, jak na amatorską produkcję, bo aż 2,5 godziny prawie, więc też jest to coś niespotykanego na takim amatorskim szczeblu, więc wydaje mi się, że warto sprawdzić po prostu, jak to wyszło. Może się spodoba, może nie.
6: Bezpłatne wejściówki na pokaz premierowy można zdobyć, wchodząc na Facebooka filmu Hedera Helix.
5: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
6: Widowisko teatralne, koncert, wystawa i konferencja. Taka Gorzowska Biblioteka będzie świętować swoje 80-lecie. Jubileusz potrwa 3 dni od 8 do 10 września. Pierwszego dnia otwarcie wystawy i teatralne widowisko. Uroczyste obchody zaplanowano na 9 dzień września. Będą odznaczenia i dyplomy, potem konferencja dla bibliotekarzy z całej Polski. A na koniec recital poezji śpiewanej. Jubileuszowe obchody to okazja, żeby przypomnieć, jak wyglądały początki biblioteki w powojennym Gorzowie. A były skromne, mówi Sławomir Szenwald, dyrektor Gorzowskiej Biblioteki.
0: Biblioteka obchodzi swoje 80-lecie. Oczywiście nie pod tą nazwą. Istniała od roku 1946. Historia biblioteki jest nieco zawiła co do nazewnictwa i dat powstawania poszczególnych bibliotek gorzowskich, bo musiałbym precyzyjnie powiedzieć, że obchodzimy 80-lecie bibliotek w Gorzowie, ponieważ tak naprawdę w 1946 roku jako pierwsza zaczęła działać powiatowa biblioteka w Gorzowie Wielkopolskim, za chwilę miejska, a potem długo, długo nic i w 1975 roku powstała wojewódzka biblioteka. W którymś momencie połączono wojewódzką bibliotekę z miejską imienia Zbigniewa Herberta i to imię zostało nadane najpóźniej w historii naszej biblioteki. Zatem tak to precyzyjnie wygląda. Muszę też powiedzieć, że książki w Gorzowie pojawiły się oczywiście wcześniej. Pojawiły się w roku 1945. Niemieckie książki z bibliotek, które tu istniały, zostały zabezpieczone, czyli mówiąc tak wprost, wywiezione z Gorzowa do większych ośrodków w celem zabezpieczenia ich wówczas i cenne starodruki, również średniowieczne, które dzisiaj możemy podziwiać w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, znajdują się m.in. w Poznaniu, w takich ośrodkach jak Wrocław i oczywiście Warszawa, Biblioteka Narodowa. Natomiast my jesteśmy biblioteką, która rozpoczęła od pierwszych 36 książek, ponieważ taką notatkę przedstawię 9 września na naszym spotkaniu jubileuszowym. Jest to taki dokument, który, no, nazwę powiem, wypłynął niedawno i właśnie poświadcza, że biblioteka w roku 1946 rozpoczęła właśnie od tej liczby książek. Potem kilkaset, potem kilka tysięcy i dzisiaj możemy powiedzieć, że szacuję, że w Gorzowie ta liczba książek we wszystkich gorzowskich bibliotekach, łącznie z pedagogiczną, łącznie z akademicką, ze szkolnymi bibliotekami i jeszcze innymi bibliotekami fachowymi, na przykład biblioteką lekarską, zbliża się pewnie do 1 000 000 książek w bibliotekach gorzowskich. Ostrożnie powiedziałbym od 800 tysięcy, pewnie gdzieś nieco wzwyż. To można oczywiście tylko szacować. Przypomnę jeszcze tylko, że w roku 1945, zaraz po uruchomieniu pierwszej piekarni w kwietniu 1945 roku, powstaje w Gorzowie księgarnia na dzisiejszym wełnianym rynku z możliwością wypożyczania książek. Była to inicjatywa prywatna ówcześnie, która długo nie trwała niestety, bo no, władza raczej nie sprzyjała takim prywatnym inicjatywom, ale trzeba ten fakt podkreślić, że potrzeba książek, które zostały przywiezione tutaj w walizkach pionierów, bo nie inaczej, nie było tutaj żadnych, jak już wspomniałem, polskich tekstów, polskich książek w Gorzowie. Zatem ta historia książki z kolei zaczyna się w roku 45, zaraz po piekarni, i jest to jakby dowód na znane powiedzenie, że nie samym chlebem człowiek żyje, żyje zaraz po chlebie kulturą, książkami.
1: Udział w jubileuszowych wydarzeniach jest bezpłatny.
2: Podsłuchają, o czym rozmawiają ryby. W Gorzowie odbędzie się festiwal słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Impreza startuje od wtorku. Wydarzenie potrwa kilka dni, do 14 września. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. W planach warsztaty, podczas których tworzone będą słuchowiska, spacery audialne. Młodzi ludzie w słuchawkach i z mikrofonami wsłuchiwać się będą w odgłosy Gorzowa. Mówi Cezary Żołyński, dyrektor artystyczny festiwalu.
10: Będą to tak i warsztaty z młodzieżą, które będziemy tworzyli słuchowiska, które będą, zaczynamy się tam w 8, 9, 10, 11, 12, takie przedfestiwalowe. Będzie kilka słuchowisk, które będziemy prezentować w różnych częściach naszego miasta, między innymi w klubie pod filarami, będziemy w muzeum, będziemy w bibliotece też naszej miejskiej, czyli nasze zaangażowane są też nasze instytucje kultury w ten festiwal. Będziemy mieli właśnie w niedzielę, o, to jest ważny dzień, niedziela jest bardzo ważnym dniem, bo 13 września będzie tak zwana zagadkowa niedziela, to przyjeżdża pewna stacja radiowa, która będzie prowadziła tę audycję na żywo, a to o tyle istotne, że będziemy nadawać w tym dniu, nasz festiwal otrzyma imię Kasi Stoparczyk, znanej dziennikarki radiowej, z nami też współpracowała z Teatrem Wyobraźni, i ta gala właśnie będzie jej poświęcona, tam będzie specjalne słuchowisko, również jej poświęcone, Kasi Stoparczyk. Będziemy mieli też kilka innych ciekawych atrakcji, wszystko co w Filharmonii. Maciej Wojtyszko prawdopodobnie też się pojawi ze swoim słuchowiskiem na żywo. I do tego jeszcze będą tak zwane, w ramach kultury po sąsiedzku, jakby przedfestiwalowo, tak zwane spacery audialne. To odbywa się to tak, że chodzimy sobie po mieście, wysłuchujemy różnych słuchawkach takich na uszach, tylko słyszymy te dźwięki, które idą z mikrofonu. Chodzimy sobie po mieście, słuchamy sobie odgłosów miasta w każdym miejscu, na przykład w porcie, na Manhattanie, w teatrze. Na koniec będzie jeszcze też jakieś takie widowisko, które możemy obejrzeć i posłuchać, nie? Czyli generalnie jakieś słuchowisko, jakiś koncert, to tak to będzie wyglądało. Zresztą wszystkie te słuchowiska są zrobione w ten sposób, że możemy je oglądać i słuchać. Czyli tak jak w radio, słuchamy sobie, mamy słuchawki na uszach, nic nas więcej nie interesuje, możemy zamknąć oczy i wysłuchiwać słuchowiska ze wszystkimi efektami, dźwiękami i tak dalej, a możemy też sobie patrzeć, jak ci aktorzy tam czytają i bawią się, jak wyglądają w czasie właśnie nagrywania niby takiego słuchowiska. O, fajna rzecz jeszcze będzie. Pod filarami to będzie taki dodatek w sobotę. Dodatkowa rzecz. Słuchowisko o 19:00 Czapa, czyli Śmierć na raty. To świetne. To jest tak, że kiedyś ten tekst był zrobiony jako słuchowisko. Natomiast później on też wykorzystywany był w teatrach jako takie małe formy teatralne. Ciekawa historia dla dorosłych. I to będzie, tak jak jest festiwal cały dla dzieci i młodzieży, to ten będzie element dla dorosłych, taki, żeby też posłuchali sobie ciekawego słuchowiska. No i później spacer audialny po słuchowisku. Będziemy po mieście mogli chodzić i słuchać miasta nocą. tyle rzeczy się będzie działo. Ciekawi ludzie przyjadą. Między innymi Andrzej Brzoska. O, właśnie, przypomniałem sobie. No sorki, albo to doktor jest straszny. Strasznie mądry człowiek. Zresztą Andrzej Brzoska to jest człowiek, który od wielu lat pracował przy słuchowiskach. Jest naprawdę takim guru słuchowisk Polskiego Radia i on potrafi te rzeczy robić. Będzie u nas. Będzie też Joanna Szumańska. To człowiek, który o radiu wie właściwie wszystko. Będzie Joanna Pach-Żbikowska, to głos Mamy Blue, albo też teraz Pucio, który jest taki dla dzieci, taki film wchodzi, no to właśnie to jest jej głos. Będzie jej córka, która też właściwie jest tą Blue w tych animacjach, a w Puciu również tam występuje. Będzie Paweł Krucz, o, to ten, co tam z tym Reksem chyba biega, to jest słynny aktor. No, nie jest taki człowiek. Szymon Kuśmider, będę ja, będą nasi aktorzy, Marzena Wieczorek, Przemek Kapsa. No, trochę się będzie działo.
12: Skąd w ogóle pomysł na takie przedsięwzięcie, na taki festiwal słuchowisk w Gorzowie?
10: Wiesz, to jest tak, że to Wojciech Ramos, on jest szefem Fundacji Teatru Wyobraźni. Zresztą on prowadzi takie muzeum radiowe i ma swoje muzeum w Sandomierzu, Radia, Polskiego Radia. I wpadł na ten pomysł na takie słuchowiska ze słuchawkami, że to można w różnych miejscach robić. Przyjechał kiedyś do Gorzowa, robił tu pewną rzecz. Później okazało się, poznaliśmy się razem w Międzyzdrojach, właśnie między innymi też z Kasią Soparczyk. I tam zakiełkował pomysł stworzenia większej formy takiego festiwalu.
2: Zajęcia odbywać się będą m.in. w bibliotece, muzeum, Miejskim Ośrodku Sztuki i Jazz Klubie pod Flarami. Festiwal Wyobraź Sobie jest bezpłatny, trzeba się zgłosić. Szczegóły znajdziecie na Facebooku.
5: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
6: Nagradzać za wyniki w nauce czy nie? Dyskutują o tym ministra edukacji i rzeczniczka praw dziecka. W Gorzowie szkoły podchodzą do tego w różny sposób. W 20 zrezygnowano z wręczania książek jako nagród za dobre wyniki w nauce. W szkole podstawowej nr 16 będzie po staremu, czyli upominek dla najlepszych. Tego chcieli rodzice. W 13 w każdej klasie decyduje wychowawca razem z rodzicami. W SP nr 1 są kolorowe świadectwa. Obok czerwonych pasków za oceny z przedmiotów są świadectwa z paskami zielonymi, niebieskimi, żółtymi za sukces sportowe, ambicje, optymizm.
13: Rozdajemy uczniom kolorowe świadectwa, czyli świadectwa z kolorowymi paskami. Czerwony kolor paska jest zarezerwowany dla uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki edukacyjne, bo nie ma powodu, żeby ich nie doceniać za to. Natomiast mamy kilka innych kolorów, którymi doceniamy inne zdolności, umiejętności lub talenty naszych uczniów. Także u nas każdy uczeń dostaje od nas informację zwrotną, że nie tylko wyniki edukacyjne, bo nie każdy jest w stanie osiągnąć wysokie wyniki edukacyjne, ale my bardzo staramy się nie przegapić innych talentów i zdolności naszych uczniów. Czyli u nas każdy uczeń zostanie zauważony, doceniony i nagrodzony. Różnie, to znaczy, bo to wszystko zależy od naszych zasobów materialnych. Jeżeli nie możemy obdarować wszystkich, to nie obdarowujemy nikogo. Staramy się to robić równo. Ustalamy to zawsze, rozmawiamy też z Radą Rodziców, z naszym samorządem uczniowskim, który bardzo prężnie działa, bo no, tutaj trzeba zachować też zdrowy rozsądek, tak? Mamy równać w górę, a nie równać w dół. Generalnie to jest rola nas dorosłych, żeby to rozegrać tak, żeby nikt się nie czuł pominięty, skrzywdzony, a nie daj Boże poniżony. Uczniowie oprócz tego dostają dyplomy i są to dyplomy nie tylko właśnie za wyniki w nauce, ale również za te inne ich działania na terenie szkoły i nie tylko na terenie szkoły, bo staramy się też doceniać funkcjonowanie uczniów w środowisku, bo wiemy, że z tym troszeczkę kłopot jest. Więc formy nagród będą różne. Na pewno będzie nagroda, to są takie specjalne nagrody, dyplomy specjalne dla uczniów, którzy biorą na przykład udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur, tak? Bo są to dyplomy przesyłane nam przez organizatorów i w zależności od zajętego miejsca bywają też również nagrody rzeczowe, więc my wtedy oczywiście te nagrody wręczamy.
6: Mówiła Iwona Buchmiet, dyrektor szkoły.
2: Fałszywy dowód w telefonie. Trzecie ALO w Gorzowie ostrzega rodziców i sprzedawców przed nowym zagrożeniem. Młodzież wykonała plakat informacyjno-ostrzegawczy, a magistrat rozsyła go dalej. W aplikacji za pomocą dosłownie kilku kliknięć można wygenerować grafikę przypominającą dowód osobisty, zmieniając datę urodzenia. Niepełnoletni wykorzystują go do zakupu alkoholu, papierosów czy dopalaczy. Z uznaniem przyjęliśmy inicjatywę trzeciego ALO, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.
14: Coraz częściej pojawiają się sygnały o wykorzystywaniu przez osoby niepełnoletnie aplikacji pozwalających tworzyć fałszywe dokumenty tożsamości. To nie jest niewinna zabawa ani internetowy żart. Takie działanie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji prawnych, a jednocześnie ułatwiać dostęp do alkoholu, papierosów, e-papierosów czy innych używek. Dlatego z uznaniem przyjęliśmy inicjatywę trzeciego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie, które przygotowało plakat informacyjny skierowany do rodziców i nauczycieli. To przykład nowoczesnej profilaktyki odpowiadającej na zagrożenia, z którymi młodzi ludzie spotykają się dziś w internecie, bo najważniejsza jest świadomość i rozmowa. Żadna aplikacja nie zwalnia z odpowiedzialności za własne działania. Warto rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci.
2: Młodzi radzą, by rodzice sprawdzali telefon dzieciom, jakie mają aplikacje i rozmawiali o zagrożeniach. Problem z roku na rok jest większy. Za posługiwanie się fałszywym dokumentem tożsamości grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
5: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
2: Macha nią jak czarodziejską różdżką i nie robi tego wcale po to, żeby wyglądać głupio czy ekscentrycznie. Dyrygent i jego batuta ma wywołać konkretną reakcję muzyków czy orkiestry. Odgrywa ważną rolę w wykonywaniu utworu. To nie jest łatwy zawód. Kto może mu sprostać? Jakie trzeba mieć cechy charakteru? Jaka przed kandydatem droga edukacji? Oto Sebastian Górny pytał Annę Wiśniewską, dyrygenta Gorzowskiej Orkiestry Dentej.
12: Co trzeba zrobić, żeby dyrygentem zostać? O.
15: Przede wszystkim chcieć.
12: Dobrze, a poza tym?
15: Moja przygoda z dyrygenturą zaczęła się tak naprawdę od orkiestry dętej, prawda? Tutaj, czyli ta cała praca jako muzyk, obserwacja, tak jak pan Bolesław tutaj dyrygował, no bo tak naprawdę muzyk uczy się tych ruchów dyrygenta, ponieważ musi na nie odpowiadać, jest to reakcja pewna, prawda, na te wszystkie polecenia. I to już, uważam, to jest pierwsza nauka taka moja, gdzie jest świadomość tego, co ten dyrygent robi, jak czytać jego ruchy. Druga rzecz to jest to przygotowanie. Ja bardzo, można powiedzieć, kocham muzykę i zawsze chciałam coś w tym kierunku robić, prawda? I pierwszym moim takim spotkaniem z dyrygenturą to było na studiach, tak? Kiedy uczyłam się dyrygentury choralnej.
12: Studia muzyczne, tak?
15: Na studiach, tak, w Poznaniu, na Akademii Muzycznej, wtedy na Wydziale właśnie Edukacji i Dyrygentury Choralnej i Muzyki Kościelnej. I tam pierwszą rzeczą właśnie była nauka tej pracy dyrygenckiej z chórem, tak, jako ten początek. Później już, kiedy pan Bolesław szukał następcy, tak, pobierałam indywidualne nauki już od pana Bolesława, ponieważ tak naprawdę specyfikacja chóru jest zupełnie inna niż orkiestry, prawda?
12: A jest jakaś szkoła dyrygentów, orkiestry dętej?
15: Oczywiście,
12: coś
15: do tego dojdę. Więc już, że tak powiem, jak już pan Bolesław mnie przygotowywał, zdecydowałam się na studia właśnie dyrygentury orkiestr dętych, tak? Bo mamy też i dyrygenturę symfoniczną i też właśnie tą specyfikację dyrygentury orkiestr dętych. Takich szkół, gdzie uczą, jest w Polsce kilka, bo można zrobić tą specjalizację w Bydgoszczy na Akademii Muzycznej, wiem, że w Poznaniu na pewno tam, gdzie ja kończyłam u doktora Pawła Joksa, w Warszawie na Uniwersytecie Fryderyka Chopina są studia podyplomowe właśnie z dyrygentury orkiestr dętych, jak również z tego, co wiem, jest jeszcze chyba w Nowym Sączu, Soku. Tam też jest możliwość właśnie takiej szkoły dyrygentów, taka szkoła kapelmistrzowska. Więc są ośrodki, gdzie właśnie szkolą dokładnie w tym kierunku profesjonalnie.
12: A to jest, nie wiem, 3 czy 5 lat pełne? Czy to jest jakiś tam roczny kurs?
15: Ja akurat dwuletnią magisterską, tak?
12: Czyli po licencjacie,
15: tak, po licencjacie magisterskie właśnie, o specjalizacji dyrygentury orkiestr dętych, więc z dyplomem ukończenia studiów wyższych jak najbardziej. Można też zrobić to podyplomowo, też są to dwuletnie. W przypadku Nowego Sącza i tutaj tej szkoły kapelmistrzów, to musiałabym spojrzeć, tak, czy to trwa rok, czy to trwa dwa lata, ale na ogół dwa lata. Ale powiem panu, że człowiek uczy się całe życie.
12: Tak, mówią.
15: I naprawdę, tak jak mówię, jako kapelmistrz trzeba mieć w sobie dużo pokory, pokładów pokory naprawdę i tej świadomości, tej ciągłej, nieustannej pracy, tak, nad swoim warsztatem.
12: A tak jeszcze zupełnie na koniec, krótko naszym słuchaczom, gdyby pani wytłumaczała, czego właśnie dyrygent się uczy? No bo to, co my widzimy, no to człowieka z batutą, tak? Niektórzy powiedzą z pałeczką. A czego właśnie dyrygent musi się nauczyć, żeby móc kierować tym zespołem? Sporym zespołem muzycznym, sporym zespołem ludzkim.
15: Bardzo wielu rzeczy dyrygent musi posiadać taką wiedzę. Ja osobiście tak uważam. Jest to po pierwsze specyfikacja, no tak, technika instrumentów. To jest bardzo ważne, żeby znać instrumentację instrumentów, tak?
12: Czyli jak brzmi, tak?
15: Jak brzmi, w jakim stroju ten instrument gra, co zrobić, żeby pomóc, prawda? To też są kwestie aranżacji, tak? Czyli mieć te znajomości tutaj, jeżeli chodzi tej kompozytorskie, tak to nazwijmy, tak? Żeby chociaż ten minimum było. Przede wszystkim w pracy z orkiestrą dyrygent musi znać całą partyturę, czyli znać cały utwór i który z instrumentów co gra, więc musi znać tak naprawdę partię wszystkich instrumentów, żeby wskazać wejście, tak, którejś z sekcji. To nie jest tak, że instrumenty grają od pierwszej nuty do ostatniej, tak, ta muzyka się tworzy, się dzieje. Buduje się tam całą harmonię, prawda, dynamikę i są momenty, kiedy niektóre instrumenty po prostu oczekują i mają tam dużo pauz. No i trzeba, że tak powiem, dyrygenta zadaniem też jest wskazanie wejścia tych instrumentów. Także też nadanie charakteru tej całej barwy, powiedzieć w jaki sposób artykułować, tak, tą całą artykulację, dynamikę, żeby wskazać tą drogę. Ja powiem panu, że ja się ostatnio zastanawiałam właśnie nad dyrygentami, też tak zgłębiam sobie wielu znanych, nieznanych i jak ludzie mówią o tych dyrygentach, że jedni, tak, jak to mówią, diabły i anioły, tak, że niektórzy są, nie wiem, wredni, czepiają się i tak dalej. Ja myślę w ten sposób, że dyrygent troszkę inaczej odczuwa tą muzykę. Tu chodzi o to pojmowanie, o te emocje związane z odbiorem, z odczuciem wykonywanym tej muzyki. Myślę, że on też jest od tego, żeby nadać tą całą szatę, ten kształt, tak? Czyli namalować ten obraz dźwiękami poprzez tych muzyków. I często też jest tak, że z tego, że on by chciał, żeby to zabrzmiało troszkę inaczej, być może te emocje się gdzieś tam pokazują. Także myślę, że dyrygent też właśnie, tak mi się wydaje, jest dyrygentem, bo osobiście ma te emocje i odczuwa to. I on, jego zadaniem jest właśnie wskazać, w jaki sposób to zagrać, żeby to wszystko było pięknym, muzycznym poematem, który właśnie nasi słuchacze słyszą i też odczuwają te emocje.
12: To tak, teraz już naprawdę zupełnie na koniec wspomniała pani, muszę o to zapytać, że niektórzy dyrygenci są tak nazywani diabłami, niektórzy aniołami. To pani się mówi diablica czy anielica?
15: Ja oczywiście jestem anielica. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, tak podsumowując, że każdy koncert nie będzie tym samym. To jest muzyka na żywo, to nie są syntezatory w przypadku orkiestry dętej. To całe nasze ciało, tak, wszystko to umysł, oddech, co oddajemy, tak, razem z tymi instrumentami. I koncert zagrany raz, drugi razem będzie już zupełnie inny, to już nie będzie ten sam koncert.
2: GOD ma ponad 55-letnią tradycję i doświadczenia. Orkiestra jest wielopokoleniowa i cały czas można dołączyć. Skontaktuj się z kapelmistrzem. Szczegóły znajdziecie na stronie gorzowskiego MCQ.
5: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny. Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
6: Dzień dobry, Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko, to jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn sportowy. Czego się dzisiaj spodziewać? O dziwo, raczej nie żużla. Na szersze rozmowy i sportowe, i organizacyjne na temat Stali Gorzów czas przyjdzie w tygodniu i za tydzień w magazynie sportowym. Dzisiaj będzie za to o zakończeniu wakacji na sportowo, które już dzisiaj na Starym Rynku w Gorzowie. Będzie także o absurdalnej sytuacji szczypiornistów gorzowskich, którzy muszą pierwszych 6 kolejek sezonu zagrać poza Gorzowem. Problem? Dostępność hali i do treningów i do grania ligi. Na koniec będzie też rozmowa Karoliny Łopecińskiej-Wojciechowskiej z Grzegorzem Biegańskim.
5: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: Warta Gorzów poległa u siebie z rezerwami Zagłębia Lubin 2-0. Rywal umocnił się na pozycji lidera tabeli, a warciarze nadal na 12 miejscu. Lubin od początku meczu dociskał Gorzewian i w 35 minucie strzelił gola. Po nim gospodarze przyjęli inicjatywę, ale nie zdołali wyrównać. W drugiej połowie bordowo-granatowi trzymali rękę na pulsie. Mimo tego w 65 minucie wynik na 2-0 podwyższyło Zagłębie. Warta zakończyła pojedynek bez punktów. Przed nią derby ze Stilonem Gorzów. Zapowiadają się piłkarskie emocje.
5: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
6: Komplet punktów uciekł w końcówce. Stilon Gorzów zremisował w Legnicy z rezerwami Miedzi 2-2. Podopieczni Karola Gliwińskiego szykują się już do derbów Gorzowa. W Legnicy pierwsi na prowadzenie wyszli goście. Szybko, bo w 6 minucie trafił Mateusz Walczak. Chwilę później było 1-1. Bramkę strzelił znany z ekstraklasowych boisk Kamil Drygas. W drugiej połowie prowadzenie stilonowcom dał Cezary Andrzejewski. Ostatecznie gorzewianie musieli zadowolić się jednym punktem po golu Jacka Podgórskiego w końcówce. Derby z Wartą Gorzów już w sobotę. Mecz przy ulicy Olimpijskiej, gospodarzem tym razem Stilon, a początek o godzinie 16.
5: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: Pobiegniemy tropem Cika. Legendarny bieg wraca do Gorzowa. Ostatnie edycje były organizowane w innych miejscach. 12 września wielkie wyzwanie dla tych, którzy lubią biegać i pokonywać różne przeszkody oraz wykonywać czasami trudne zadania. Organizatorzy zapewniają jednak, że wszystko będzie tak zorganizowane, aby dobrze bawili się zarówno wytrawni, jak i początkujący zawodnicy. W ostatniej edycji udział wzięło ponad 300 biegaczy. Jak będzie teraz? Do tematu będziemy wracać, a szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych.
5: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
6: Białoruska koszykarka wzmocniła AZS JP Gorzów. Do drużyny dołączyła Ksenia Malaszka. 26-latka mierzy 183 cm i występuje na pozycji silnej skrzydłowej. Zawodniczka ma za sobą drogę do 2 tytułów MVP Młodzieżowych Mistrzostw Europy przez wymagające rozgrywki NCAA, aż po bardzo dobry sezon w izraelskiej ekstraklasie. Na parkiecie spędzała średnio 34,4 minuty, notując 19,1 punktu, 9,4 zbiórki, 2,8 asysty oraz 1,6 przechwytu na mecz.
5: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: Gorzowskie kluby sportowe będą przekonywać, że warto u nich trenować. W sobotę odbędzie się sportowe pożegnanie wakacji. To już 12. edycja wydarzenia. Na gorzowskim Starym Rynku zaprezentuje się rekordowa liczba 40 klubów i organizacji. Mówi Halina Kunicka, organizatorka.
3: To są osoby, kluby, przedstawiciele, którzy również czują potrzebę, aby naszym mieszkańcom pokazać, przedstawić właśnie bardzo szeroką gamę dyscyplin sportowych, którą mamy tutaj w Gorzowie. Będą reprezentować się kluby, które przyjęły zaproszenie na sportowe pożegnanie wakacji. Każdy z klubów ma za zadanie przygotować atrakcje przed swoim stanowiskiem. Będą to atrakcje związane też z daną dyscypliną, ale też i nie. Będą instytucje, które już zapowiedziały bardzo fajne atrakcje, więc nie chciałabym wszystkiego zdradzać. Zachęcam naprawdę od godziny 13 do 17 na Starym Rynku przy scenie będzie się bardzo dużo działo. Będzie bardzo dużo występów na scenie, będzie się dużo działo przy stanowiskach. W tym roku mamy rekordową liczbę uczestników, bo będzie ponad 40. Zazwyczaj było to 30-35 stanowisk, natomiast teraz mamy ponad 40 stanowisk, z czego bardzo się cieszę osobiście. Bo to jest też taki dzień pokazania rodzicom, dzieciom i młodzieży, kończąc wakacje, jak aktywnie można ten kolejny rok przepracować, przećwiczyć, popracować nad ciałem, zredukować stres, odprężyć się, a przy okazji może zdobywać jakieś osiągnięcia, wyniki. Będziemy mieć 3 kluby, które nie startowały, znaczy nie brały udziału jeszcze w naszym wydarzeniu i będą 2 kluby, które wróciły, można powiedzieć, z tych pierwszych edycji, ponieważ były różne uwarunkowania. uwarunkowania, że te terminy nie zawsze pasują. Natomiast cieszę się bardzo, że taką podstawą są kluby, które są od pierwszej edycji i widzę, jak pięknie się rozwijają też marketingowo, przyciągają zawodników. Dla mnie jest bardzo ważna też informacja zwrotna od klubów, że po takim wydarzeniu mają duże zainteresowanie i nowych kadetów do swoich dyscyplin sportowych. Jeszcze warto podkreślić, że każdego roku Stowarzyszenie Sportowe Gorzów wraz z partnerami przygotowuje atrakcyjne nagrody na loterię nagród. Będziemy w ciągu dnia, w tych godzin uczestnictwa będziemy rozdawać losy i będziemy w ciągu dnia robić takie przerwy na losowanie i dzieci i młodzież będą mogły dostać jeszcze prezenty.
2: Obok klubów swoje stanowiska będą miały służby mundurowe, m.in. strażacy, mówi Mateusz Markuszka z Gorzowskiej Straży Pożarnej.
4: Służby mundurowe właśnie ze względu na tą specyfikę pracy wymaga się od nich właśnie tej kondycji fizycznej, ale też psychicznej. Uczestnictwo tutaj w tym wydarzeniu będzie miało na celu na pewno przedstawienie dzieciom, młodzieży, a nawet dorosłym pracy strażaka, ale również uświadomienie i budowanie tej świadomości społecznej na temat różnego rodzaju zagrożeń. Jeśli chodzi o zagrożenia właśnie związane z pożarami czy z innymi miejscowymi zagrożeniami. Dodatkowo tutaj będziemy przedstawiać namiot taką tematykę związaną z Akademią Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, gdzie również będziemy poruszać tematykę pierwszej pomocy, tematykę właśnie alarmowania, takiego bezpieczeństwa na wypadek jakichś konfliktów, zagrożeń. Nie braknie również atrakcji dla dzieci i młodzieży, które tak naprawdę uczą się przez zabawę, można powiedzieć. No i w taki sposób też będziemy chcieli właśnie takie to grono odbiorców edukować. Również oferujemy pokaz sprzętu, gdzie będzie uczestniczył tutaj zastęp ratowniczo-gaśniczy.
2: Sportowe pożegnanie wakacji w sobotę na Starym Rynku od 13 do 17.
5: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
6: Ręcznych problem z halą. Szczypiorniści Aurum Gorzów pierwszych 6 spotkań Ligi Centralnej rozegrają na wyjazdach. Problemy dotyczy zarówno obiektu treningowego, jak i do gry ligowej. W minionym sezonie szczypiorniści w tygodniu podtrzymywali formę na parkiecie treningowym areny. Szczegóły Sebastian Górny.
16: Na ten moment dalsze treningi w arenie nie wchodzą w grę. Klub otrzymał pismo od władz Słowianki, w którym znajdziemy fragment. Oględziny zlecone przez wykonawcę parkietu wykazały postępującą degradację powierzchni boisk, spowodowaną bezpośrednio klejem i żywicą używanymi podczas treningów zawodników piłki ręcznej. Podopieczni Michała Nieradko przenieśli się więc do hali Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Czereśniowej. Ta jednak ze względu na brak modernizacji nie nadaje się do meczów ligowych. Z kolei tradycyjny obiekt domowy, czyli hala przy SP numer 20, jest w trakcie remontu.
6: Szczypiorniści Aurum Gorzów w byłej sekcji piłki ręcznej Stali pierwszy mecz zagrają już 11 września na wyjeździe za SMS-em Kielce. Początek o godzinie 19.
5: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
2: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość Grzegorz Biegański, trener, organizator zawodów Biegański Jamiuk Gorzów. Witam serdecznie.
17: Witam serdecznie Państwa.
2: Widzimy się ponownie, Grzegorz, no bo wiadomo, rok szkolny rozpoczyna się, to też dla Was oznacza większy ruch, ale tak najpierw zapytam o wakacje same. Czy to był intensywny czas, czy bardziej wypoczynkowy, treningowy? Opowiedz trochę jak, no bo już mijają te wakacje.
17: To znaczy tak, w lipcu faktycznie odpuściliśmy, dużo zawodników miało wolne od treningu na temat, natomiast no już się ruszyliśmy z treningami, ruszyliśmy między innymi z obozem, gdzie byliśmy w Lubniewicach, tam trenowaliśmy, no i szykowaliśmy formę do września tak naprawdę, bo już we wrześniu zaczyna się sezon naszych wszystkich dyscyplin, które mamy ich 5, więc było na czym pracować, ale myślę, że zawodnicy są przygotowani.
2: Okej, czyli przechodzimy już jakby do spraw bieżących, ale powiedz, jakiś odpoczynek był troszkę w wakacje?
17: Tak, tak jak mówię, w lipcu większość zawodników gdzieś tam sobie powyjeżdżało, tak samo trenerów, więc to było takie rozluźnienie. Dużo mniej osób na sali, treningi luźniejsze, no od sierpnia ogień.
2: No właśnie, zaczyna się ciężka praca, to zacznijmy od tego właśnie. Co Was tam czeka, jeśli chodzi na przykład o zawody? Czy to już tak startuje właśnie z kopyta?
17: Tak. W każdej dyscyplinie są określone zawody. Większość, co prawda, mistrzostw Polski już jest za nami. Tak jak mieliśmy mistrzostwa Polski w czerwcu, gdzie nasi zawodnicy zdobyli 20 parę medali, więc bardzo jestem zadowolony. Teraz będą Puchary Polski, takie kwalifikacyjne do wyjazdów na Mistrzostwa Świata, Puchary Świata, Puchary Europy, więc jest o co walczyć. No wiadomo, w każdej dyscyplinie jaką mamy, bo mamy boks, mamy MMA, mamy brazylijskie jiu-jitsu, mamy kickboxing, gdzie no, tak naprawdę to są różne dyscypliny i różne starty, no ale każda dyscyplina ma swojego trenera prowadzącego i jestem przekonany, że zrobią wszystko, żeby zdobyć kolejne medale.
2: No to zapowiada się faktycznie ciężka praca. W najbliższym czasie, jakie pierwsze są starcia?
17: W każdej dyscyplinie tak naprawdę w innym terminie. No teraz ciężko mi powiedzieć.
2: Porozrzucane,
17: tak, tak. Ale intensywnie do końca roku startujemy.
2: Rozumiem, trzymamy kciuki, no bo zawodnicy są talentowani, mają też wyniki, więc myślę, że będą kolejne super rezultaty. To teraz przejdźmy trochę do takiej strony nadal treningowej, ale właśnie waszych grup, jak to w tym roku wygląda, no bo wrzesień, to pewnie też czekacie na nowych młodych chętnych, dzieciaków, młodzież, jak tutaj jesteście przygotowani?
17: To znaczy jesteśmy na 100% przygotowani, już teraz ruszamy od września ze wszystkimi naborami. Nabory dotyczą dzieci już od 4 roku życia, takiej grupy 4-6-letnie mamy naborowe oczywiście, czyli nowe dzieci w takich dyscyplinach jak boks, brazylijskie jiu-jitsu czy kickboxing, więc jak najbardziej zapraszamy, oprócz tego oczywiście starszych, a tutaj dochodzą kolejne dyscypliny. Posiadamy no, duży obiekt, tak naprawdę 600 metrów, wyposażony w taki sprzęt, jaki powinny być, czyli worki, tarcze, wszystkie miejsca wyłożone matą i co wspaniałą recepcję, gdzie są panie, które się tym wszystkim zajmują, więc ruszamy na 100%, dopiero zapraszam wszystkie dzieci, młodzież, no i dorosłych też jak najbardziej.

0: Gwałtowne burze w Wielkopolsce, silny wiatr zrywał dachy i wyrywał drzewa. Kierowcy, zróbcie głośniej, są spore utrudnienia na trasie w Kujawsko-Pomorskiem. To po wypadku, za chwilę też Małopolska, znów wyjedzie tam pociąg retro. Minęła 9, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Ponad 300 interwencji strażaków to w Wielkopolsce. Przeszły tam gwałtowne burze, głównie w powiecie gnieźnieńskim. Tam służby wyjeżdżały ponad 50 razy. Zabezpieczano uszkodzone budynki, a także usuwano powalone drzewa. W miejscowości Kłecko wiatr zerwał dach z przybudówki domu, a także ze stodoły. Powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny. Nikt nie ucierpiał. Uwaga kierowcy, zablokowana krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem. W Górsku czołowo zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Trasa jest teraz nieprzejezdna. Kolejne podejrzenie sabotażu i nowy alarm w Niemczech, tym razem blisko polskiej granicy. W Saksonii odkryto urządzenia, które mogły zostać wykorzystane do sabotażu infrastruktury energetycznej. Do znaleziska doszło w powiecie Görlitz przy granicy z Brandenburgią i niedaleko granicy z Polską. Niemiecka policja prowadzi działania w tej sprawie.
1: Jak informuje niemiecki dziennik Bild, urządzenia wybuchowe lub zapalające odnaleziono przy dwóch stacjach elektroenergetycznych w powiecie Görlitz w rejonie Łużyc. Policja potwierdziła interwencję, ale ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia szczegółów. To kolejny w ostatnich dniach przypadek podejrzenia sabotażu niemieckiej infrastruktury energetycznej. Wcześniej podobne zdarzenia odnotowano w Brandenburgii i nad Renii północnej Westfalii.
0: O czym donosił Mateusz Gołębiewski. Ponad połowa dorosłych Polaków nie wie, że bicie dziecka jest przestępstwem. Raport przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych pokazuje niepokojące wyniki badań. A sama organizacja apeluje o systemowe zmiany w ochronie dzieci w Polsce. Więcej Olek Kruszkowski.
2: Polska od 14 lat nie ma kompleksowej strategii na rzecz dzieci. Trwają już prace nad nowym dokumentem, ale miałby on dotyczyć tylko młodzieży od 15 roku życia. Renata Szredzińska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mówi o potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które będą chronić dzieci doświadczające przemocy domowej.
3: Na wzór modelu Barnahus większość krajów unijnych już ma ten model takiej skoordynowanej, kompleksowej pomocy pod jednym dachem, czyli dziecko, które jest pokrzywdzone przestępstwem, tylko raz musiało opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, już specjaliści by się wymienili tymi informacjami i całej pomocy od przygotowania do przesłuchania.
2: Za znęcanie się nad dzieckiem lub bicie, w zależności od rodzaju naruszenia, grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.
0: Według danych policji w 2025 roku w Polsce przemocy domowej mogło doświadczyć nawet 30 tysięcy dzieci. Pociąg retro wraca na małopolskie tory. Takie przejazdy zaplanowano na najbliższe weekendy. Kursów będzie w sumie kilka. Zabytkowy skład pojedzie między innymi w okolice Tarnowa, Krynicy, Muszyny czy Gorlic, mówi Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.
4: Harmonogram tych przejazdów wygląda następująco. W dniach 5 i 6 września będziemy jeździli w okolicach Tarnowa na trasach do Tuchowa, do Bogoniowic, Ciężkowic oraz do Żabna. Oraz w dniach 26-27 września w Nowym Sączu będziemy jeździć na trasach w Dolinie Popradu do Muszyny, do Krynicy i do Żegiestowa, a także na trasie z Nowego Sącza do Biecza i do Gorlic.
0: Pierwszy kurs rusza już dzisiaj.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Weekend zapowiada się dość chłodno, wietrznie i deszczowo. Możliwe są także burze, ale na początku kolejnego tygodnia temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Zrobi się nawet upalnie. Będzie taki dzień, kiedy miejscami termometry pokażą 30 kresek. Zanim jednak to nastąpi, to dzisiaj czekają nas kolejne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum kraju do 23 kresek na Podkarpaciu.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas.

0: Macchiato.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże ofery.

0: 9 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Czyta lektor AI.

0: Sprzed obniżki 23,99, teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki, cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: No. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
0: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.
6: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
7: Reklama.
8: Vox FM.
7: Vox FM Gorzów.
8: Vox FM Gorzów.
9: Zerwane dachy, powalone drzewa, uszkodzone samochody, ponad 300 strażackich interwencji w Wielkopolsce, to po burzach. Prokuratura bada przyczynę śmierci, poszukiwany operator filmowy nie żyje. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej, kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Minęła 10, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Za nami bardzo wietrzne i niebezpieczne godziny w pogodzie. Ostatniej doby strażacy interweniowali ponad 1150 razy. Najczęściej byli wzywani w zachodnich regionach województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Interwencje dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale też zabezpieczenia uszkodzonych obiektów i dachów. Najgorzej było w Wielkopolsce, tam w sumie ponad 300 interwencji.
10: Najbardziej ucierpiała gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. W samym Kłecku wiatr zerwał m.in. dach z przybudówki domu mieszkalnego. Zerwał także dach ze stodoły, a przy ulicy Karniszewskiej powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny, niszcząc dwa kominy.
9: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na szczęście we wszystkich zdarzeniach nikt nie został poszkodowany. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. Jego ciało po 4 dniach znaleziono w lesie w Lubiewicach. Sekcja zwłok odbędzie się we wtorek.
11: Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. Będą badane wszystkie hipotezy.
9: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Operator przyjechał do Gorzowa, by kręcić serial kryminalny. Poszukiwania trwały od poniedziałku. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do takich seriali jak Stulecie Winnych, Klangor czy Ołowiane Dzieci. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. To fatalne prognozy na najbliższe dni na stacjach paliw. Według ekspertów z epetrol.pl benzyna może w przyszłym tygodniu kosztować nawet 8 zł za litr, a diesel prawie 9.
12: To efekt końca programu CPN i powrotu 23% VAT-u na paliwa, a także wzrostu wartości ropy na światowych rynkach. Na ceny wpływa m.in. napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i kolejne rozdziały konfliktu amerykańsko-irańskiego, co prowadzi do problemów logistycznych, m.in. w ciśnienie Ormus.
13: Ropa nieubłaganie w kierunku $100 wędruje. Była w tym tygodniu już na poziomie $96, a więc ten poziom wysoki niestety napędza także i zmiany zwyżkowe.
12: Tłumaczy dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Analitycy ostrzegają, że trwałego odwrócenia tego trendu na razie nie widać.
9: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Wyprawa Nordic Walking z gminy Pęczniew w Łódzkiem do Egiptu brzmi niewiarygodnie, a jednak setki miłośników chodzenia z kijkami za tydzień podejmie to wyzwanie. Będą piramidy, palmy i specjalne wizy w paszportach. Z organizatorami Zdzisławem Jaskulskim i Błażejem Dudzińskim rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mich.
14: Taka wyprawa do Egiptu wymaga specjalnych przygotowań?
15: Myślę, że nie. To jest impreza, w której może wziąć każdy udział, od małego dziecka po starszą osobę.
16: Start jest w Pęczniewie i tam stamtąd przechodzimy do takiej miejscowości Egipt.
15: Trasa do Egiptu właśnie prowadzi naprawdę w bardzo urokliwym miejscu nad zbiornikiem Jeziorsko.
16: Będą piramidy, będzie faraon, będzie Kleopatra, no wszystko jest tam.
15: Palmy.
14: Procedury są też takie jak przy wyjeździe za granicę.
16: No, dostaje się paszport, dostaje się wizę i z tym paszportem dociera się do Egiptu. Tam jest przybite, że ten ktoś przebył tę trasę, że był w Egipcie.
9: Start w sobotę 12 września. Dla pierwszych 600 osób na mecie będą pamiątkowe medale, a dla wszystkich uczestników smażona ryba, gruchówka i potańcówka.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tak jak w ostatnich godzinach, również dziś będzie deszczowo, a na Pomorzu, w Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20 stopni w centrum kraju, do 23 kresek na Podkarpaciu. Podobnie będzie jutro. Duże ocieplenie czeka nas za to po weekendzie. Wtedy termometry mogą w niektórych miejscach pokazać nawet 30 stopni.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sobota, godzina 10 na naszych radiowych zegarach, ale co ważne, to pierwsza powakacyjna sobota w powakacyjnym weekendzie, który, umówmy się, no właśnie, jaki on jest, dajcie mi znać, bo już na dzień dobry chciałbym wiedzieć, co u was. Tymczasem mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się, zapraszam.

Pierwszy powakacyjny weekend, człowiek chciałby odpocząć, a tutaj już proszę bardzo, z samego rana każą mu pracować, pisze do mnie między innymi Andrzej. Jak to mówi klasyk, Andrzeju, spokojnie, nie denerwuj się, jakoś to będzie, jakoś to będzie. Vox FM jest z wami, pamiętajcie, i cały czas gra dla was w rytmie hitów.

0: Jeśli ten numer wam się podoba, to być może warto na niego zagłosować w naszej bestliście. Alan Walker, Ava Max i Fate. A propos bestlisty, to tam znajdziecie swoich ulubieńców, swoich faworytów. Oni cały czas liczą na wasze głosy. VoxFM.pl, zakładka bestlista. Tam was odsyłam.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To wiesz, że się nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Czyta lektor AI.

0: Niżki 23,99 teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram, a biały papier toaletowy Velvet 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama. Vox FM.
5: Vox FM.
4: Gorzów.

Ja w pierwszy powakacyjny weekend miałem odpoczywać, ale żona stwierdziła, że odpoczynku nie będzie, lepsze będzie zrobienie remontu łazienki. Pisze do mnie Artur. Artur, pozdrawiam cię serdecznie. Nie wiem, co czujesz, nawet nie chcę wiedzieć, ale mocno trzymam za ciebie kciuki. Naprawdę.

0: Przyjemnie to gra, co? I to jeszcze jak Gunter and the Sunshine Girls w Vox FM. A za kilka chwil godzina 11:00 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości w Vox FM, ale u was być może to czas na, ja wiem, drugą kawę? Albo drugie śniadanie? No chyba, że ktoś przed momentem dopiero wstał. Tym mówimy serdeczne dzień dobry.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
19: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
10: Reklama. Vox FM.
20: Vox FM Gorzów.
21: Szokujące zeznania i poważne oskarżenia. Premier zabrał głos w sprawie afery Zonda Krypto, a dziennikarze ujawnili powiązania ze Zbigniewem Ziobrą. Nie ma zawieszenia broni. Rosja znów uderzyła w Ukrainę. Szczątki sprzed 5000 lat znalezione pod Wrocławiem i o tym powiemy na koniec. Minęła 11:00, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami i handel ułaskawieniami zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Do tej wczorajszej gorącej wymiany zdań między szefem rządu a prezydenckim ministrem Zbigniewem Boguckim doszło przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Sejm ostatecznie nie zdołał tego zrobić. Przy Wiejskiej był Mateusz Chłystun.
22: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
5: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
22: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie, jak mówił Donald Tusk. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
12: Oni doskonale wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie, że państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
22: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
21: A jak ujawniły Wirtualna Polska i TVN24, w aferze Zonda Krypto jedną z dużych ról odegrał Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości, jak podają dziennikarze, zwrócił się do szefa giełdy z prośbą o pieniądze. Fundacja Ziobry miała otrzymać 450 tysięcy złotych. Polityk miał też doskonale wiedzieć o zagrożeniach związanych z kryptogiełdą, bo był ostrzegany przez funkcjonariusza CBA. Pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni na froncie, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińskie media, powołując się na własne źródła, informowały, że ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych w związku z wizytą specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie, a następnie w Kijowie. Cisza na froncie miała obowiązywać do północy 8 września. Jak twierdzi ukraińskie dowództwo, walki jednak trwają, ponieważ Rosja kontynuowała ostrzał ukraińskich pozycji. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski apelował do Rosji o wstrzymanie przynajmniej ataków z powietrza na czas wizyty amerykańskich wysłanników.
13: Z naszego boku powietrze.
21: Nie będzie żadnych ataków powietrznych z naszej strony, a Rosja musi to odzwierciedlić, zapewniając ciszę i brak ataków powietrznych na czas potrzebny do przeprowadzenia negocjacji i rozwiązania kwestii logistycznych związanych z amerykańską wizytą.
13: I powiązanie z tym amerykańskim wizytą.
21: Jednak od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Uderzenia odnotowano m.in. w obwodach kijowskim, dniepropietrowskim i połtawskim. Jared Kushner i Steve Witkoff mają dziś spotkać się na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Wracamy do kraju. Mieszkańcy kamienicy grożącej zawaleniem przy ulicy Chorzej w Szczecinie przebywają obecnie w lokalach zastępczych, ale pojawiła się szansa na wsparcie finansowe. Radni proponują pożyczkę ze szczecińskiego funduszu pożyczkowego na sfinansowanie kosztownej naprawy pękającego budynku.
23: Myślę, że taka preferencyjna pożyczka na jakimś oprocentowaniu bardzo niskim lub blisko zerowym byłaby adekwatna do potrzeb tych mieszkańców. Natomiast to pozostawiam panu prezydentowi do rozważenia i do opracowania.
21: Mówił radny Adam Radziwiłowicz. Po poznaniu przyczyn uszkodzenia budynku i szacowanych kosztach wniosek w tej sprawie trafi do prezydenta Szczecina. Szczątki sprzed 5000 lat znalezione pod Wrocławiem w grobie pod Żurawiną odkryto szkielet mężczyzny, naszyjnik ze zwierzęcych zębów i kamienny topór bojowy, mówi dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
24: Początkowo ujawniliśmy zęby, które stały się elementem potężnej koli składającej się z 42 zębów zwierzęcych, choć nie wykluczamy, że mogą być też tam zęby ludzkie.
21: Kości i zęby teraz trafią do laboratorium. Wyniki poznamy na przełomie roku. W dzień na niebie sporo chmur, pojawią się też przelotne opady deszczu. W północnej połowie kraju lokalnie wystąpią burze. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum i do 23 kresek na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem powieje z prędkością do 55 km na godzinę. Silne podmuchy też w górach, w Tatrach nawet do 100 km na godzinę.
0: Jedenasta na naszych radiowych zegarach to kolejna wspólnie spędzona godzina, ale też pytanie, które cały czas jest myślą przewodnią dzisiejszego naszego spotkania. Jak tam spędzacie pierwszy powakacyjny weekend? Dajcie znać 609 869 869. Czekam na wasze wiadomości.

Leżak, odpoczynek i błogie lenistwo. To mój plan na ten weekend, pisze do mnie Łukasz. Bardzo dobrze, no fajnie. Dobrze, że są takie osoby, które mogą odpocząć, prawda? Super. Nie to, że im zazdrościmy. Absolutnie, wcale. Nie, nie no. Nie ma czego nawet. Nie, absolutnie.

to odpoczywa, ten odpoczywa. Ja dzisiaj od rana w kuchni, pisze Beata, bo wieczorem wpadają znajomi i mamy małą potańcówkę. Proszę bardzo, no i fajnie, to jest super, tylko jest jeden bardzo duży problem. Dlaczego tam nie ma ekipy woksowej? Beata, to się musi zmienić.

0: Дезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19 тільки об Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: А зараз в RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Euro wjechało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Euro wjechało. Żeby się łatwiej kupowało. Euro wjechało. By się sprawniej montowało. Euro wjechało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało. I wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
5: Jak sobota to?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
10: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklam.

Gordo i Loco Loco dla wszystkich pozytywnie zakręconych. A propos pozytywów, to jeszcze w tej godzinie prawdziwy klasyk, obok którego nie można przejść obojętnie. Abba Gimme Gimme Gimme. No uwaga, trzeba zrobić głośniej. A wcześniej My Candice Everline One Night in Ibiza.

0: J-Ho albo Hey-Ho. To jak kto tam woli, niech sobie tak śpiewa. Za kilka chwil 12, czyli południe. Być może to czas obiadowy u kogoś z was. Jeśli tak, życzymy smacznego. U nas to czas na najświeższe wiadomości, te płynące z kraju i te ze świata. Również wiadomości pogodowe. Zostańcie z nami.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak,
9: taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Reklama.
12: Vox FM.
13: Vox FM Gorzów.
12: Vox FM Gorzów.
14: Wichury i ulewy, ponad 1000 strażackich interwencji, za nami niebezpieczna pogoda, zwłaszcza na zachodzie kraju. Rosja uderzyła w ukraińskie lotniska. Jutro mogą tam lądować amerykańscy negocjatorzy. Tym razem dziady rusza narodowe czytanie z parą prezydencką. Minęło południe, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Od wczoraj przeszło 1300 interwencji strażaków, to przez silny wiatr i intensywne opady deszczu w praktycznie całym kraju. Najgorsza sytuacja była jednak w zachodniej części Polski.
15: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
14: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Jak dodaje, na szczęście nikt nie został ranny.
15: W większości interwencji to dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, czyli usuwania wiatru łomów ze szlaków komunikacyjnych, przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również zabezpieczania uszkodzonych obiektów i pokryć dachowych w budynkach.
14: To nie koniec niebezpiecznej pogody. Dziś w centralnej i północnej części Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Moskwa najpierw odmówiła zawieszenia broni, a teraz wysyła jasny sygnał przed rozmowami pokojowymi. Rosyjskie wojsko w nocy zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. Te dawno nie były celami ataków. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie ma wątpliwości. To była celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania na tych lotniskach negocjatorów z USA. Prawdopodobnie dzisiaj Steve Witkoff i Jared Kushner, specjalni wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa, będą w Moskwie. Jutro mają przylecieć do Kijowa. Zełenski zapowiedział, że po ich wizycie Ukraina odpowie na działania Rosjan. Wcześniej Moskwa odmówiła zawieszenia broni, co na czas wizyty Witkoffa i Kushnera proponował Kijów. Utrudnienia na A4 w Opolskiem. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana w rejonie węzła Brzeg. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Trwa spór o los 28 kotów z jednej ze szczecińskich hodowli. W tle nieodpowiednie warunki i śmierć jednego z kociąt w drodze do weterynarza. Po przeprowadzonej interwencji Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami domagało się natychmiastowego odebrania zwierząt. Jak informuje prezes szczecińskiego TOZ-u Karolina Kunińska, warunki bezpośrednio zagrażały ich życiu.
16: Przepisy w takiej sytuacji mówią jednoznacznie. Jeżeli występuje zagrożenie życia i zdrowia dla zwierząt, to następuje odbiór zwierząt. To jest zero-jedynkowe i nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
14: Innego zdania jest powiatowy lekarz weterynarii Ewa Rutkowska. Według niej zwierzęta były leczone i zaszczepione. Rażących uchybień nie stwierdzono. Właścicielce hodowli wyznaczono termin na poprawę warunków.
17: Są to warunki nieodpowiednie, ale nie powiem, że zagrażające życiu czy też zdrowiu zwierząt. Lekarz weterynarii podczas kontroli nie stwierdził rażącego zagrożenia.
14: Sprawę bada policja. Właśnie teraz rusza finał Narodowego Czytania Dziadów. W wydarzeniu na skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie weźmie udział para prezydencka. Do wspólnej lektury zaprosiła mieszkańców m.in. Opoczyńska Biblioteka.
5: Oto obchodzimy dziady.
6: Kocham takie spotkanie, bo to jest taki powrót do tych lat szkolnych, tych lektur.
11: Ja jestem już w piątej czy w szóstej edycji. I przed każdym występem mam stres. Słuchając osoby, która czyta, zamknę oczy i widzę to.
18: Widzę cały świat. Ja już widzę, jak się zacznie, jak się skończy.
19: Dokąd wszystkich książek nie przeczytamy naszych poetów. To powinno być organizowane takie coś.
14: Narodowe czytanie organizowane jest od 15 lat. W poprzednich edycjach czytano m.in. pana Tadeusza Lalkę i Nad Niemnem. Weekend będzie dość chłodny, do tego wietrzny i deszczowy. Możliwe są także burze, ale na początku kolejnego tygodnia temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Zrobi się nawet upalnie. Będzie taki dzień, kiedy miejscami termometry pokażą 30 stopni. Zanim jednak to nastąpi, to dzisiaj czekają nas kolejne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie przez 20 w centrum do 23 na Podkarpaciu.
20: Godzina 12 i sobota to zawsze dziwne połączenie, bo być może ktoś dopiero je śniadanie, być może ktoś robi obiad, być może ktoś jest na zakupach, a być może ktoś jeszcze śpi. Nieważne co robicie i nieważne gdzie jesteście, pamiętajcie, Vox FM cały czas jest z wami. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się, zapraszam.

Dzisiaj mamy dzień walki z prokrastynacją. Jeśli ktoś nie wie, czym jest prokrastynacja, to spokojnie, Vox FM bawi i uczy. Prokrastynacja to odkładanie mniej lub bardziej ważnych rzeczy na później. No więc nie odkładajcie dzisiaj. Przynajmniej dzisiaj, dobra? Dzisiaj zróbcie wyjątek.

0: Utwór, który bardzo, ale to bardzo wam się podoba i to chociażby pokazuje nasza best lista. Digi Digi, tak wam też właśnie gramy w rytmie hitów. To brzmi trochę jak takie łaskotanie, prawda? No można połaskotać na przykład swoje ego, ale o łaskotaniu i ego kiedy indziej pogadamy.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
10: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Reklama.
13: Vox FM.
14: Vox FM.
1: Gorzów.
13: Gorzów.

kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

Gdy ta pani zaczynała swoją karierę, wielu doszukiwało się polskich korzeni, bo ktoś stwierdził, że faktycznie takowe może posiadać. Później się okazało, że nic wspólnego z Polską nie ma. Lady Gaga i Bad Romance w Vox FM w rytmie hitów. Zostańcie z nami, bo hitów nie zabraknie. Kaoma Lambada jeszcze w tej godzinie.

0: Jak się słyszy ten hicior, to nogi same rwą się do tańca, ale nie ma się co dziwić, to w końcu Jennifer Lopez i chyba, no, jeden z jej największych przebojów, Let's Get Loud w Vox FM. Za kilka chwil 13, to czas najświeższych wiadomości.
1: Vox FM. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
15: Vox.
16: Vox FM.
1: FM.
15: Koszów.
16: Koszów.
17: Specjalni wysłannicy już w Moskwie, doradcy Donalda Trumpa, mają negocjować pokój. Jego fundacja otrzymała prawie 500 000, ale on sam zapewnia, że nigdy nie rozmawiał z kralem. Zbigniew Ziobro reaguje na zarzuty w aferze Zonda Krypto, a za chwilę też marsjańskie łaziki, te opanowały Kraków. Posłuchajcie. Minęła 13. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek Rosja. Wysłannicy prezydenta Trumpa już w Moskwie. Samolot z Jaredem Kushnerem i Stephen Witkoffem wylądował na lotnisku Wnukowo, informuje agencja TASS. Na miejscu przywitał ich przedstawiciel Władimira Putina, Kirill Dmitriew. Na miejscu będą rozmawiać o zakończeniu wojny. Z taką samą misją mają jutro przylecieć do Kijowa. Tymczasem prezydent Zełenski poinformował, że Rosjanie zaatakowali w nocy lotniska w Kijowie i Boryspolu. Zdaniem ukraińskiego przywódcy były to celowe działania i reakcja na dyskusję o możliwym lotie właśnie tam amerykańskich wysłanników. W rosyjskim ataku na obwód Dniepropetrowski zginęło 5 osób. Zbigniew Ziobro zaprzecza, by kiedykolwiek spotkał się lub telefonicznie rozmawiał z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto. Były minister sprawiedliwości przyznał, że jego fundacja otrzymała 450 tysięcy złotych od osoby związanej z firmą. Twierdzi jednak, że pieniądze nie miały związku z żadną korupcyjną propozycją. Ziobro na antenie telewizji Republika odniósł się do słów, które w Sejmie przytoczył Donald Tusk. Premier odczytał fragmenty zeznań, najpewniej właśnie Przemysława Krala, dotyczących afery Zonda Krypto. Miało z nich wynikać, że Ziobro obiecywał po powrocie do władzy zakończenia postępowań dotyczących firmy.
15: Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
17: Według zeznań, które przytaczał premier, z ust uznanej publicznie osoby miały paść m.in. obietnice dotyczące ułaskawienia przez Karola Nawrockiego, jeśli ten wygra wybory. Ziobro dodaje, że dwukrotnie odmówił spotkania z Przemysławem Kralem. Ponad połowa dorosłych Polaków nie wie, że bicie dzieci jest zakazane. To niepokojące wyniki raportu Koalicji Organizacji Pozarządowych. A jakakolwiek przemoc rodziców wobec dzieci w Polsce jest zakazana od blisko 16 lat. Renata Średzińska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mówi jednak o braku jakichkolwiek kampanii informacyjnych.
16: Szwedzi doszli do bardzo niskiej akceptacji kar fizycznych u siebie. W latach 70. wprowadzili zakaz bicia dzieci. To rząd sponsorował i na każdym opakowaniu mleka, które było w prawie każdym domu pite, była taka informacja, że od tego i tego czasu w naszym kraju nie wolno bić dzieci.
17: Polska nie posiada obecnie kompleksowej strategii na rzecz dzieci. Ostatni tego typu dokument obowiązywał w naszym kraju do 2012 roku. Trwają prace nad nową strategią, jednak ma ona dotyczyć tylko dzieci od 15 roku życia.
16: Nie wiemy, czemu jest ta cezura 15 roku życia, a nie 18 roku życia, więc niestety możemy mieć sytuację, że zgwałcona 15-latka będzie przesłuchiwana przy sprawcy na sali sądowej i będzie to zależało tylko od uznania i wrażliwości sędziego, a czy dokona przesłuchania w trybie ochronnym, czy jednak potraktuje ją jak dorosłą.
17: Zabicie lub znęcanie się nad dzieckiem w zależności od rodzaju naruszenia grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej trwają zawody European Rover Challenge. 25 pojazdów z całego świata zmierzy się z ekstremalnymi warunkami na Mars Yardzie, czyli fragmencie czerwonej planety.
18: To są bardzo ciężkie konkurencje inżynieryjne, dlatego że my sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, sprawdzamy również systemy jezdne tych robotów. Dużo konkurencji jest właśnie opartych o systemy jezdne. Mamy wreszcie konkurencję górniczą, konkurencję, w której pobierana jest próbka, więc są specjalne często platformy wiertnicze.
17: Wśród łazików są m.in. pojazdy ze Stanów Zjednoczonych i Francji. Kosmiczne zmagania potrwają do jutra. W dzień na niebie sporo chmur, pojawią się też przelotne opady deszczu w północnej połowie kraju. Lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, powieje z prędkością do 55 km na godzinę. Silne podmuchy też w górach, w Tatrach nawet do 100 km na godzinę.
0: Kolejna wspólnie spędzona godzina przed nami, godzina 13. I to będzie dobra godzina, bo po pierwsze gramy w rytmie hitów, po drugie wspólnie spędzamy ten czas, a po trzecie po prostu jest weekend. I to chyba jest najlepsze. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

Mikel Telo, I So Ciupego. Ja pamiętam, jaki to był hicior, dajcie spokój. Wtedy też każdy pobierał tę piosenkę i ustawiał sobie jako dzwonek w telefonie. Jak dzwonił telefon gdzieś w miejscu publicznym, no to każdy nagle za kieszeń, bo myślał, że to jego. Katy Perry, Hot and Cold, już za chwilę, później Robin Schulz, będzie też Jorgus.

specjalistka od piosenek, które stają się hitami. Shakira i Waka Waka, czyli hymny Mundialu 2010. Kojarzycie ten Mundial? Ja kojarzę. Wtedy też Niemcy pokonali Brazylię 7-1, a Polska nie zagrała na tym Mundialu.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja, reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram.

0: stycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
3: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
4: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.

0: You can stop the beat, Vox FM. No na pewno tutaj żaden beat się nie zatrzyma i cały czas będziemy dla was grać, tak żeby pobudzić, żeby dodać otuchy i dodać tej pozytywnej energii. Za kilka chwil 14 to czas najświeższych wiadomości, ale po 14 wracamy właśnie do grania. Zostańcie z nami. Vox
1: FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.
9: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
13: Vox FM Gorzów.
14: Znów wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Kilka osób jest niegroźnie rannych, od tego zaczniemy. Powalone drzewa i uszkodzone dachy, tylko dziś kilkaset interwencji strażaków po ostatnich nawałnicach. Te rodzime i bardziej egzotyczne w Kaliszu można podziwiać wyjątkowe psy i o tym powiemy na koniec. Minęła 14. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. W wiadomościach Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów, jak podają węgierskie media. 6 osób zostało lekko rannych. Pojazd wcześniej zatrzymał się na poboczu po tym, jak potrącił przechodzącą przez drogę owcę. Później w autokar uderzyła ciężarówka. W sumie pojazdem podróżowały łącznie 53 osoby, wracały z Chorwacji do Polski. To kolejny już w ostatnich tygodniach wypadek z udziałem polskich pielgrzymów. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę, 15 i 16 sierpnia, również na Węgrzech zginęło łącznie 12 osób, a 7 zostało ciężko rannych. Ukraina proponowała zawieszenie broni. Rosja odpowiedziała atakiem dronów i to na godzinę przed wizytą amerykańskich polityków. Steve Witkoff i Jared Kushner, wysłannicy Donalda Trumpa, są już w Moskwie, przylecieli na rozmowy pokojowe. Jutro będą w Kijowie i to właśnie z tego powodu Ukraina proponowała chwilowy rozejm. O czym więcej już teraz nasz ukraiński reporter Ołych Biłecki.
15: Kijów przekazał Moskwie propozycję o wstrzymaniu ognia, a ta informacja dotarła do Władimira Putina, zapewnia szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow. Według jego słów propozycja dotyczyła nie tylko zawieszenia broni, ale i wstrzymania działań wojskowych na froncie. Mimo to Rosja nadal atakuje Ukrainę przy użyciu dronów. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Rosjanie celowo zaatakowali lotnisko Żulany w stolicy oraz Boryspil pod Kijowem. Wołodymyr Zełenski związuje te ataki z ewentualną wizytą do Ukrainy specjalnych wysłanników Donalda Trumpa i ich możliwym wylądowaniem na jednym z tych lotnisk. Kijów, Ołech Biłecki.
14: Donald Trump przekazał, że jego wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner pojechali do Moskwy i Kijowa z propozycją zakończenia wojny. Tylko dziś prawie 420 strażackich interwencji to efekt ostatnich burz i porywistego wiatru. Dużo pracy związanej z usuwaniem skutków niebezpiecznej pogody było w województwach mazowieckim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Blisko 150 razy interweniowały służby w Łódzkiem. Najwięcej zgłoszeń odebrały w samej Łodzi, powiatach bełchatowskim i łódzkim wschodnim.
16: Większość z tych interwencji dotyczy usuwania połamanych konarów i gałęzi drzew.
14: Mówił Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej. Strażacy odnotowali także 4 przypadki uszkodzenia dachów w powiatach sieradzkim, pabianickim i kutnowskim oraz w Łodzi. Nikt nie został poszkodowany. Jamniki, owczarki, spaniele i wiele innych ras, psie piękności prezentują się w Kaliszu. Trwa krajowa wystawa psów rasowych.
17: To jest akita amerykańska. To jest bardzo wymagająca rasa. To jest rasa pierwotna.
18: Chihuahua, długowłosy. Piesek jest praktycznie bezobsługowy. Kąpiemy w sumie tylko przed wystawą. Te pieski nie wymagają takiej dużej opieki, jeżeli chodzi o krywę włosową. Powiedz, jestem bardzo wesoły, bardzo lubię się bawić i szkodować, tak?
19: To jest Cavalier Chinch Spaniel. To jest angielski piesek. To jest rasa stworzona z kilku ras. No jest przekochany, to są psy bardzo do dogoterapii, psy o łagodnym charakterze dla dzieci, no można powiedzieć dla każdego, całkowicie oddane właścicielowi.
14: Mówili nam właściciele czworonogów, wystawa potrwa do jutra. Tak jak w ostatnich godzinach, również dziś będzie i już jest deszczowo. Na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum kraju do 23 na Podkarpaciu. Podobnie będzie jutro. Duże ocieplenie czeka nas za to po weekendzie. Wtedy termometry mogą pokazać 30 stopni.
0: Godzina 14 na naszych radiowych zegarach i to nasza dzisiejsza ostatnia wspólnie spędzona godzina. Ale spokojnie, nie ma co płakać, bo w tej godzinie, jak zresztą w każdej, hitów tych muzycznych nie zabraknie. Tymczasem ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Można już teraz zrobić nieco głośniej.

Przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Walki z Prokrastynacją i jeśli ktoś nie wie, czym jest prokrastynacja, to przypominam, to odkładanie ważnych, mniej ważnych, generalnie odkładanie wszystkiego na później. Więc dzisiaj tego nie róbcie, ok? Chociaż jeden dzień, chociaż dzisiaj. Szukajcie takich rzeczy, takich tematów, które jesteście w stanie dzisiaj zrealizować.

0: muzyczna świeżynka, na którą można oczywiście głosować. Alan Walker, Ava Max i Fate. A gdzie można głosować? No przede wszystkim w naszej bestliście. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie, tam są plusy, minusy, tam są wasi faworyci, wasi ulubieńcy i oni cały czas, przypominam, czekają na wasze głosy.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej.

0: nie chciałam, żeby tak wyszło.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
3: Niech żyje miłość!
4: O nią zawsze warto walczyć.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play.

0: i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Reklama.
11: Vox FM.
12: Vox FM Gorzów.
11: Vox FM Gorzów.
13: Vox FM.

piosenka, do której zawsze miło się wraca. Duke Diamond i Ocean Drive w Vox FM. A za chwilę piosenka o bardzo wdzięcznym tytule. Kami Arsenium Meduza Op Op Na Na Na. No, sami przyznacie, wpada w ucho, ale będzie też doktor, doktor Alban. Doktor, który leczy muzyką.

0: Don't Stop. No to oczywiście mogę wam obiecać, że Vox FM na pewno się nie zatrzyma i cały czas będzie grać dla was w rytmie hitów. Tymczasem ode mnie to już wszystko na dziś. Wszystkim oczywiście życzę miłego, spokojnego popołudnia i słyszymy się już jutro. Michał Trawka, miłego.
1: Vox. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Jak sobota to...
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: No. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10.99. Szczegóły na shell.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
17: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
18: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
19: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
20: 3, 17, 40.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Vox.
24: Vox FM.
1: FM. Gorzów.
24: Gorzów.
25: Rosja wstrzymuje ogień, ale tylko w Kijowie, powodem wizyty amerykańskich negocjatorów. Przed nami niebezpieczne godziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Iga Świątek powalczy o trzecią wygraną w tegorocznym US Open i o tym powiemy za chwilę. Minęła 15. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Rosja przez najbliższe 3 dni nie będzie przeprowadzać ataków na Kijów, poinformował rzecznik Putina Dmitrij Pieskow. Decyzja ma obowiązywać od północy i jest związana z wizytą amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w ukraińskiej stolicy. A wcześniej Ukraina zadeklarowała, że na czas wizyty Amerykanów wstrzyma ataki powietrzne na Rosję i apelowała o wzajemne zawieszenie broni. Z wypowiedzi rzecznika Kremla wynika jednak, że Rosja zgodziła się jedynie na czasowe wstrzymanie uderzeń na Kijów. Nie ma mowy o zawieszeniu walk na całym froncie, ani o wstrzymaniu ataków na inne regiony Ukrainy. Prezydent Rosji, naczelny dowódca sił zbrojnych Putin, zarządził wstrzymanie ataków na Kijów przez 3 dni, począwszy od północy. Wynika to z przygotowań i przebiegu kontaktów amerykańskich w Kijowie. Amerykańscy wysłannicy już są w Moskwie, donoszą rosyjskie media. Niebawem mają spotkać się z Władimirem Putinem. Do Kijowa udadzą się jutro. Połowa Polski w pogodowych alertach. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Jest nawet najwyższy stopień alertów. Ten w nocy będzie obowiązywał na zachodnim wybrzeżu.
0: Tam prognozowany jest wiatr z kierunków północno-zachodnich o średniej prędkości do 45 km na godzinę, osiągający w porywach do 85 km na godzinę. Natomiast w strefie nadmorskiej porywy te mogą dochodzić nawet do 90 km na godzinę.
25: Mówi nam synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Do tego przez północną i centralną Polskę przejdą intensywne burze.
0: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
25: Burze od kilku godzin przechodzą już na wybrzeżu. Nielegalny alkohol zajęty przez skarbówkę posłuży do produkcji energii. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie będzie przekazywać Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji zajęty alkohol w celu jego zniszczenia w instalacjach miejskiej spółki. Jak mówi Bartosz Zaborski z Wodociągów Warszawskich, takie rozwiązanie zwiększy wydajność procesów związanych z produkcją zielonej energii.
2: Są to działania, które pozwalają na intensyfikację produkcji biogazu. A biogaz wykorzystujemy do tego, żeby produkować z niego zieloną energię.
25: Wykorzystanie zarekwirowanego alkoholu może też oznaczać oszczędności dla Skarbu Państwa. W wiadomościach sport. Iga Świątek powalczy o 3. wygraną w tegorocznym US Open. Rywalką rozstawiona z numerem 26 Czeszka Marii Błuskowa. Stawką tej rywalizacji jest miejsce w 1/8 finału turnieju w Nowym Jorku. Nasza tenisistka dotychczas 3-krotnie mierzyła się z Czeszką i wszystkie te pojedynki wygrała. Początek najwcześniej o 18:30 czasu polskiego. O podobnej porze w 2. rundzie turnieju deblowego zagrają Maja Chwalińska i Magdalinet. Rywalkami Polek będzie węgiersko-ukraińska para Anna Bodnar i Anelina Kalinina. Rośliny, narzędzia ogrodowe, sprzęt rolniczy, a do tego pokazy zwierząt hodowlanych. W Starym Sączu trwa agropromocja. To największa wystawa rolnicza w Małopolsce. Na miejscu ponad 300 wystawców.
3: No, pokazanie się.
21: Co pan pokazuje dzisiaj na agropromocji?
3: Polsko-wszegórską odmiany barwnej.
22: To jest bardzo fajna impreza. Dzięki niej mamy możliwość pokazania się szerszej liczbie naszych klientów.
24: Widziałam taki ogromny traktor. I co nas bardzo zainteresowało? Dron rolniczy.
26: Konie, bo sam posiadam dużą stadninę koni. To mnie interesuje.
27: Wszystko ładne, kwiaty, wszystko. My ze Słowacji, co rogie jeżdżę ma tutaj.
25: Z uczestnikami i odwiedzającymi agropromocję rozmawiał Michał Rejduch. Wystawa potrwa do jutra. I tak jak mówiliśmy przed chwilą w wiadomościach, dzisiaj i w nocy czeka nas niebezpieczna pogoda. W części kraju IMGW wydał alerty 2 stopnia przed silnym wiatrem. Poza tym synoptycy ostrzegają przed burzami w 9 województwach. Pomarańczowe ostrzeżenie przed silnym wiatrem pojawiło się w województwie zachodniopomorskim. Na Pomorzu oraz w Warmii i Mazurach alerty utrzymają się do jutrzejszego poranka. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 10 do 14 stopni.

0: вечорем на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Harris. Слухай о 19:00 тільки об Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: А зараз в RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
9: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
13: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
14: Wyjazd na maksa.
13: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
16: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Włączamy niskie ceny.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów. Vox.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play.

0: i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: Reklama.
20: Vox FM Gorzów.
21: Rosyjski ostrzał na Ukrainie. W Polsce alerty RCB otrzymali je mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Kilka osób niegroźnie rannych na Węgrzech. Kolejny wypadek polskiego autokaru. Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Przed nimi spotkanie z Włoszkami. Minęła 16. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia z pilnym alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na telefony wysłano alarm związany z kolejnym rosyjskim ostrzałem Ukrainy. W SMS-ach czytamy: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Przypomnijmy, Kreml nie zgodził się na zawieszenie broni. Zapowiedział jedynie, że w najbliższych godzinach ataki ominą Kijów. A to dlatego, że jutro mają pojawić się tam amerykańscy wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy mają negocjować pokój. Obecnie ogłoszono alarmy przeciwlotnicze w prawie całym kraju. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że nikomu z pasażerów nic poważnego się nie stało. Jak podały węgierskie media, do wypadku doszło na zachodzie kraju. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak jest, dzień dobry. Autokarem podróżowały 53 osoby. Pojazd najpierw potrącił owcę, która przechodziła przez drogę. Następnie zatrzymał się na poboczu i tam został uderzony przez ciężarówkę. Jej kierowca nie zdążył wyhamować.
14: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
10: Przekazuje rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór. Wśród rannych był m.in. kierowca ciężarówki. Pielgrzymi wracają z Chorwacji.
21: Przypomnijmy, w połowie sierpnia również na Węgrzech doszło do wypadku polskiego autokaru. Wtedy też podróżowali nim pielgrzymi wracający z Chorwacji. Tamten wypadek zakończył się tragicznie. Zginęło 12 Polaków, a 7 zostało ciężko rannych. O niższych cenach paliwa możemy zapomnieć. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Jak prognozuje epetrol.pl, stawki na stacjach we wrześniu nadal będą rosły. Benzyna 95 może kosztować nawet 7,99 zł za litr, a diesel 8,87. Wszystko wskazuje na to, że skoki będą znaczące. To wynika nie tylko z końca programu CPN, ale przede wszystkim z sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, mówi dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.
19: Zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, cały kompleks już problemów związanych z tym, w jaki sposób ma wyglądać żegluga w cieśninie Ormus. Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
21: Analitycy dodają, że wiele wskazuje na to, że cena ropy za baryłkę może w najbliższym czasie osiągnąć nawet $100. Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy po wygranej z Holandią. Biało-czerwone awansowały do półfinału, w którym czeka je pojedynek z Włoszkami. Dlatego środkowa reprezentacja Magdalena Jurczyk zapowiada.
22: Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
21: A więcej będzie można wywalczyć już dziś podczas półfinałowego spotkania. Polki ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły w 2009 roku. Ponad 17 tysięcy osób bierze udział w biegach Poland Business Run w Krakowie. W tym roku uczestnicy pomogą osobom po amputacjach i mastektomii. Dzisiaj w programie m.in. wyścig dla dzieci.
23: Jak tam wrażenia z trasy?
24: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
25: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
26: Biegłem, mam nadzieję, że wstydu nie przyniosłem. Fantastycznie, biegajcie w Krakowie.
21: Jutro powtórka biegu głównego oraz startu dla najmłodszych. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Dzisiaj, a także w nocy czeka nas niebezpieczna pogoda. W części kraju IMGW wydał alarmy drugiego stopnia, a przed silnym wiatrem. Poza tym synoptycy ostrzegają przed burzami w sumie w 9 województwach. Pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem pojawiły się za to w województwie zachodniopomorskim. Na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach alerty utrzymają się do jutrzejszego poranka. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 10 do 14 stopni.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
0: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Olio Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Co pani i pan powiedzą. Przewrotnie o Gorzowie.
1: Halo, halo, halo, jesteśmy?
2: To znowu
1: jesteśmy?
2: My, halo, halo, witamy, dobry wieczór.
3: Halo, halo, tu Londyn?
2: Nie ma takiego miasta jak Londyn.
1: Właśnie, jest Londek zdrój.
3: Holy, a czemu pan nie mówi, że chodzi o za granicę?
2: To znowu my, tęskniliście na pewno tak samo jak my za wami. Karolina, co jest?
1: Karolina, nie baw się tutaj, tylko...
3: Przepraszam, ale kabelki mi nie łączą, ale już chyba wszystko gra. Tak, Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam.
2: Mariusz Wasilewski, dobry wieczór jeszcze raz. I nasz dynamiczny prowadzący...
1: Sebastian Górny.
2: No.
1: Dzisiaj będzie...
2: Jezus Maria, już się boję.
3: Coś ale zobacz, jaka powaga, Karolina. Ale zobacz, jaka powaga u Sebastiana.
1: No bo to nie są... To nie będzie śmiechów, chichów. To są poważne sprawy. My zawsze zresztą o poważnych sprawach rozmawiamy.
3: Żarty Karolina, się skończyły.
2: Obstawiamy z jakiej dziedziny dzisiaj Sebastian nas będzie wypytywał.
1: Właśnie. Może zróbmy na początek taki mały ten konkursik, żebyście się rozgrzali, żeby ten stres z was uszedł, bo widzę, że Karolina tutaj cała się już trzęsie.
3: Tak, tak.
2: Karolina się nie mogła doczekać, kiedy w końcu znowu będziemy...
3: Ja ciągle na adrenalinie od rana. Więc mi jeszcze trzyma Seba, wiesz? Ale, nie wiem, kiedy puści.
2: Ale adrenalina taka pozytywna czy negatywna?
3: Tak, tak, tak, pozytywnie, jak?
2: A skąd takie pozytywne emocje u ciebie z samego rana?
1: Co zjadać na śniadanie?
2: No właśnie.
3: Kanapeczki.
2: Może w tym tkwi sukces. A z czym te kanapeczki były?
3: Wędlinka, ogóreczek kiszony. Serek szanowy.
1: Ogórek kiszony. To jest to.
3: Ma moc, witaminę C.
1: Jak sponiewiera, to 4 dni trzyma.
3: No nie, bo sok z ogóreczków kiszonych to wiecie, nie? Na kaca dobry. Ale.
1: No co ty, przecież tu nikt nie pije poza wodą.
2: Skąd my to mamy wiedzieć w ogóle?
3: Ale, kac...
2: ale skoro ty o tym mówisz, to wierzę ci na słowo.
3: Oczywiście, koledzy, chłopcy, nie wiecie, o co chodzi mężczyźni. Dobrze. Ja... Czyli obstawiamy jaki temat? Harrison, strzelasz, no, ale nie tak. Polityka, proszę cię.
2: No właśnie, ja myślałem, bo tak, wczoraj nie było polityki. Przedwczoraj nie było polityki, więc obstawiam...
1: Przedwczoraj była polityka.
2: Tam to tylko, żeśmy tak delikatnie się przejechali. To dlatego tak stawiałem, że dzisiaj coś będzie o polityce, przynajmniej naszej tutaj lokalnej.
1: Harrison, jesteś pewien swojego strzału? Polityka?
2: Nie jestem, ale lepszych pomysłów nie mam.
1: Czyli polityka obstawiasz?
2: Tak obstawiam, no.
1: Sprawdzę w notatkach. No nie tym razem. Nie tym razem, ale było blisko. Karolina.
2: Karolina.
3: No dzisiaj też w kuluarach rozmawialiśmy na temat reality show. To może jakieś reality show, może coś w Gorzowie stworzymy na podstawie jakichś tam tych telewizyjnych, muzyczno-międzyludzkich relacji.
2: Ale
3: Seba.
2: Bikini reality show, czy...
3: A wszystkie, taki miszmasz możemy zrobić.
2: Miszmasz, okej. Okay.
3: Taki wiesz, żeby dla każdego coś było miłego.
1: Karolina, jesteś pewna swojego strzału?
3: No tak obstawiam.
1: Ale
3: żeby trochę
1: tak,
3: inaczej
1: tak,
3: było.
1: Czy nie?
3: Tak.
1: Tak,
3: ja mam... Zdecydowanie ostatecznie
1: moment,
3: tak.
1: Moment, sprawdzę tylko.
2: To ja tylko się poprawię. Zróbmy reality show z politykami naszymi. Może być? Dobry pomysł?
1: To jest na jutro zapisane w notatkach.
2: Okej, okay, dobra.
1: Dzisiaj będzie coś innego. Dzisiaj będzie gra.
2: Wielka.
1: Wielka gra. No,
3: wielka gra. No. Czy terenowa?
1: Będzie gra. Gry. Wiecie, największa kasa teraz jest w grach. Wideo.
2: Tak.
1: Stworzyliśmy film, możemy stworzyć grę.
2: Bo możemy.
1: Kto nam zabroni?
2: Tak, poza tym tu wolne radio Vox FM Gorzów, my tu możemy wszystko mówić.
1: A jak wiemy, chodzi o promocję naszego miasta, a co najlepiej promuje gry? Mamy...
3: Monopoli?
1: Monopoli, właśnie.
3: Właśnie, no tak, mamy planszóweczkę fajną, mamy.
1: Gorzowska, ale tak nie do końca, bo każdy może mieć taki monopoli. Nowy Jork może mieć taki monopoli, Paryż może mieć taki monopoli. A tu chodzi o to, żeby stworzyć taką grę...
3: Z krwi i kości gorzowską.
1: Z krwi i kości, tak.
2: No to teraz...
1: Do samego korzenia, żeby była gorzowska.
2: Musimy ustalić, czy ma to być...
3: Ale poczekaj, bo Seba jeszcze nie skończył. Czy my mamy właśnie pomyśleć o tej grze, czy ty masz jakąś propozycję, albo właśnie coś
1: nie,
3: w Gorzowie
1: nie,
3: się dzieje?
1: Burza mózgów, tutaj jak zawsze w naszej trójcy wszystko obgadamy sobie dokładnie.
3: Okay.
1: Od pomysłu... No dobrze, to ja rzuciłem pomysł, że będzie gra, ale teraz przechodzimy już do szczegółów, tak?
2: Ale żeby nie było to, że ty rzuciłeś pomysł, to nie oznacza, że 50% jest dla ciebie, czy to oznacza właśnie to?
1: Nie, oczywiście, że nie. 60%.
2: Tak,
1: no dla was
3: tylko o zyskach od razu, tylko o zyskach.
1: No,
2: zawarcie.
1: Karolina, nie? Karolina, to są grube, grube miliony takie gry.
3: No ale jeszcze jest o czym pogadać. Pomysł niezmaterializowany, o co ma w nim chodzić? A to już kaseczkę dzielicie. No.
1: Najpierw powinniśmy ustalić, w jakim gatunku tą grę byśmy chcieli. Tak?
2: Bo przede wszystkim rodzaj. Czy to ma być coś fizycznego, jakaś karcianka, planszówka, czy to ma być gra wideo, czy na konsole, czy na pecety również, czy może na telefony komórkowe, bo tutaj jest pieniądz duży. Nawet bym powiedział, bardzo duży.
1: Dlatego ja bym szedł w wideo i tutaj już na wszystkie możliwe platformy. Mhm. Od razu, no
3: biedne
1: nie.
3: Te dzieci, słuchajcie, które siedzą przy tych telefonach i tabletach, na tych grach różnych grają. Mi naprawdę się serce kroje. Ja bym chciała na przykład grę taką w realu, terenową, wyjść w miasto, na bulwary. Karolina, jakiś taki element, wiadomo, turystyczny, ale może jakiś kryminalny. Ale... Bo też znamy grę planszową, nie dam ci dojść do słowa, Harrison, grę planszową, gdzie trzeba na przykład znaleźć, tak? Przestępcę, mordercę i tak dalej. Tu można było świetne zrobić w Gorzowie, bo mieliśmy parę spraw kryminalnych, nie wiem, Sebastian, czy pamiętasz, bo Harrison to może był za młody, gdzie można by było nawet i oprzeć na faktach.
1: No dobrze, ale my zrobimy grę wideo.
3: Okej, to ja dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Karolina Łupacińska-Wojciechowska, do usłyszenia.
1: Karolina, ty jesteś tutaj najbardziej potrzebna, przecież wiemy, że ty zawsze pykasz na tym telefonie.
2: No, żebyś wiedział, co ja zachodzę do redakcji, mówię najpierw dzień dobry, to zanim ja usłyszę odpowiedź od Karoliny, to najpierw muszę poczekać co najmniej kilkanaście sekund, aż Karolina odłoży telefon komórkowy, bo prawdopodobnie gra w Pokémony.
1: Co najmniej.
3: Oho, i jeszcze raz.
2: Ale tak na serio.
1: Albo uprawia farmę.
3: Ja nie wiem, gdzie wy żyjecie, bo to nie jestem ja. Może mi z kimś pomyliłeś, Harrisek.
2: Nie.
3: Ja i telefon gry, oj, powiem ci, że moja rodzina teraz się śmieje w głos.
2: Taka. Ale poczekaj, czy ty w jakieś gry na komórce grywasz, grałaś?
3: Mam jedną grę. No. Jedną, w którą gram. Jestem na tysiąc którymś poziomie.
2: Wąż.
3: Nie wąż.
1: Saper.
3: Nie, też nie. Nie wiem, czy znacie, aczkolwiek nie wiem, czy mogę tutaj powiedzieć nazwę. Fięcy.
1: Co to jest?
2: Co? Fięcy?
3: Nie fręcy, tylko fięcy.
1: Na czym to polega?
3: Trzeba pokonać, uzbierać odpowiednie ilość. Ma się stworki takie, które nie walczą ze sobą, tylko jest plansza związana z owocami, jakimiś elementami. Trzeba uzbierać, dozbrajać. One oczywiście zyskują większą moc. Pokonuje się takie te złe fięcy. No i są różne, wiadomo, bonusy, jakieś dodatkowe tam umiejętności. No taka, trzeba trochę pomyśleć.
1: Brzmi nieźle, nie dziwię się, że tyle czasu na tym.
3: Ale nie gram
1: spędzasz.
3: W pracy.
1: Tak, oczywiście.
2: Kto to widzi?
1: Oczywiście.
3: Wiecie, dobrze.
1: Karolina bardzo często wychodzi teoretycznie nagrywać coś, ale siedzi tam godzinami.
2: I już teraz wiemy, co ona tam robi.
3: Tak.
2: Ale trzeba powiedzieć, że co ma nagrać dziewczyna, to nagra, prawda?
1: Na telefonie. Na telefonie się nagra, także.
2: A że to długo wychodzi, no to już nikt nie dopytuje.
3: Wywiązuje się z obowiązków.
1: Ale dobrze, to znaczy, że Karolina jest ekspertem, bo gra.
3: Tak.
1: No, bo ja to tak za bardzo w gry nie wiem, jak tam Mariusz ty z grami.
2: No ja tak.
3: Pyka pewnie kilka
1: od
3: na raz.
1: Od czasu do czasu?
2: Od czasu tak.
1: No, to dobrze, czyli...
2: Kiedyś rzeczywiście, oj człowieku, w jedną grę potrafiłem w rok ponad 1000 godzin mieć wyniku.
3: Czyli byłeś maniakiem.
2: Byłem maniakiem.
1: Sapera.
2: Czasami, nie, proszę pana, piłeczka, padzik, FIFA, Pro Evolution Soccer, ja jestem bardziej tutaj, nie?
1: Czyli taki sportowiec, ale to od razu widać po sylwetce.
2: Widać.
3: E-sportowiec, jak to mówią.
2: No, ja wam muszę powiedzieć, nawet doszedłem do w 2000, teraz nie pamiętam, 15 czy 16 roku, do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, więc...
1: Proszę. A jesteś lepszy niż Lewandowski?
2: W FIFA tak. Pod dwoma względami. Gdybyśmy grali w FIFA, to wygrałbym z nim na pewno. A
3: jaki pewniak?
2: W drugim względzie też zawsze tworzyłem swojego wirtualnego piłkarza i też zawsze był najlepszy z Polaków. Więc już 2-0.
3: No to rzucaj wyzwanie.
2: No ale na razie na takie wyzwanie mam 50% szansę powodzenia, bo ja chcę, a Lewandowski nie chce.
1: A selekcjoner probierz wie? Zna twoje dokonania?
2: Nie wie.
1: Bo on podobno obserwował 150 zawodników. Zastanawiam się, czy tego twojego awatara też.
2: Raczej nie, bo on tam podobno tak ćwierkają wróbelki i on nie jest za bardzo zorientowany w tym cyfrowym świecie. On jest raczej taki dębowy.
1: No, ale przecież ma cały sztab.
2: No ma sztab, ale sztab też jest dębowy.
1: No dobrze.
2: Mocny, taki już przedestylowany, bym powiedział.
1: Ale szczerze, dzwonił?
2: No nie dzwonił. Chociaż wczoraj rzeczywiście mam jedno połączenie nieodebrane z numeru warszawskiego, może on.
3: Dawaj, dzwoń, to dzwoń teraz.
1: Ja bym oddzwonił,
3: no
1: bo
3: jasne.
1: To nigdy nie wiadomo. Albo fotowoltaika, albo probierz.
3: No, szansa jedna na milion.
2: Powiem ci, dobrze, ja dzwonię dla świętego spokoju, ale jak to fotowoltaika, to chcę 20% więcej za to, co za chwilę tutaj wymyślimy.
1: I słusznie.
3: To się okaże.
1: No dobrze, pogadaliśmy sobie, pożartowaliśmy, a teraz do pracy i to ciężkiej, wytężonej, bo to sama gra się nie zagra.
2: Sama się nie zrobi.
1: Tak.
2: Może byśmy wymyślili najpierw formę, tak? Skoro już wiemy, że to jest gra na urządzenia mobilne, na telefony, no to teraz tak, czy to ma być jakaś platformówka, czy, nie wiem, strategia turowa, czy może, nie wiem, jakiś FPS, czyli widok z pierwszej osoby. Nie wiem, jak to widzicie. Ja bym może proponował, żeby to była jakaś strategia właśnie, żeby tu można było zarządzać naszym miastem, ale też tak mierzyć się z innymi miastami.
1: I żeby można było się strzelać.
3: Właśnie chciałam powiedzieć, że najczęściej wzięcie mają właśnie gry, gdzie się strzela. Ja zupełnie tego nie rozumiem. Mnie to jakoś tak, jeśli chodzi oczywiście o wirtualną rzeczywistość, nie kręci. Ja tylko takie właśnie gry, o której mówiłam wcześniej, ja bym wolała taką grę właśnie gdzieś terenową, a nie przykuć ludzi do właśnie urządzeń elektronicznych. No ja wiem, że tam kasa jest duża, no ale to może...
1: Kas. Tak... No ale o to chodzi, Karolina. To przecież nam zawsze o to chodzi, o kasę.
3: No ale dobrze, ale możemy zrobić tak
1: ale
3: właśnie.
1: Ale będziemy promować miasto na całym
3: świecie. Żeby zrobić, można było w terenie, a później tą właśnie rzeczywistość naszą realną, prawdziwą przenieść właśnie do kompa, czy tam na jakieś platformy. I żeby móc to jakoś właśnie wypromować.
1: To ja mam taki pomysł. Stwórzmy tą grę wideo, a potem będziemy organizowali takie w Gorzowie takie spotkania, meetupy, czy jakoś tak. I wtedy będą ci gracze, ci fani
2: zjeżdżali
1: z całego świata i będą to wszystko odgrywali u nas na ulicach Gorzowa.
2: O, świetnie.
1: Ale najpierw musimy stworzyć tą grę, żeby oni tutaj przyjechali. Bo tylko na Grand Prix przyjeżdżają do ludzie, no nie? A to nie może być tak.
3: No co, no na pewno akcja dzieje się w Gorzowie, tylko musimy teraz właśnie obmyślić plan.
1: Kilka lokacji
3: właśnie
1: musi być.
3: Robimy taką kryminalną właśnie, że jakaś jest zagadka do rozwiązania,
2: no
3: czy bardziej...
2: Strzelanie musi być w tle gdzieś, no to tak, to musi być coś niezgodnego z prawem.
1: Myślę, że możemy właśnie połączyć kilka gatunków i to będzie... Zatrybi, tak? Bo wszyscy robią albo strategie, albo właśnie jakieś strzelanki, a tu trzeba połączyć.
2: To może zrobić tak, że strzelać się będzie na przykład z piłeczek ping-pongowych. I to będzie element sportowy, prawda? Albo można proce tam użyć, żeby było bardziej tak harcersko, tak? Zatem bohater główny...
1: Ale bohatera można będzie rozwijać tak jak w RPG-u?
2: No
1: że
2: tak.
1: Na przykład najpierw tylko będzie rzucał tą piłeczką, a potem znajdzie
2: a potem
1: właśnie...
2: O dwa razy większym zasięgu, oczywiście.
1: Proce sobie znajdzie, a potem
2: albo
1: pistolet na piłeczki. Tak trzeba zrobić.
2: To może pistolet na kauczuki, okej? Okay? Jak walniesz, to boli, ale nie zabije. Dobry pomysł?
1: Dobry pomysł, tym bardziej, że to jest wirtualna rzeczywistość, więc...
2: Wyobraź.
1: Więc nam to nie przeszkadza.
2: Dobrze. Czyli kauczukowy gościu, który musi uratować nasze miasto.
1: Dobrze, pasuje? Ale kto bohaterem?
3: No ale przed czym ma uratować? Może zacznijmy trochę bardziej jakby najpierw fabułę samą, jakby właśnie.
2: Fabułę
3: co się w ogóle dzieje?
2: W
3: ogóle dzieje? Okej, okay, no wiemy te urządzenia, sprzęty, broń, tak? Będzie stopniować się, nie wiem, od procy po mega fantastyczną, uciekło mi słowo a propos broni, ale i tak dalej, czy w ubiorze,
1: broń,
3: czy w maskowaniu.
1: I tak dalej, i tak dalej. Jest najlepsza.
2: To może, może
3: ale
2: tak.
3: O co w tym wszystkim chodzi?
2: Sztuczna inteligencja uzyskała samoświadomość i próbuje odgrodzić nasze miasto od świata zewnętrznego i przejąć nad nami kontrolę.
1: Dobre, dobre.
3: Ale że niby co, że jakiś system komputerowy w Urzędzie Miasta przejął inicjatywę i tak. Wszystkich wysiłda?
2: Tak, albo, albo w jakiejś siedzibie służb miejskich, prawda, mundurowych albo nie, niekoniecznie, to już do ustalenia, komputer zyskuje samoświadomość, zaczyna budować roboty, które próbują przejąć władzę nad miastem.
1: Ale muszą być też zombie.
2: Zony, ale... Tak, no bo te kable będą wisieć, no.
3: Ale nie muszą być roboty, bo jeżeli system przyjmuje wszelkie tam działania nad takimi właśnie zmechanizowanymi rzeczami, czyli kamery, samochody i tak dalej, to myślę, że to by wystarczyło. Bez robotów, no chociaż, no nie wiem, uważacie, że robot musi
1: robotów,
3: być.
1: Ojej!
2: No, ale od razu trzeba wprowadzić element MZK. Wszystkie autobusy zostały przejęte przez sztuczną inteligencję i jeżdżą jak chcą.
3: No tak, bo są elektryczne, no
2: bo są
3: to prawda.
2: Elektryczne.
3: Nie
2: tak?
3: Wszystkie, ale jest część.
2: Tak,
1: ale w naszej grze możemy zrobić, że grzbiet zeroemisyjny.
2: Da, ale my jesteśmy zeroemisyjni.
1: Już prawie.
2: Już prawie.
1: Już prawie. Już jest blisko.
2: I teraz nasz bohater musi uratować miasto, odzyskać kontakt z Warszawą, z centralą i zresetować rdzeń sztucznej inteligencji znajdujący się w magistracie.
1: O! Dzięki temu zdobędzie rękę królewne i fotel w magistracie.
3: Faktycznie miszmasz.
2: Prezydenta.
3: A chciałam powiedzieć, że może ta magistrala niech będzie gdzieś na wysokości, na przykład w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na ostatnim piętrze.
2: Może być.
3: Żeby troszkę tak wynieść na szczyty.
1: I tu będzie właśnie można zastosować ten zabieg z platformówką, bo każde
2: tak
1: piętro,
2: każde nowe zagrożenie.
3: O,
1: przy
3: właśnie.
1: Windach, boss, którego trzeba pokonać i final boss na samym końcu. O. To będzie dobre, tylko trzeba teraz...
2: I to niech będzie komendant jakiś, owładnięty czarną magią, który będzie bronił dostępu i to będzie final boss właśnie. Co wy na to?
1: Demon, żeby go...
3: Ale jak czarną magię? Przecież system komputerowy przejął inicjatywę i władzę nad wszystkim. To jaka tu magia znowu?
1: Gatunki możemy, są labilne. Możemy,
3: ale chociaż, żeby to miało jakieś połączenie.
2: Ale nie zapominajmy, że to może być dedykacja dla fanów Harry'ego Pottera, których jest w Gorzowie cała masa, prawda?
3: Jak najbardziej, ale tam chronologia i logiczne połączenia są wydarzeń, więc...
2: No, ale czasami...
1: Gdzie? W Harrym Potterze?
3: No pewnie.
1: Gdzie tam jest logika?
3: A sobie oglądałeś wszystkie części?
1: Oczywiście.
3: No, to
1: jestem
3: jest.
1: Panem.
3: To jak możesz nie wiedzieć? To jak możesz nie wiedzieć?
2: No ale przecież niektórzy komendanci też się zachowują, jakby byli owładnięci czarną magią i to nawet bez żadnych środków dodatkowych i użycia różdżki prosto z Hogwartu, czyli to by się zgadzało, no.
3: No okej, okay. Chociaż ja bym tutaj magii nie łączyła, bardziej bym na przykład poszła w stronę tego bohatera, który ma uratować, czy grupy może, bo pewnie sam nie podoła.
1: Grupa robocza. Drużyna.
3: Drużyna, właśnie. Drużyna i ona może mieć jakieś umiejętności, o jakieś moce może. Możemy coś nad tym pomyśleć.
2: I supermoce z naszej playlisty tutaj antenowej.
3: Na przykład.
2: W tle. Świetnie, załatwiam.
1: Aby drużyna stali, drużyna stilonu, drużyna warty, drużyna stilonu szachowego.
2: Tak.
1: I siatkarskiego.
2: Mhm. To już pięć, tak?
1: No chyba starczy, no nie? Jak tak na początek.
2: No a...
3: Nie, to musimy swoją drużynę wymyślać.
2: No tak. Drużyna Voxa.
3: Drużyna Voxa.
2: No. Pasuje? Pasuje. Już kolory mamy wybrane, wszystko elegancko, pod logo stacji i wszystko się
3: ale
2: zgadza.
3: Możemy tak, drużyna Voxa i możemy na przykład tak te pierwsze literki nazwy, mhm. Na przykład V jako na przykład Victory, O jako...
2: Ojej.
3: Nie wiem, czy pojechać po angielsku, czy pomieszać. I tak, Victory, nie wiem, odwaga i, o kurczę, X.
2: No, a widzisz.
3: Extreme. Ekstremalnie. A co nie na E, cholerka. Nie, na X. Coś by trzeba było pomyśleć, to już chyba w angielskim jakieś na X są pewne.
1: Ale to możemy
3: wrażenia.
1: Zmienić, przecież to jest gra, może być Extreme z X-em na początku. Kto się będzie tego czepiał?
2: No, my na pewno nie, bo
1: gracze i tak nie potrafią czytać.
2: No, tak.
1: Dobra, no to już mamy pewne zarysy i teraz od czego wychodzimy? Od czego wychodzimy? Gdzie ten nasz bohater zaczyna całą zabawę?
3: Najpierw myślę, że tak musi dojść do tego, że ten system, tak, ta sztuczna inteligencja przyjmuje tą władzę, więc musimy gdzieś najpierw, na tym szczycie
2: najpierw
3: chyba...
2: Najpierw filmowo musimy zacząć.
3: Tak, na tym
1: tak.
2: Pierdygnięcia.
3: Tak, czyli na tym właśnie szczycie, tak, gdzie jest tam cały, będzie zlokalizowany najważniejszy punkt w urzędzie, tak, wojewódzkim, na tym ostatnim piętrze, tak, coś tam, nie wiem, czy się iskrzy, czy coś się zmienia, czy ktoś przyjmuje, wyłącza wszystko i...
2: Nie,
3: takim głosem.
2: Ja to widzę w taki sposób. Jest
3: piątek,
2: godzina 19:42, powiedzmy, tak?
1: A ja bym zrobił 14:55, 5 minut przed końcem pracy w urzędzie.
3: A czemu piątek?
2: O, może być.
3: Środa na przykład.
2: Nie,
1: przed weekendem. Wtedy wiesz, ten ktoś, kto spowoduje wypadek, będzie już taki trochę rozkojarzony. Już będzie sobie myślał, piątek, piątunio, potem sobota, grillik, woda do picia i tak dalej, no nie?
2: Wycieczka na zawarcie.
1: No.
3: No dobra, za 5:03, tak, bo
2: za
3: do 15.
2: Trzecia.
1: Może być nawet prezydent miasta.
3: A może zrobimy tak 14:45, tak za 15, bo za 5 nieraz bywa, że już ewakuacja jest pracowników i nikogo nie ma.
1: Dlatego mówię, że prezydent miasta, bo prezydent jak kapitan ostatni schodzi z pokładu, czyli z urzędu miasta by schodził.
3: To tak 14:45 bym obstawiał.
2: No to w końcu gdzie dzieje się akcja? W magistracie?
1: Ja bym zaczął w magistracie, a zakończył właśnie w urzędzie wojewódzkim.
3: No wszystko jest połączone,
1: prawda?
3: Bo to
1: trzeba przejść jeszcze, tak? Jakąś ścieżkę, żebyśmy
3: dokładnie.
1: W tej grze pokazali piękny Gorzów.
2: Tak.
1: Bo jak
2: i centrum musi być wtedy absolutnie nieprzejezdne,
1: rozkopane.
3: Nie do przejścia. Są
1: tak, żeby nikt nie wiedział, że to Gorzów.
2: Tak, i trzeba będzie iść dookoła. Albo przez właśnie Manhattan, powiedzmy Piaski z powrotem, albo przez most Lubuski, potem na obwodnicę tam i dopiero z tamtej strony zaatakować.
1: A zawarcie to będzie taki azyl,
2: tak,
1: gdzie będzie można odpocząć, coś sobie uzupełnić energię, tak, i tak dalej, no nie?
2: Znakomite.
3: Boże, strasznie jesteście pod tym względem.
2: Jak nam to wszystko pasuje tutaj do koncepcji.
1: Znakomicie nam to pasuje.
2: Mhm. Musi się zacząć filmowo, tak? Przerywnik filmowy. Na najwyższym piętrze magistratu stoi, powiedzmy, serwerownia i...
1: Ja bym zrobił, jeżeli mogę, to ja bym zrobił tak, że prezydent sobie coś tam na swoim smartfonie ogląda i coś mu wyskakuje.
3: Nagle tidit!
1: Kliknij coś tam, tak? I prezydent tak klika i nagle się okazuje, że to właśnie to była ten demon.
3: Wirus!
1: Demon AI, tak, który przejmuje władzę nad miastem.
2: Zobacz w naszej okolicy, kliknij, czekają.
1: Tak, tak.
2: Zobacz. Mhm. Albo darmowe bitcoiny, coś takiego.
1: O. Albo darmowe kepsy.
2: Kepsy? Prezydent lubi kepsy?
3: A kto nie lubi?
1: Kto nie lubi, no? Albo bułka z pieczarki. O, bułka z pieczarkami.
3: Tak, bo to gorzowsko.
1: Bardziej gorzowsko będzie. No to na to każdy by się połasił.
2: Znakomite.
1: To jest takie dobre rozpoczęcie. Typowo gorzowskie.
2: Mm-hmm. No,
1: się zaczyna, tak?
3: No i prezydent podnosi larum.
1: I wtedy pojawia się nasz bohater, czyli nasz awatar, który potem będzie sobie zbierał drużynę.
3: Ale to będzie na przykład, możemy tak uznać, że na przykład będzie to, tak sobie myślę, taki zwykły, przepraszam za określenie, szary urzędnik, który właśnie będzie próbował całą tą sprawę, całą tą aferę i awarię naprawić i po drodze tak zbierając ekipę.
2: Ale to
3: szarego
2: urzędnik, no dajmy szansę.
1: Ja urzędników zamieniłbym w zombie.
2: Ja właśnie to samo, no. Niech to będzie okazja, żeby wizerunek poprawiła na przykład Straż Miejska. Niech to będzie strażnik.
1: Ale ze strażników też bym zrobił zombie.
3: Ale zombie, ale przepraszam was...
1: twardsze, to by takie stopniowalne.
2: Bossy, tak?
1: Tak,
2: bossy.
1: Tak. No bo oni są tacy, wiesz...
2: Przekonałeś mnie.
1: Bardziej umięśnieni i wysportowani. Mhm.
3: Ale ci zombie niby skąd się pojawią? Gdzie zostaną
2: znikąd,
3: zainfekowani?
2: Tak,
3: czym?
2: Jak? Oni się pojawiają. Znikąd wtedy, kiedy trzeba. Zawsze.
1: No to tych pierwszych przeciwników mamy już ustalonych, ale jeszcze musimy ustalić, gdzie rozpoczyna nasz bohater, nasz awatar. No bo nie w urzędzie, tak? Do urzędu to on chyba będzie musiał jeszcze wkroczyć, zrobić tam porządeczek.
2: To będzie etap pierwszy.
1: Tak.
2: Etap pierwszy, powiedzmy prologu. No to może gdzieś blisko Gorzowa, gdzie trzeba będzie dojechać, prawda? I pokonać już pierwsze przeciwności losu. Coś łatwego.
1: Czyli Witnica i będzie stał na przystanku PKP.
2: Może być.
1: No, a tu pasuje. Pociągów nie ma. Nie ma. I będzie musiał się jakoś zorganizować sobie ten transport.
2: No tak, no bo sztuczna inteligencja powyłączała pociągi zdalnie. Autobusy nie musi, bo nie ma u nas.
1: Mój Boże! To już się zaczęło przecież!
2: Tak.
4: To już się zaczęło na PKP Polregio.
2: Widzisz? Widzisz?
1: Musimy zareagować jakoś. Trzeba z jakiejś służby powiadomić na S.
2: Masz telefon?
1: Karolina na pewno ma.
3: Tak, tak, mam. Tak.
1: Znowu pyka.
2: No, tak.
3: Ta, cały czas.
2: Nie pykaj, tylko dzwoń do. Dzwoń po prostu.
3: Dryn.
1: No dobra. Karolina, dołóż teraz coś od siebie, bo zawsze liczymy na twoje eksperckie rady.
3: Aha. Powiem wam, że no okej, Witnica, dojechać może. No nie wiem, a propos, chociaż też hulajnogi są elektryczne.
2: Ale nie, nic, zero elektryczności.
3: No właśnie, bo...
2: Zero.
3: Myślę,
2: sztuczna,
3: że na przykład
2: inteligencja przejęła.
3: Gdzieś tam pożyczy od jakiegoś dzieciaka deskorolkę, na deskorolce dojedzie. I po drodze będzie zbierał jakieś bonusy, jakieś broń, coś, żeby móc, wiadomo, przeciwstawić się, tak, potędze sztucznej inteligencji.
2: To może tak, pierwszy etap będzie polegało na tym, żeby gromadzić energię, bo wszystkie hulajnogi elektryczne są rozładowane, oprócz jednej, która ma zasięgu na 3 km. I w ciągu tych 3 km trzeba będzie zebrać albo wyciąć jakąś jednostkę energii skądś, albo wykopać, po to, żeby dojechać do Gorzowa.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
2: To mi się podoba,
1: bo to od razu wchodzimy tutaj w zeroemisyjność, ekologię. Uczymy ludzi, że energię trzeba oszczędzać, tak. Że to nie jest tak, że po prostu się do gniazdka i wszystko się włącza w światła i niczym się nie przejmuje. To już nie te czasy.
3: Ale deskorolka jest eko, no. Co macie do deskorolki? Nie można na deskorolce dojechać siłą własnych nóg i po drodze właśnie zbierać albo mieć mapę, gdzie coś jest ukryte, albo składowane i się dozbroić?
2: Ale musimy edukować społeczeństwo.
3: No to spokojnie jeszcze wyedukujemy, przecież to nie będzie jeden poziom, tak?
2: No nie, ale... No. A jak ktoś do drugiego poziomu nie dotrwa, to kiedy zaczniesz edukować? Edukować trzeba już na samym początku.
3: Ale siła własnych mięśni jest najważniejsza.
2: No jest. Rzeczywiście.
3: A jak nie znajdzie energii nigdzie, pokładów dodatkowych, jakichś składów, to co wtedy? Położy się, będzie czekał na zbawienie. A tu jest
2: to wtedy można
3: koncepcja, deskorolka i drogę.
1: To może trzeba samouczek jeszcze taki zrobić, tak jak w każdej grze, żeby tak małą taką przeszedł...
2: Inicjację,
1: takie małe zadanie i wtedy już tak naturalnie przejdzie do tego głównego zadania, które będzie przed nim stało.
2: Tak.
1: Ja bym tam sortowanie śmieci jeszcze dołożył na 5 frakcji.
2: To w levelu numer 2, bo na razie jesteśmy na obrzeżach, jeszcze droga dojazdowa do Gorzowa, więc jak już tylko wejdziemy od strony...
1: Ale jakby tak jechał właśnie sobie hulajnogą, mhm. I patrzy, a tu rozwalona...
2: Styrta.
3: Altana śmieciowa.
1: Nie altana śmieciowa, śmieciarka. Mhm. Bo tam wiadomo, no to ona też była elektryczna i...
3: Siadła.
1: Demon sztucznej inteligencji przejął władzę. Kierowcy stali,
2: wysypało się wszystko,
1: stali
2: na drogę.
1: Stali się zombie i teraz on musi tutaj posortować.
2: Tak.
3: No ale to tak... No bardzo cenna uwaga, ale... Czy to nie będzie taka trochę strata czasu, że tu będziesz sortował, a sztuczna inteligencja będzie szalała i kolejne
2: chcesz
3: blokowała?
2: Chcesz powiedzieć, że sortowanie śmieci to strata czasu?
1: Karolina!
3: Strata czasu.
2: Od tej strony cię nie znałem.
3: Strata czasu w danym momencie w naszej grze, bo ja bym na przykład segregowanie śmieci zrobiła tak po wszystkim, jak trzeba będzie uprzątnąć miasto, magistrat i inne.
2: Ile to będzie sortowania śmieci, jak
3: no
2: już
3: oczyścimy właśnie, przy okazji
2: magistra.
3: Będzie można się uczyć, nie?
2: To zalatuje...
3: Wejdzie w głowę.
2: To zalatuje jakimś, nie wiem, złą koncepcją, żeby zrobić porządek za wszystkim od razu.
3: No nie od razu po kolei, ale kiedy
2: już
3: się zakończy akcja i będzie
2: Karolina.
3: Odzyskanie...
1: Ale
3: tak?
1: W tych śmieciach, jak tam będzie sortował, to może znaleźć właśnie...
2: Skarby.
1: Artefakty, które potem mu pomogą.
2: Tak.
1: No, baterie na przykład.
2: Sebastian, no znowu 2-1 dla nas, no. 2-1 zawarcie.
1: Niestety, Karolina...
3: Nie jesteście sprawiedliwi, nie fair.
1: Jesteśmy bardzo sprawiedliwi, bardzo fair, ale niestety nasze pomysły są lepsze.
2: No, nic na to nie poradzimy.
3: To już nie wam oceniać, to niech inni ocenią, które są lepsze.
2: No dobra, zgadzamy się, tak?
3: Nie.
2: Co do koncepcji, Sebastian, zgadzamy się?
1: Ja się zgadzam z tobą.
2: 2-1, po raz drugi już dzisiaj. Przechodzimy do levelu numer 2
1: tak,
2: dzisiaj, czy nie?
1: Już w Gorzowie jesteśmy.
2: Okej.
1: Okay. Już jesteśmy w Gorzowie.
3: Dojechał, posegregował, zdobył
2: Wieprzyce na dzień
3: energię.
2: Dobry.
1: Tak.
2: To jest
1: gorzej chyba, miejsce. Tak?
2: Tak.
1: Przypomnij mi, to
2: tak,
1: tam wieprzyce, dawno
3: tak,
1: nie
3: tak zapomniałam, że Sewa tylko Zawarcie znam.
2: No do Śródmieścia, do nas, do Wilnowa.
1: A po co więcej?
2: Gdzie my się mamy ruszać? Gdzie nam będzie lepiej niż na Zawarciu?
1: Tam jest azyl w naszej grze.
3: No cóż.
1: I w życiu. Bo gra jak
3: każdy
1: życie.
3: Ma swój azyl, dobrze. Zawarcie jest przyjemne, inne też osiedla fantastyczne. Okej, okay, i co? No drugi poziom, czyli już przejście do...
2: Wieprzyce.
3: A, w Wieprzyce jesteśmy. Mm-hmm. Mm-hmm. No ale co, z Wieprzyc do urzędu.
2: I pierwszą misją, taką poważną, z bossem, tak, może być naprawa systemu komunikacji
1: tramwaje
2: MZK.
1: Tramwaje, żeby jeździły, tak. Bo przecież symbol Gorzowa, tak. Tramwaj. A bez, tramwaje bez, znaczy Gorzów bez tramwajów, no to jak każde
2: to tak
1: inne
2: jak
1: miasto.
2: Tramwaj bez Gorzowa.
1: Dokładnie.
2: Masz rację.
1: Dokładnie. Tak, to jest świetny pomysł. Trzeba uruchomić tramwaje.
2: Mm-hmm. To jest punkt numer jeden. I autobusy.
1: I od razu przekonujemy graczy do tego, żeby korzystali
2: z komunikacji miejskiej.
1: Komunikacji, tak. Bo
2: no to już jest drugi punkt dla... Tak, tak.
3: Ja bym tak poszła, no bo okej, tramwaje uruchomić, no żeby woziły ludzi, ale z kolei wiecie, no jak jest tragedia, katastrofa, Armagedon, no to nikt w tramwaj nie wsiądzie, żeby sobie podróżować, tylko bardziej jakimiś przejściami, ścieżkami, chyłkiem, gdzieś bokiem, zakamarkami. Ale tak sobie pomyślałam, że może byśmy zrobili tak, że te tramwaje, wiecie, Transformers i się przeistoczyły w jakieś takie maszyny.
1: Genialne!
2: Fantastyczny pomysł. Karolina.
3: Dziękuję bardzo.
0: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
3: W razie potrzeby tramwaje przekształcają się w odpowiednie maszyny, no uzbrojone w różne... Właśnie, nie wiem co dokładnie, ale pewnie jakieś działka, nie działka, armatki, ale one, tak właśnie się zastanawiam, po uruchomieniu właśnie przez tego naszego bohatera, żeby one działały na naszą korzyść, żeby one były dla naszym wsparciem w starciu.
2: Oczywiście.
3: Właśnie z tą tak, sztuczną inteligencją i będą nam pomagać. No i teraz co? Linie numer 1 i 3 zmierza oczywiście gdzie? No do magistratu Przysikorskiego, żeby tam
1: dobrze,
3: móc...
1: Dobrze, ale zatrzymajmy się. Czy już mamy linię na Jancarza?
2: No właśnie. W którym roku dzieje się akcja?
1: Czy przyjeżdżamy obok dworca PKP?
3: Suniemy prosto.
2: Suniemy prosto.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że nie zdążymy do tego czasu wybudować linii na Jancarza?
2: A dziwicie
1: to? Jestem trochę rozczarowany. I mimo wszystko jestem trochę rozczarowany. No. To jest... Prezydent obiecał, że to będzie dynamiczna ostatnia kadencja.
3: No tak, tylko prezydent ma kadencję pięcioletnią i wiesz, Saba, może to tyle potrwać na przykład, a myślę, że nasza gra chyba będzie wcześniej.
2: No ale to chyba są jakieś plusy tej sytuacji, że te remonty cały czas się przeciągają, tak odbiegając od tematu, no bo przecież patrzcie, no każdemu włodarzowi zależy na tym, żeby ludzie o nim pamiętali, jak już skończy, prawda? Więc można te remonty po prostu przeciągnąć za koniec kadencji naszego prezydenta po to, żebyśmy pamiętali, że on tutaj był i coś tutaj chciał zrobić.
1: Tak, tak, no.
3: Tylko, że to
1: ten
3: nie jest pozytywne,
1: to jeszcze
2: dlaczego nie?
1: Prezydent.
3: No gdzie?
2: Nie jest przyjemne?
3: No, przedłużanie remontów, ciągle trwające prace, rozkopane Gorzów, muldy i te inne tam nierówności.
2: Ale za to będziemy tak wspominać na przykład w takiej sytuacji, gdyby te remonty się przedłużyły, in memoriam, tak?
3: Ale ja myślę, że pamiętamy świetnie już i będziemy pamiętać tak pływające płyty przy magistracie właśnie. Tak, remont już odbył się, został przyjęty, później został usterka zgłoszona i to jeszcze trwa, powiela się.
2: No ale to dobrze, to bardzo dobrze. To znaczy, że magistrat tym problemem żyje cały czas, że cała ulica
3: to, żeby
2: żyje.
3: Nie było problemów, to dopiero by było super.
2: Czy coś jest problemem, to jest kwestia subiektywnej oceny, prawda?
1: Niektórzy wszędzie znajdą problem.
2: No właśnie.
1: Nawet w pływających płytach chodnikowych.
2: A my w tym widzimy życie, po prostu.
3: Oj, życie, drogą. Jakbyś tak nóżkę powichnął na tym pływającej płycie, to byś dopiero życie miał.
2: Ubezpieczyciel by się nie wypłacił.
1: No dobra, wracamy do gry.
2: Wracamy do gry,
1: bo ja tu naprawdę jestem cały w nerwach. Tak mi ręce chodzą.
3: Chyba może ciśnienie zmierzymy.
1: Nie, lepiej nie. To nie... Mogłoby się okazać, że jestem jakimś okazem czegoś. Mm-hmm. I zaraz by chcieli zrobić jakieś badania. Jesteśmy w tym tramwaju.
3: Zmierzamy do magistratu.
1: Prosto, tak?
3: Si.
1: Po drodze, przypominam, jest zbułka.
3: Jest zbułka!
1: Zbułka z pieczarkami. Czyli budka z, i to musi być jakiś taki kluczowy element na naszej grze.
2: Na naszej mapie. Tak zwany checkpoint.
1: Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej.
2: Tak.
1: No, bułka z pieczarkami.
2: Słuchajcie, no jako, że nasz bohater będzie wymęczony już po tej drodze z Witnicy, to po prostu tutaj będzie mógł ładować energię, manę i trzeci element jeszcze jakiś trzeba wymyśleć.
1: Pieczarki.
2: I pieczarki.
3: Ja właśnie myślę, że te grzybki mogą odegrać istotną rolę, nie tyle żeby je zjeść, co na przykład
2: uruchomić wyobraźnię, tak?
3: Nie aż tyle, nie aż ten deseń.
2: Nie o te grzybki chodzi?
3: Nie o te grzybki chodzi, ale mogą posłużyć do tego, że właśnie, że trzeba je dowieźć do magistratu i będzie jakieś tam miejsce, w którym jakby one mogły się rozwinąć, bo jak wiemy, w różnych serialach i właśnie w grach, no grzyby no mają istotną funkcję, bo one potrafią właśnie wpiąć się do różnych systemów roślinnych, to mogą się wpiąć do systemu i zainfekować go.
1: Karolina. Każdy twój pomysł jak złoto.
2: Jak złoto, ja to widzę. Czyli
1: jeszcze bym rozwinął trochę, że na przykład te bułki z pieczarkami, one by zamieniały urzędników zombie w urzędników.
2: Innymi słowy, ozdrowieńców.
1: Ozdrowieńców. Dajesz taką bułę.
2: Jeden kęs wystarczy.
3: I wraca.
1: Mhm. I jest twoim kumplem. I załatwia ci sprawę poza kolejką.
2: O,
1: widzisz.
3: Też dobry pomysł.
2: A to tak trzeba, tak? Do urzędu.
1: Oczywiście.
2: Z bułeczką, z pieczarkami.
1: Bez bułek,
2: tak?
1: To nie, w ogóle nie ma co podchodzić.
2: Czyli czemu ty mi dopiero o tym mówisz dzisiaj?
1: Czyli jakoś nie złożyło się.
2: No jak zwykle.
3: Urzędnicze sprawy kiedy indziej do załatwienia,
2: ale przy okazji możemy pozdrowić, nie?
3: Jak najbardziej. Ale a propos naszego bohatera, no to musi ten, no mieć trochę tych bułek, więc jakiś tam zasób musi być przygotowany. Mm-hmm. Na przykład miał gdzieś tam być wykorzystany. No a wiadomo, zaszła taka sytuacja, nie inna. Armagedon, więc takie na przykład jakieś, nie wiem ile tych bułeczek się przyda, no żeby było ich kilkadziesiąt i to no zabiera to ze sobą i jazda.
1: No tak, ma taki specjalny plecak jak w każdym dobrym RPG-u. Można tam pomieścić co najmniej pół miasta.
3: O, no to super.
2: No, ale tak sobie pomyślałem jeszcze a propos tych pieczarek, to można, bo w każdej grze są misje poboczne, prawda?
1: To można, każda dobra gra powinna takie zawierać.
2: Tak. Można byłoby na przykład zahaczyć o Simsy i na przykład misja poboczna, zbuduj pieczarkarnię. O, żeby nigdy nam tych grzybków nie starczyło do ocucania urzędników, których jest bez liku w tej grze. No bo
3: w rzeczywistości
2: tak nie ma. To jest skromna, sprawna kadra, która jest kompetentna, szybko i skutecznie załatwia wszystkie sprawy, prawda?
1: Prawda.
2: No. To co, pieczarkarnię stawiamy?
1: Tak, okay. Tylko trzeba jeszcze pomyśleć gdzie.
3: Baterie trzeba mieć do działania.
2: No może tutaj koło nas, koło Wildomu, to jest akurat tak, wilgotność, okej, okay. Zacienienie też, tereny też się znajdą.
1: Ale ty widzę, że ty jesteś takim trochę ekspertem w sprawie pieczarek.
2: Jestem.
1: Masz coś tam na boku?
2: Nie, na boku nie mam.
1: Na pewno.
2: Mam tylko na wprost
3: siebie. A przed sobą?
1: Chociaż na boku to boczniaki, tak?
2: Tak. Chociaż jak teraz tak pomyślę o tym, co ty tutaj stwierdziłeś, to byłoby to bardzo niegrzeczne, gdybym stwierdził, że naprzeciwko siebie widzę grzyby. Nie?
1: Nie wiem, jak to.
3: Dobrze, ja siedzę bardziej z boku, żeby nie było.
1: Ja chyba wyjdę. Po prostu. Albo znowu się topię w tło.
2: Rzeczywiście mamy tutaj taką niebieskawą scenerię. Sebastian dzisiaj też w niebieskawej koszulce, także... Jesteś na dobrej.
1: Tutaj jestem.
2: Na dobrej drodze jesteś. Dobra, słuchajcie, bo nasza fabuła się przestała rozwijać.
1: Właśnie. Myślę, że mamy tą. Jesteśmy obok bułki. Kurczę, blade. Mhm. Obok budki z bułkami, z pieczarkami. I już mamy prawie otwartą drogę do magistratu. Ale chyba coś po drodze trzeba jednak jakąś niespodziankę naszym graczom przysposobić, bo co to by było, jakby tak od razu sobie przyjechali, no nie?
2: Tak. Jest katedra po drodze.
3: Właśnie. I tutaj może być zadanie, znajdź wskazówki do zegara.
2: To chciałem właśnie powiedzieć. Słowo honoru. I to będzie bohater dobrodziej.
1: Czy to nie za trudne?
2: No ale...
1: To już ja bym to dał na poziom ekspert.
2: Tak.
1: No, bo
3: Ale to nie jest łatwa sprawa, to prawda.
1: Nie wiem.
3: Ale może jakoś specjalnie premiowana by była.
1: Moja wyobraźnia trochę tego nie obejmuje, przyznam szczerze.
2: No to...
1: Gdzie te wskazówki mogą być?
2: Wskazówki mogą się znaleźć na schodach donikąd, które trzeba będzie na przykład pokonać do góry, do parku, i w parczku będą wskazówki dotyczące rozgrywki dalszej. A przy okazji będą też wskazówki na zegar.
1: Widzieliście ostatnio schody donikąd?
2: Ostatnio.
1: Idealnie się nadają. Tam trzeba z maczetą przyszedł.
3: Tak, zarośnięte popachy.
1: No tak. Piękne. To nawet nie trzeba specjalnie nic zmieniać.
2: No, zrobi się.
1: Bierzemy i wklejamy w grę.
2: Tak.
1: Idealna miejscówka.
2: No widzisz, poza tym fabuła nam się wydłuży, bo trasa też nam się wydłuży. No, nie lecimy prosto, tylko dookoła miasta.
1: Ten grat musi mieć co najmniej 35 minut, bo kto będzie zasiadał do 20-minutowej gry.
2: No właśnie, właśnie. Zgadza się.
3: Szczególnie no dobra, mamy wskazówki, mamy je, że tak powiem, do zgarnięcia. I co? I wtedy do... Już do celu, w sensie pierwszego?
2: No właśnie się zastanawiam, czy
1: no najpierw trzeba je chyba do tej katedry zanieść, tak? I tam spotkać kogoś, kto może mieć jakąś cenną wskazówkę. Nomen omen.
3: Tak jest, może, właśnie.
2: Może ktoś duchowny, czy nie? Widzisz to, Sebastian? Widzisz to, Karolina, czy nie?
1: Ja wszędzie widzę zombie. Duchowny zombie?
2: No.
1: I byłem.
3: Ja nie, ja mam lepszy pomysł. Organista zombie.
2: Świetne, znakomite. Organista zombie, tak jest. Tak
1: i będzie jest. Grał, czekaj, tak będzie jest. Grał, tak, a ty właśnie. Musisz odgadnąć, co on gra.
2: Tak, na rozstrojonych organach. Fantastyczne, klimat zombie, rzeczywiście. I po bułeczce. I po bułeczce z pieczarkami.
3: No i wtedy uzyskuję cenne informacje do wykorzystania tak w... pierwszym docelowym punkcie, obiekcie, czyli magistrat Przysikorskiego.
2: Mm-hmm.
3: No dobra. Pasuje. I teraz co tam będzie się działo? No. Już w naszym pięknym ratuszu.
2: A planujemy jeszcze taki epilog w Urzędzie Marszałkowskim, tak? Czy nie? Nie
3: wiem. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.
1: Wojewódzkim.
3: No tak, musimy tam dotrzeć na szczyt, bo tam jest koniec, final.
1: Ustaliliśmy tak, że właśnie tam trzeba będzie wejść na te 48 piętro.
2: Mhm. I to
1: bez windy.
2: Bez windy i schody zawalone, no to może po okna.
1: I na każdym poziomie mały final boss.
2: Mały final boss. 48 final bossów. Ty wiesz, jak nam to wydłuży rozgrywkę, ile my zarobimy pieniędzy? Bo reklamy będziemy co 5 minut wyświetlać.
1: Tak, i żeby pokonać kolejnego, to trzeba będzie coś wykupić specjalnego.
2: Tak, mikropłatności. Znakomite. No niech ktoś powie, że my nie jesteśmy biznesmenami z krwi i kości.
3: Pełną gębą, że się tak wyrażę.
2: Z bułeczkami.
3: Z pieczarkami. Pieczarka. Cebulką.
2: Zgadza się.
3: Dobra, to co w tym magistracie najpierw naszym Gorzowskim? No co tam trzeba będzie zrobić?
2: Najpierw ochroniarz jest zawsze. Zawsze nas wita ochroniarz, tak?
1: Ochroniarz zombie.
2: Ochroniarz.
3: No i wręczamy mu bułeczkę.
2: Tak.
3: Albo wciskamy mu, no bo ochroniarz będzie pewnie unikał, a
1: tak,
3: my go
1: tak,
3: tam...
1: Bo to nie może być tak, że dzień dobry, bułka dla pana.
3: No właśnie, trzeba się tego wysilić.
1: No wiecie, no zombie to jest, wiecie czym jest zombie. No jest
2: dwie taki... ręce, dwie nogi i jedna głowa.
1: Tak, taki prawie...
2: rozbiegany wzrok.
1: Człowiek, tylko że lekko już taki naczerpnięty zębem czasu, no nie?
3: Taki trochę, w delirce.
1: Coś mu tam odpada, coś ten, najczęściej nos albo ucho.
3: Mhm. Wytrzeszcz oczu, nadgryzione właśnie ucho.
1: Popsute zęby i koniecznie chce gryźć. Mhm. Nas, najczęściej.
3: I takie dziwne kolory mają, nie? Takie blado, sino, jakieś takie zielono, brunatne.
2: I to właśnie w nas widzą te bułeczkę z pieczarkami.
1: Tak, a my mamy bułeczkę.
2: Bułeczkę z pieczarkami.
1: Najpierw Nelsona trzeba mu założyć, żebyś ten i bułka. Tylko, że jeżeli będziemy mieli drużynę, a też to zakładaliśmy,
3: tak.
1: To wtedy to może być łatwiejsze.
3: Obskoczymy.
1: Tak, ktoś będzie go trzymał, a ktoś będzie go karmił.
2: Oczywiście.
1: Bułką, tak.
3: I wtedy mamy wejście do magistratu załatwione. I teraz co? Gdzie?
1: Trzeba uwolnić prezydenta.
2: Tak,
3: w gabinecie u siebie?
2: Tylko
3: czy
2: prezydent ma klucz.
3: Czy już poszedł do schronu?
2: To my mamy jakieś.
1: A to trzeba
2: schrony?
1: Będzie go znaleźć.
3: Jak?
1: Trzeba będzie go znaleźć, no to nie możemy tak, no nie? Trzeba
3: no
1: będzie.
3: Tak,
1: szukać.
3: Ale musimy wiedzieć właśnie, jak poprowadzić tą grę. Czy on jest w gabinecie u siebie, czy właśnie w schronie? I szukaj graczu schronu. Gdzie
1: może,
3: to jest?
1: Może tak być, że został w schronie i tam go skierowała ten demon, który przejął władzę nad naszym miastem. Mhm. Demon sztucznej inteligencji.
3: Dokładnie.
1: I tam pewnie zawsze przy tych drzwiach będą stały zombie, ale strażnicy miejscy zombie, czyli takie pakery.
2: Pakery? A czy kolor
3: czyli mówisz
2: munduru
3: o górze
2: też się
3: mięśni?
2: Zmieni, czy nie?
1: Nie, no mundury
3: nie. Nie będą mieli mundur.
1: Tylko będą takie poszarpane.
3: Wystrzępione, no jak?
2: A wystrzępione?
3: A jak?
2: Jezus Maria. Strach zaparkować Już w ogóle.
1: No nie, dlatego przyjeżdżasz tramwajem.
2: Okej, okay, dobra, to jest jakieś wyjście, rzeczywiście.
1: Bo wiesz, no bo jeżeli byś przyjechał samochodem, to oni by ci wlepili jeszcze mandat dodatkowo i game over.
2: Ze strażą nie wygrasz, człowieku. Choćbyś, nie wiem, jak się starał. O grze mówimy. O grze mówimy.
1: Cały czas tylko mówimy o grze. A jak no już dobra. Także ustaliliśmy, to jest gra edukacyjna i tutaj edukujemy mieszkańców, natomiast że warto korzystać z MZK.
2: Wszelkie podobieństwa do postaci rzeczywistych są przypadkowe w naszej grze.
1: Totalnie. Jak najbardziej. Będziemy się tego nawet w sądzie trzymać.
3: Kurczowo.
2: No dobra, no i co z tym prezydentem?
3: Trzeba go znaleźć.
1: Trzeba go odbić.
2: Wchodzimy do gabinetu prezydenta.
3: I go tam nie ma.
2: A na biurku tylko list do nas. I to będzie taki moment, no nie to, że romantyczny, ale chwytający za serce. I w tym liście...
3: Wzruszający, Harrison, jaki romantyczny.
2: No tak, no ale to...
3: Wzruszenie.
2: No tak, no ale no, troszeczkę to jest w tym romantyczności. Ale... No czy ty jako kobieta nie chciałabyś dostawać takich liścików, że tylko w tobie nadzieja, że tylko ty możesz uratować drugiego człowieka i całe miasto przy okazji?
3: Wiesz co, to jest taka odpowiedzialność, że nie wiem.
2: No to... No ale jakbyś dostała taki liścik.
3: Ale to słuchaj, ale to co, prezydent.
2: Zdanie.
3: Ale prezydent zdążył napisać list?
2: Tak, nagle była.
1: To jest w końcu prezydent.
3: Awaria i larum i wiecie, całe systemy zaczęły się zawieszać, przejęcie.
1: Bo prezydent nigdy nie traci głowy. On wie, co robić w takich sytuacjach.
2: I w tym liście jest napisane wyraźnie, że najpierw pana prezydenta trzeba uratować po to, żeby mógł dokończyć remonty, a potem miasto.
3: Nie odwrotnie? Bo jak nie będzie miasta, to remontu raczej nie dokończymy, nie?
2: Nie, no wtedy się przedłuży. Wtedy dłużej będzie.
3: Na wieki wieków!
2: Amen. Moim zdaniem to ma ręce i nogi wszystko, co tu wymyślamy. No dobra, no i idziemy do pana prezydenta, po pana prezydenta, który jest schowany gdzie? Bo w końcu tego żeśmy chyba nie ustalili.
1: Ale jeszcze trzeba będzie się przebić przez rzecznika prasowego. Bo on zawsze stoi jak taki Cerber i chroni. Chroni urzędnika
2: przed
1: ludźmi.
2: Dobra, widzę to po raz kolejny. Po raz kolejny to widzę, tak. Przebijamy się przez pana rzecznika prasowego.
1: Oczywiście
3: dając mu bułeczkę.
1: Zombie, ale potem on nam pomaga. Jak już przestaje być zombie, no to jest bardzo pomocny.
2: A czy
1: wtedy
2: w tym urzędzie miasta ostał się ktokolwiek trzeźwy, o trzeźwym umyśle, czy nie? Czy cały urząd jest opanowany przez sztuczną inteligencję?
1: No, cały. Polega nasz quest, że musimy cały tutaj 500 urzędników uratować.
2: Aż 500 mamy?
1: Tak. To nie jest takie hop-siup. Dobrze, że nie musimy ratować wszystkich spółek skarbu miejskich czy innych instytucji, bo to by było kilka tysięcy. No ale to już chyba aż tak otwartej gry chyba nie zrobimy.
2: Nie?
1: Przynajmniej na razie.
3: No dobra. Inna, kolejna edycja.
1: Pierwsza część
3: to
1: będzie jeszcze tak troszkę skromniej.
2: To takie rzeczy w sequelu.
1: Tak, tak.
2: Inneko, PWiK.
3: No, Słowianka.
2: Słowianka. Oj, o Jezus Maria.
3: Jest tego, panie.
2: Ile tutaj opcji niewykorzystanych?
1: Słowianka, basen pełen rekinów zombie.
2: O.
3: I obok hala pełna wilkołaków na przykład.
2: Tak. Rzecz dzieje się zimą i wilkołaki trenują na łyżwach.
3: Na lodowisku. Bo w hali nie.
2: Nie, w hali nie.
3: W hali mogą pograć. W kosza.
2: W hali trenują niedźwiedzie. Zombie.
3: Albo kangurki.
1: Też zombie.
3: To jest. Słuchajcie, no dobra, idziemy po prezydenta.
2: Idziemy. Panie tak prezydencie.
3: Proszę się szykować. Proszę być gotowym.
2: Idziemy.
3: Nadchodzimy.
2: Idziemy po pana.
1: No, ale proszę się nie bać.
3: To w grze.
2: My z dobrymi intencjami przychodzimy.
1: I z bułką, z pieczarkami.
3: Z otwartym sercem.
2: Czyż może być lepsza reklama dla nas jako bohaterów? Nie sądzę.
1: O, pytałeś się, kto ten? To właśnie prezydent nie będzie zamieniony w zombie, dlatego on musi być, dlatego te wszystkie zombiaki go do tego miejsca odosobnienia tak schowały.
2: No i gdzie to jest? Gdzie umieszczamy tę postać?
1: No to chyba tak, faktycznie przecież pod urzędem są specjalne schrony przeciwatomowe i tam byśmy umieścili prezydenta, bo to jest dodatkowa trudność. Przebić się przez taki schron to też nie jest proste. Wypełniono w dodatku jeszcze strażnikami miejskimi zombie.
3: Do tego różne zabezpieczenia, bo przecież sztuczna inteligencja wszystko używa, co jest możliwe, więc to nie takie hop-siup.
2: Okej, okay. Czyli po ciężkiej walce, w ostatniej chwili.
1: Basen z piraniami zombie.
2: Tak. Plus w tych haszczach, w tych okopach węże zombie.
3: Nie, to już troszkę.
2: Karolina
3: troszkę
2: się łapie za głowę.
3: Właśnie. Wszędzie zombie, wszędzie.
2: No bo jesteśmy u źródła jakby problemu, tak?
3: No może jakieś wampirki.
2: Wampirki.
3: Już nie
2: to...
3: idźmy. Pojedźmy szerzej gatunkowo.
1: To będzie w drugiej części.
2: Tak. Sequel.
1: Nie możemy tak od razu się wypstykać. To...
3: Okej, czyli wszyscy.
1: To i tak będzie
3: zombiaki.
1: Kosztowało grube miliony.
3: No okej.
2: To musi nam się zwrócić. Tak jak czasami bułka z pieczarki. Nie masz. To się wytnie. To się wytnie. No dobra. Prezydenta mamy. Załóżmy, że misja zakończona sukcesem.
1: Tak, i prezydent dołącza do naszej drużyny.
2: Do naszej
1: nam,
2: bandy.
1: I nam na pewno pomoże wtedy bardzo, razem z rzecznikiem prasowym.
3: Tak jest. I teraz musimy dotrzeć do źródła.
2: Źródło rdzeń tej sztucznej inteligencji
3: tak
2: jest na ostatnim 48 piętrze.
3: Luwu przy Jagiellończyka 10.

0: żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
17: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
18: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnerów.
20: Volkswagen. Reklama. Vox.
21: Vox FM.
20: FM. Koszów.
21: Koszów.
22: Do góry nogami.
23: Do góry nogami.
22: Czyli Gorzewski magazyn satyryczny. Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
24: Tak, i jak ktoś miał to dobrze opanowane, to był systemem Morsa w stanie normalnie wysyłać pełne komunikaty jakby tymi strzałkami, nie?
25: Nawet z Marcinem mamy takiego znajomego, który był mistrzem tych strzałek, miał na imię Mateusz.
24: Tak.
25: Pamiętam, że to była legenda.
24: Potrafił przez rok nie wydać ani złotówki na telefon, ale być świetnie skomunikowany z każdym.
25: Facet jest tak mocny w te klocki, że przez rok potrafił nie wydać złotówki, kropka, koniec zdania.
24: Operatorzy go nienawidzą, nie?
25: Zobacz, jak zobaczymy.
24: Tak, tak. A tak, to też były czasy, że można było dzwonić na czyjś koszt. To też był fajny manewr.
25: Był. Nie wiem, czy jeden operator wciąż nie ma takiej opcji. Znaczy oczywiście tam chyba przy kartach, czy przy miksie, tam jeszcze są takie pozostałości dawnego systemu, że tak się wyrażę. No. Ale kiedyś tak było. Tak było. Do rodziców tak się dzwoniło konkretnie.
24: Kurde, i ten, pamiętam, był pakiet za 5 zł, 20 MB internetu i wtedy jeszcze równolegle było bardzo popularne gadu-gadu na telefonie. Ty, Miki, chyba korzystałeś z tego, nie?
0: Z gadu-gadu? Kurczę, nie pamiętam, czy na telefonie.
25: Na stacjonarce, ja tylko na stacjonarce.
24: Bo tak, bo to była w ogóle rewolucja. Miałem wtedy Sony Ericssona K510, co miał zawroty 1,3 megapiksela aparat i właśnie te 20 MB. No i właśnie za te 5 zł było 20 mega, na którym można było poszaleć na gadu-gadu przez jakieś 2-3 tygodnie pisać, nie? No więc tak. Jakby chodzi o to, że my dzisiaj to jest takie dla mnie w ogóle, to jest taki fenomen, nie? Że my dzisiaj te usługi mamy po prostu praktycznie za darmo, a komunikować nam jest się coraz trudniej.
25: Coraz mniej umiemy.
0: Przeniosła się ta komunikacja może, nie? Tam bardziej w te sfery cyfrowe, nie? Na pewno w tej mierze.
25: No to na sobotę, czy nie powiedziałbym, że gadu-gadu nie było cyfrowe, nie? Ale mam wrażenie, że ten kontakt w ogóle jakoś zanikł. Ludzie się jakoś boją relacji w ogóle, nie? Podejmować.
24: Dlatego złapmy się za ręce po prostu teraz.
25: Nie, no za daleko, panowie. Kurczę, no chyba, że się przesiądziemy, ale to kabel musisz dalej pociągnąć.
0: Ten kabel się zepsuł, jak będę słyszał nic.
25: No, ale...
24: Więc tak, no tak się trochę... Fajnie, że w ogóle się tu możemy spotykać, bo wiecie, za 5 lat, jak będziemy nagrywać audycję, to w ogóle zdalnie, albo wyślemy swoje awatary AI i one do nas będą mówić.
25: Zobaczymy, czy tak nie będzie.
0: Ta, instrukcję, co chcesz powiedzieć mniej więcej.
24: Tak.
25: No, nie wiem, czy widzieliście kiedyś film Surogaci bodajże z Bruce'em Willisem. Nie wiem, czy taki dokładnie był tytuł, natomiast tam był taki koncept, że ludzie siedzieli w swoich domach, oni mieli takie stacje, z których kierowali swoimi robotami i tylko one wychodziły na dwór. I jak pierwsza osoba faktycznie tam po latach wyszła żywa na dwór, to był szok, nie?
24: No tak,
25: zaczęła dowiadywać się, jak wyglądają ci ludzie, którzy sterują swoimi perfekcyjnymi, gdzieś tam wypuszczanymi robotami. No nie wiem, czy to nie jest taka dosyć prawdopodobna koncepcja przyszłości. Zobaczymy.
24: No właśnie, drodzy studenci, drodzy uczniowie, kiedy wy dzisiaj odrabiacie lekcje i wam ChatGPT mówi, co to jest mitochondrium, albo to tam było z tą bitwą pod Grunwaldem, to my musieliśmy na Google szukać, nie? Jakby radzić sobie z tym nieporęcznym indeksowaniem i tak dalej.
0: I tych wyników było mniej, nie?
24: Tak, tak. Za komuny teraz, to było lepiej.
25: Teraz 9000 na każde randomowe słowo. Takie, kto jeszcze mógł pisać o tym tam AX, nie?
24: Ale powiedzmy. Słuchajcie, ale to jest rewelacyjne. Ja kocham za to nasz ukochany system, bo on jest taki dziurawy po prostu jak dziewczynka na polu minowym, że dzisiejszy system działa w ten sposób, że uczniowie odrabiają prace domowe, wykorzystując sztuczną inteligencję i uwaga, nauczyciele korzystają ze sztucznej inteligencji, sprawdzają te prace domowe i zobaczcie, jak to jest piękne.
25: Jedni i drudzy nie mają racji, bo się okazuje, że jest bzdura na bzdurze w ogóle.
24: To jest po prostu genialny system, no w tym momencie po prostu sztuczna inteligencja to jest nasz taki zdalny mózg. To jest takie piękne, rozumiesz? Ty możesz po prostu całe życie dokulać się gdzieś tam do celu, jako po prostu jakby nie używając ani jednej komórki mózgowej, bo masz to AI, które ci powie Konradzie, jest czerwone światło, stój. Jest zielone, idź.
25: I takie weryfikacja Green Simona na czerwono, to nie on.
24: Tak.
25: I weryfikacja Mureni, nigdy więcej nie zapraszać.
24: Więc nasz system edukacji jest fajny. Jest motorem innowacji.
25: A propos edukacji, no to mam nadzieję, że studenci Wydziału Technicznego AJP nas słuchają jakby w Gorzowie, no bo mają całe pole do popisu, nie? Żeby to rozwijać.
24: Tak.
25: To było jeszcze doskonalsze. Ja wczoraj trochę się przeraziłem. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Oglądałem taki filmik, gdzie facet po prostu był Morganem Freemanem, nie będąc z nim, nie? Idealne dopasowanie twarzy, idealna jakby ta konstrukcja głosu i to było nagranie na żywo, jakby jeden do jednego. I faktycznie, gdyby mi puścił tylko ten filmik z góry, który jakby zmontował samym Morganem Freemanem, to nie uwierzyłbym, że to nie jest on.
24: Dlatego my idziemy
0: z duchem. Awatar, tak? W tym kontekście.
24: Tak, że to było jak nagranie jakiegoś losowego gościa, tego było odłożone Morgan Freeman, dlatego my wychodzimy naprzeciw jakby tym niebezpieczeństwu dzisiejszego świata i dlatego my zawsze na początku audycji wszyscy się weryfikujemy.
25: Tak.
0: Ogólnie z takimi solki awatarami jakby też jest coś takiego, że ciekawe, kiedy może być jakaś pierwsza, większa afera, na przykład, że zostanie wyemitowany ktoś decyzyjny, mówiący coś, co nie jest prawdą i zanim się wszyscy pokapujemy, że to nie jest prawdziwe, to może wywołać jakieś tam panikę, efekty.
1: No w aktualnym, burzliwym okresie jest to dosyć, tak, no to co mówisz, jest dosyć niebezpieczne, ale to nie jest tak, że takie schemy się nie pojawiają, no bo już tak, są jakieś filmiki na Facebooku, tak. Można znaleźć i tak dalej, gdzie po prostu przez AI ktoś się potrzeba pod bardzo znaną Jasne. Osobę i nagle ogłasza konkurs, tak, żeby mu przelewać pieniążki, no bo na pewno macie zagwarantowane tam wygraną Lamborghini. Tak, powiedzmy. Kurczę, to, to się dzieje codziennie.
0: Tak, już. Ale też wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś, nie wiem, hakuje fale radiowe, czy tam właśnie transmisję telewizyjną i robi to tak prawie, że live. Nie chcę tutaj sprzedawać patentu nieodpowiednim ludziom, ale...
24: Zostawcie to małżeństwo w spokoju.
1: Proszę wyregulować to odbiorniki.
0: Tak, ale no...
24: No generalnie ja myślę, że to za chwilę będzie tak, że to za chwilę wnuczkowie będą musieli się podszywać pod skamerów, żeby udowodnić swoim babciom czy dziadkom, że to są oni, nie?
0: Żeby w końcu dostać tego pieniądza. No
24: tak,
0: żeby ci łatwo. Bo tych wnuczków tak dużo ostatnio.
24: No już tych wnuczków to się narobiło jak cholera, nie? To jest ten boom.
1: Babcia zapomniała, ile tych wnuczków miała. No. To już 10 w tym tygodniu.
24: Babcia miała rozmach, nie? Ale no czasy są fajne pod tym względem, bo z drugiej strony my na przykład jakbyśmy w liceum gdzieś tam ostatnio, to było... Raptem.
1: A co wy ostatnio robiliście w liceum?
24: O Jezu, stary. Wszystko.
1: To jest, pytanie, szybko.
0: To jest złe pytanie, bo sobie wtedy uświadomiłem, że to już nie było 5 lat temu, tylko trochę więcej.
24: Znaczy,
0: nie?
24: To jest złe pytanie, ale w dobrą godzinę, nie? Tak. I generalnie chodzi o to, że my wtedy, jak na przykład myśleliśmy o tematach, nie wiem, sztucznej inteligencji, to tak było bardziej na zasadzie,
1: science
24: że...
1: Science fiction typowo.
24: Tak, tak. No. Znaczy nie tyle, że science fiction, tylko że w ogóle my albo tego nie dożyjemy, albo to będzie w takiej formie, że to będzie tylko dostępne dla jakiejś takiej wąskiej grupy ludzi.
1: Tak,
24: nie?
1: Nagle masz 10-15 lat i...
24: No. A dzisiaj tak naprawdę po prostu dosłownie każdy nie jest w stanie wejść w neta i wiesz, na przykład sobie znaleźć przepis na gołąbki. No kurde, no rewelacja. Jesteśmy zagrożeni.
1: Jesteśmy zgubieni.
24: Więc generalnie pod tym względem wow, że te wszystkie wizje, które kiedyś były przekazywane przez popkulturę, przez nawet nauczycieli, dzisiaj one no, po prostu są, nie? I ja tam nie mogę się doczekać po prostu, jak zwierzęta dostaną takie urządzenie, będą im podczepiane, że zwierzęta będą gadać. To sobie wyobraźcie, jak te psy będą szły po ulicy, będą mówić, co tak naprawdę myślą, nie?
1: Jeź. Takie, jesteś zatrzymany.
24: No.
1: Dobra.
24: Koniec. Szymona nie ma, więc...
1: Znaczy, no nie wiemy, gdzie... Wiemy, że jest we Francji, nie wiemy, w którym areszcie, tak?
24: A on żuła pewnie, nie? Ale... Tak, generalnie pozdrawiamy Szymona z Francji.
1: Szymon... Na pewno nas słucha tak, na 100%. Tak, bo we Francji nie ma nic lepszego do roboty, także...
24: Tak. Więc pozdrawiamy Szymona, który jest we Francji, jest fajnym gościem i właśnie tam zażywa słońca oraz francuskich piękności.
1: Okej. Okay. Terytorialnie.
24: To brzmi ciekawe. To drugie żartowałem.
1: Nie, no przecież.
24: Bo nie.
1: Okej, okay, musicie się domyślić.
24: Relacja już się odbyła.
1: Nasza gorzowska reprezentacja we Francji jakby czyni przygotowanie do Mistrzostw Europy.
24: No bo tak, bo czymś... tak, no właśnie, bo tak jak mówiliśmy ostatnio, my tam zamierzamy otworzyć filię Gorzowa, tak? Żeby Gorzów nie był tylko w Lubuskiem. Gorzów Wielkopolski tylko w Lubuskiem,
1: tak,
24: tylko że Gorzów
1: Wielkopolski. Projekt roboczy Franczyzny. Paryż podobno.
24: Tak, tak, tak, tak. Więc on będzie nazywał Gorzów Wielkopolski i on będzie już taki...
1: Oui.
24: I to będzie, wiesz, na tych siedmiu górach będą winniczki normalnie, będą ślimaki, będą krosanty.
0: A są jakieś winniczki u nas? Jakaś jedna jest? Gdzieś ostatnio trochę.
1: Jakieś jedna winniczka.
0: Tak, tak, no.
1: A są winniczki.
24: No to skończymy na winniczkę.
0: Wino gorzowskie normalnie.
1: Tak, tak. No i tyle.
24: A, nazywa się Komandos.
1: Wspominki. No dobra, ale z alkoholu już zejdźmy, bo naprawdę skasuje.
24: No cóż.
1: Ale ja we Włoszech na przykład mam jedno miasto, które może być kandydatem na franczyzę Gorzowa. Też ma 7 wzgórz podobno. Takie możecie kojarzyć.
24: Okej.
1: Remus Romulus. Takie.
24: Coś było.
1: Taka sytuacja.
24: A to jest Galia, tam gdzie ten.
1: Asterix i Obelix siedzie. Tak, jest podbili.
24: No więc generalnie, słuchajcie, zarąbiście, nie? No i co? Co tam dalej mamy?
1: To może trochę uratuje biednego Marcina, który chwilę się przeciął i jego sztuczna inteligencja już tak nie funkcjonuje.
24: Tak, tak.
1: Mikołaj, powiedz kilka słów o sobie, no bo wiadomo, że ty jesteś z Gorzowa, chodziłeś, znaczy przynajmniej chodziłeś do gorzowskich szkół, ale Marcin sprzedał mi jedno insiderskie info o tobie, więc teraz cię skompromitujemy. Żartuję, że ty jesteś w zasadzie jakby, jak to się ładnie nazywa, nomadą informatycznym, nie, to się...
0: Cyfrowym nomadą.
1: Cyfrowym nomadą, tak, właśnie.
25: teraz mi się zacięła sztuczna inteligencja. Przepraszam, proszę doregulować te odbiorniki. Powiedz, bardzo banalne pytanie, ale odpowiedź może nie być prosta. Na czym to w zasadzie polega, tak żeby nasi gorzowscy słuchacze wiedzieli, że w zasadzie też tak mogą żyć, bo to jest coraz popularniejsze.
2: Tak, właśnie to często się okazuje, że wiele osób też tak może żyć, nie wiedząc o tym. I to się sprowadza w sumie głównie do pracy zdalnej, do możliwości pracy zdalnej. Jeśli ktoś okazuje się, że pracuje w sumie w 100% przy komputerze, no to tak naprawdę na dobrą sprawę może robić to z każdego miejsca, nie? Mhm. I tak też było właśnie u nas. My gdzieś tam z kolegami już to robiliśmy jakiś czas i pewnego dnia po prostu miałem jedną rozmowę z kolegą na temat tego, że czemu on nie korzysta z tego, że gdzieś to ma możliwości być w różnych miejscach, a on na to mi powiedział, że a czemu ty nie korzystasz? I mam takie, kurczę, faktycznie, nie? I
3: ale potem, switch, nie?
25: Karta pułapka, u do rewersu.
3: No, właśnie myślałem. No,
2: tak to mi to wyglądało. I spotkaliśmy się z resztą kolegów. Rozmowa wyglądała podobnie. No i okazało się, że kurde, wszyscy możemy faktycznie gdzieś tam wyjechać i spróbować. Wtedy to nie było jeszcze aż tak popularne w ogóle. I sami po prostu zdecydowaliśmy, że tak zrobimy, no i wybór padł na Tajlandię w ogóle jako pierwszy kraj, nie? Czyli daleko też, coś takiego nowego.
25: Potem kawałek tym MZK trzeba dojechać.
2: Tak, tak.
3: No, kobiety trochę niepewne są, ale...
25: One są pewne, to my jesteśmy.
2: Tak.
25: Pośmialiby się.
3: No, ale Tajlandia super kierunek generalnie, tam mają tako, tam są gangi małp. Drodzy
2: są.
3: Panie,
2: są, no.
3: Tak.
25: Słyszałem o czymś takim, widziałem filmiki faktycznie, tam porachunki w ogóle jakieś z psami mają i tak dalej.
3: Pytanie na jakiej
25: nie
3: stronie,
25: mówię, nie? W sensie nie mówię o żadnych służbach mundurowych, mówię o psach, w sensie faktycznie psach biegających po ulicach, nie? Dobra, wciąż jest dwuznacznie.
3: Ale powiem tak, jeśli chodzi o małpy, jest taki temat, nie przejście Humanzi. To jest taka hipotetyczna...
25: Precyzuj, nie wiem, czy chcę, ale doprecyzuj.
3: To jest taka hipotetyczna jakby istota, która jest dzieckiem człowieka i małpy. Bo jest to teoretycznie możliwe i był nawet człowiek, który to testował. I nie udało mu się. Nie wnikam, jak wyglądały procedury, ale jest to ciekawy koncept.
25: No właśnie, jednak chyba nie chciałem o tym wiedzieć.
3: Ale słuchajcie, bo to jest ciekawy koncept takiego filozoficznego punktu widzenia, no bo jeśli to jest z jednej strony dziecko zwierzęcia i człowieka, to czy powinien mieć prawa takie jak człowiek, czyli powinien mieć PESEL, powinien mieć prawo wyborcze i tak dalej, czy powinien mieć jak zwierzę, czyli powinien na przykład być chroniony w jakiś sposób, ale też żyć w zamknięciu, no,
25: nie
3: i pewne wytoczenie.
25: Nie mów hop, bo są środowiska polityczne, które obiecują wprowadzenie PESEL-a, także uważałbym. Zaraz się okaże, że w zasadzie to wszystko zostanie wyrównane, prawda?
3: Może, ale może tak być, ja na przykład ja wierzę, że my dożyjemy czasów, że psy zwiększą swój udział na rynku pracy, bo już teraz tak jest, nie wiem, czy widzicie, że psy normalnie pracują.
25: Znaczy tak, no jako opiekunowie, stróżowie, jako...
3: Na lotniskach też czasem pracują,
25: nie? Tak, tak.
3: Generalnie jakby jest dla nich...
25: podpadnę. Tak.
3: Jest dla nich robota i jakby to też takie rodzi w sumie dalszy tok, że na ile my możemy te zwierzęta cywilizować, żeby one zaczęły zajmować coraz to kolejne jakby stanowiska, zwłaszcza, że są bardzo miłe, są przyjazne, są miękkie w dotyku.
25: Powiem ci tak, mam od 2 miesięcy szczeniaka. On by nawet nie potrafił się jej wyprowadzić na spacer, tak to ujmę, nie?
3: No słuchaj, jakby, no.
25: Jeżeli on ma być, nie wiem, dyrektorem jakiejś firmy, to wszyscy jesteśmy zgubieni.
3: Ja myślę, że to w niektórych sytuacjach to byłoby bardzo dobrze. To nawet mogłoby przedsiębiorstwo po prostu rozkwitu dożyć.
25: W przypadku niektórych spółek Skarbu Państwa pewnie to by była dobra zmiana. No to...
3: Znaczy, no słuchajcie, no ja wiem, że nasze pokolenie to było pokolenie, że jak wózko w ogóle jeździło, to samo się nogą odpychało, nie? Że rodzic nie musiał wyprowadzać, nie? Ale no... Ja mam taką teorię, taka troszeczkę kontrowersyjna, że pies jakby miał prowadzić konto w social media.
25: I tym pozytywnym akcentem.
3: Jakby pies miał prowadzić konto w social mediach i za każde jakby lajki dostawałby jakąś tam przekąskę, którą bardzo lubi, to ja uważam, że ten pies byłby w stanie nauczyć się robić w taki sposób te treści, żeby dostawać jak najwięcej lajków. Bo on by za to miał bezpośrednio...
25: No tak, pies generalnie tak się uczy, sam próbuje tak kombinować, żeby po prostu załapać się na tego tam.
2: Mógłby być dobrym influencerem też.
3: Tak, tak.
25: Wiele psów w zasadzie jest. Tak, jest, no przecież no ile macie kanałów o kotach, o psach, no to tak naprawdę oni są głównymi bohaterami, a nie ludzie, tak? Oni tylko nagrywają.
2: I zarabiają całkiem niezłe pieniądze.
25: Tak, i jakby ludzie będzie też. No,
24: no właśnie to chodzi, że ten pies czasem ma więcej charyzmy, bo on okej, nic nie mówi, ale nie, merda ogonem, nie, skacze jak szalony, gdzieś tam jest w stanie skoczyć na 3 metry i dotknąć nosem sufitu. Nie?
25: A mój to robi bez smaczków.
24: No, a ty tak nie umiesz na przykład, nie? Znaczy,
25: nie widzę ku temu podstaw, zazwyczaj.
24: Więc ja wierzę, że zwierzęta staną się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, że później będzie nawet taki etap, że psy powiedzą dość niewoli, dość chodzenia na czterech łapach, dość smyczy, nie? Niech żyją psy, nie?
25: Robi się trochę postapo, nie? Tym planetę małp.
24: No, no, no. I planeta psów, nie?
25: Planeta psów.
24: Ja akurat nie mam psa, generalnie. Stoi na przeszkodzie to, że moja kobieta ma uczulenie na sierść, ale mamy za to, uwaga, agamę brodatą i gekona orzęsionego.
25: Byłem kiedyś u ciebie, widziałem jakieś zwierzęta, nie pamiętam, co to były za zwierzęta. Nie wiem, czy to już były.
24: Te. One też się już nie pamiętają.
25: Bardzo dobrze.
24: Ale miło się gryzło. No i chodzi o to, że gekon i agama, one się rządzą zupełnie innymi prawami. One nie są ssakami, one są zmiennocieplne, więc na przykład w praktyce ta agama ma coś takiego, że ona nagle ma taki strzał, nie? Nagle po prostu wybiega po prostu swojego terrarium, nie? Biegnie, biegnie, biegnie i stopnie. I tak potrafi na godzinę po prostu stanąć i nic nie robi. Dopóki się na przykład nie ruszysz, ani jakoś nie dostarczysz jakiegoś bodźca reaktywującego, to ona po prostu zamienia się w kamień. Bo ona akurat tak stwierdziła, że dobra, tyle już wystarczy, nie? I na przykład raz tak siedziała mi na kolanach, nagle coś ją tak podnieciło, chyba, nie wiem, dźwięk ptaka za oknem, po prostu zeskoczyła mi z kolana, biegnie, biegnie, biegnie i zatrzymała się przed terrarium na pół godziny. I to jest takie po prostu fantastyczne, bo te zwierzęta zupełnie inaczej działają niż ssaki. Ssaki są takie, że wiecie, pieska na przykład przytulicie, znaczy nie, w ogóle na niego spojrzycie, to on już merda ogonem jak cholera, jak go pogłaskacie, to już jest waszym najlepszym przyjacielem do końca życia. Tak, to on już jest wasz po prostu, nie?
25: Jest już w innej galaktyce.
24: A gamę możecie przytulać 10 lat i ona ma was tak samo... wiecie gdzie? Jak na samym początku, nie? Po prostu jesteście jej totalnie obojętni.
25: Terrarium.
24: Tak, ale wygląda fajnie, czasem zieje ogniem i zrzuca skórę.
25: Czyli to jednak prawda.
24: Tak, zrzuca skórę jak...
25: Nie tylko Marcin w tamtym domu sieje ognie.
24: Tak, znaczy no, to tylko w piątek, nie? No, ale więc jakby ktoś na przykład zastanawiał się jakąś alternatywą, bo jest alergikiem, wiecie o co chodzi, no bo kotki są fajne, fajne się robi z nimi zdjęcia, robią sztuczki i tak dalej, czy tam pieski, ale czasem no, są tacy ludzie, którzy mają z tym problem. No to polecam agamę, jest łatwa w utrzymaniu i jest całkiem przyjazna, ale niestety ma was gdzieś.
25: No i czasami możesz zapomnieć o tym, że ją masz, nie? To jest, mam wrażenie, taka wada.
24: No cóż.
25: Marcin, jak często to się zdarza? Widzę twoją minę.
24: No słuchajcie, no... Czasem trzeba też... zniknąć.
25: Ale ty też znikasz, tak?
24: Znaczy, u mnie to chyba jest na odwrót, nie? Raczej jest mnie coraz więcej tutaj, nie?
25: Więc... To jest takie tradycyjne jojo, tak zwane.
24: Tak, za 10 lat się spotkamy, to wiecie, to będziemy musieli wziąć głębszy wdech, żeby tu się zmieścić ze mną, nie? No, ale... Ale tyle, no. No powiedz coś, Mikołaj, o tej szkole, co tam jeszcze było?
4: O szkole? Tak. Jeszcze liceum mieliśmy fajne chyba, nie?
25: A, no przecież wy jeszcze razem do liceum chodziliście.
24: Tak,
25: to musimy to poruszyć.
24: To był Puszkin,
25: nie? Przetap, tak.
4: Puszkin, no.
24: Puszkin, ja powiem wam...
25: O, to jest szkoła, nie szkoła jak... Pumem. Tak.
4: Ale nie wiem jak ty, ja na przykład niesamowicie dobrze wspominam okres liceum.
24: Tak, ja też, chociaż uważam, że na przerwach międzylekcyjnych osiągnąłem więcej niż na lekcjach.
4: Też tak może być.
24: Tak, bo to chodzi o to, że te społeczne kwestie, tam kurde takie więzi się zaciśniały, tam pierwszy raz się człowiek uczył grać na gitarze Californication, później chryzantemy złociste, później wehikuł czasu, no po prostu tam wiosło szło w ruch, subkultury się tam budowały, byli outsidersi, wtedy jeszcze byli hipsterzy, dzisiaj już hipsterów nie ma.
25: No tak, to już jest zbyt powszechne pojęcie, więc hipsterzy zgodnie z prawami natury musieli zniknąć.
24: Tak, tak, tak, dokładnie, no po prostu jak według Darwin mistycznej teorii ewolucji, no nie ma już hipsterów, teraz są alternatywki. No i co tam, byli jeszcze ten, byli piłkarze, nie? Czyli to byli tacy chłopaki, którzy wiadomo, byli największymi fejmami w szkole.
25: No to
24: nie?
25: Jak amerykański high school trochę.
24: Tak, nie? tak, po tym względem tak.
4: Zawsze kojarzył właśnie Puszkin, tak najbardziej
25: Puszkin
4: dostępny.
25: I Przemysłowa, mam nadzieję, że mnie nie pobijecie, no bo to zawsze ta największa konkurencja z jedynką i dwójką, ale właśnie Puszkin i Przemysłowa to przede wszystkim chyba są takie licea w Gorzowie, w których była taka amerykańska kultura
4: troszeczkę. No, tam też te derby zawsze.
2: zawsze, na przykład nawet ostatnio widziałem na hali chyba naszej, nie?
25: W arenie już grali.
2: Na arenie, sorry. Tak, i ja byłem w ogóle pod wrażeniem, że to serio wyglądało jak z tych takich właśnie w Stanach
25: filmów. Tak, na pełne trybuny w zasadzie.
2: Dosłownie,
25: tak, nie? Wszyscy w koszulkach,
2: to już,
25: nie?
2: To już za naszych czasów.
25: No, kiedyś to było
2: fajne, ale teraz to weszło w ogóle jeszcze na lepszy poziom, nie? Tam są oprawy, no super. Liderki widziałem też są, że to jest takie, faktycznie każdy element jest, nie? To jest naprawdę dopracowane.
25: Tak, słyszałem, że dyrektorzy obu szkół już nawet mają program kosmiczny, żeby kolejne derby na Księżycu zagrać.
24: Tak, tak, tak. Ja czekam, aż było, no. Ja się mają w Gorzowie Koloseum wybudować, ja tam się nie mogę doczekać.
25: Jako kolejne 7 wzgórz.
24: Tak, no, tak. Bo wtedy te wybory prezydenckie to będą naprawdę krwiste.
25: Ale to już kiedyś poruszaliśmy, tak, że to potrzebna jest weryfikacja prezydenta.
24: Tak.
25: Jeżeli ktoś nie umie nas obronić przed lwem w Koloseum, no to jak ma obronić Gorzów?
24: Co nas nie zabije, to nas mocni, no po prostu, nie? Ale w tej kulturze szkolnej fajne było też to, że było dużo takich fajnych, inteligentnych osób, że nawet może w szkole tak wyniki w nauce nie były super, ale było dużo takich wspólnych tematów, zainteresowań, że ci ludzie mimo tego, że nie chcieli się uczyć tego, co narzucali nauczyciele, no to chcieli mimo wszystko się rozwijać, chcieli się po prostu jakby czegoś uczyć, więc dużo fajnych więzi tam się nawiązało. Były no, też fajne takie inicjatywy, te pewnie Mikołaj też pamiętasz, były puszmuny, tak?
2: O Jezu, no też UNESCO też było, tak. Dni UNESCO były puszmuny i to też były mega fajne wydarzenia w sumie, nie? Że organizowane, gdzie byli też ludzie z zagranicy,
24: tak,
2: było
24: tak.
2: Się powymieniać doświadczeniami.
24: I czymś innym.
2: I w ogóle gdzieś tam angażowało to do czegoś więcej.
25: Import,
2: tam
25: eksport.
24: Tak. No tak, tak, tak, tak. Saldo migracyjne było raczej na plus, ale
25: dla was.
24: Jeden dla nas, no ale ten. Ale generalnie właśnie to też tworzyło tą kulturę międzynarodową w takim fajnym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj to pojęcie jest tak różnie, do tego ludzie podchodzą. To było fajne, bo to też były te weryfikacje językowe, nie? Że jednak ciężko nauczyć się języka, kiedy człowiek mierzy się z jakimś sprawozdaniem typu klasówka czy tam egzamin, versus to, kiedy on faktycznie ma kogoś z zagranicy, kto ma trochę inny akcent i musi z nim faktycznie nawiązać pomyślną komunikację, a nie dostać piątkę za słówka z Halloween, nie?
2: Tak, właśnie dużo też się narzeka na te takie edukacyjne sprawy, że tylko uczyć się na pamięć, a to właśnie była fajna okazja do wyjścia na przykład do ludzi, prezentowania jakiejś swojej rezolucji w języku angielskim,
24: tak.
2: Czyli takie właśnie umiejętności miękkie też, nie? Fajnie
25: i takie
2: to było.
25: Faktyczne, praktyczna nauka języka, nie? Że
2: tak, tak.
25: Dosłownie formułki, jakieś zaimki i tak
24: dalej. No właśnie, zwłaszcza, że patrząc na przykład na obecną sytuację polityczną, to po prostu uważam, że ta część towarzysko-imprezowa no odgrywa trochę większą rolę niż to tam pitu-pitu, nie?
25: No, największą.
24: No, no myślę, że kluczową w wielu kwestiach.
25: Dawni bądź aktualni imprezowicze to jest elita.
24: No tak. Tak.
25: No nie oszukujmy się. Tak. Jakby cały światek gorzowski spotyka się pod ziemią.
24: Nie ma lepszej kompetencji niż wypita czysta z prezesem X, nie? No, no, no po prostu tak
25: czysta
24: jest.
25: Czysta woda.
24: No i te tak, czysta woda, 100% gaz, nie? Nie powiem
25: no
24: jak.
25: No to nie taka czysta znowu. No,
24: ale to właśnie o to chodzi, nie? I też to, że można było pojechać później z powrotem za granicę. Ja akurat brałem udział w wymianach z Niemcami i to było i w gimnazjum, i w liceum. Mikołaj pewnie pamięta jeszcze w liceum, jak tam przyjeżdżali ci Niemcy, bo coś tak. Tam razem się pojawiło.
2: Nie brałem udziału, żałuję z perspektywy czasu, że w tym nie brałem, ale tak było, no.
24: Ale ty tam chyba byłeś do nas jakoś przyklejony do grupy, bo tam były fajne Niemki.
2: Fajne Niemki? To się.
25: Okej, zrobiło się kontrowersyjnie.
24: W sensie fajne, że były bardzo przyjazne, gadało, otwarte, tak. Po prostu fajne osoby, no i tyle. No, ale bo tam, bo chodzi o to, że Cisek, tutaj pozdrawiamy kolegę Ciska, tak, to właśnie tak. On tam był też takim pomostem tutaj naszym. Teraz siedzi sam w Niemczech, więc fajnie się role odwróciły.
25: Bardzo fajnie.
24: No, ale na tak na jednej z tych wymian, no to albo dobra, nie będę wspominał, bo to się wytnie.
25: Tak, tak, tak. To może jakby ograniczmy moją pracę. Nie zaczynajmy tego, o czym chciałeś się powiadać.
24: Tak, natomiast ogólnie, jeśli na przykład ktoś się zastanawia nad wzięciem udziału w takim programie, bądź ma dziecko, które myśli, no to ja polecam. Nawet jakby tam niekoniecznie miało mówić w tym języku, to sama jakby możliwość pojechania w inne środowisko kulturowe, to jest super opcja. To jest po prostu genialne, tak? Bo jak dowiedzieć się czegoś o świecie, to siedzą na przykład tylko w Gorzowie.
2: No jasne. Jestem oklepany tekstów, że podróże kształcą, ale jest strasznie
25: ale
2: prawdziwy,
25: prawda.
2: Nie? Jest strasznie prawdziwy.
24: No właśnie, Miki też na przykład ma dużo takich fajnych historii a propos podróżowania. Na przykład związaną z tym, że jak różnie mogą układać się losy człowieka, który pracuje zdalnie gdzieś tam za granicą. Bo tam
2: tak.
24: Kiedyś opowiadałeś, że na przykład był problem tego rodzaju, że chyba na Bali jak byłeś, że był problem z prądem.
2: Tak, no to było coś nowego z naszej europejskiej perspektywy, gdzie mamy wszystko pod nosem. Nie było to Bali, była to Sri Lanka.
25: W te 5 metrów.
2: No to właśnie
3: 1000 kilometrów, właśnie chciałem powiedzieć, że
25: to, tak, tak to się tak wydaje, a później Azja się okazuje.
2: Tak, okazuje się, że jest bardzo daleko, nie? Ale, ale faktycznie była taka sytuacja, trafiliśmy sobie na okres, jak się okazało, nie byliśmy tego świadomi, bo pracując zdalnie.
25: Nowe, tak, bodajże.
2: W ogóle chodziło o prąd, nie? Że no, prąd istotna rzecz z perspektywy osoby pracującej zdalnie. I patrzyliśmy, czy tam jest to bezpieczne, żebyśmy tam się przenieśli. No i wyczytaliśmy, że tam no, zdarzy się raz parę dni w tygodniu na godzinkę, że nie ma prądu. Mówimy, dobra, jakieś tam hotspoty, damy radę, nie? No i jak przyjechaliśmy, pierwszy dzień, tam chyba 2 godziny nie było prądu, drugi dzień 3 godziny, a co gorsza, hotspoty nie działały, bo wtedy cała wyspa korzystała z hotspotu, więc zasięg był słaby i trzeba było szukać rozwiązania, którym były w ogóle co-livingi. To są takie miejsca, gdzie ludzie, jest takie biuro, gdzie są w ogóle ludzie z całego świata.
25: Płaci się za wejściówkę. Jest jakby właśnie pod ten trend, że tak się wyraża.
2: Tak, to są w ogóle fajne miejsca, gdzie można poznać masę ciekawych osób. Jest właśnie takie towarzystwo międzynarodowe w sumie na maksa. No i też są często przystosowani do takich sytuacji jak backgroundu, czyli mają swój generator na przykład, nie? Tam macie pewność, że popracujecie, że będziecie mieli dostęp do internetu, do prądu.
3: Tam są chomiki w kołowrotkach i bardzo szybko zasuwają.
2: Coś w tym stylu, nie? Ale w każdym razie, tak już dochodząc do końca, to trafiliśmy na największy kryzys energetyczny ostatnich 20 lat, nie aż tak? 20 lat. No i jak już wyjeżdżaliśmy, to prądu nie było po 8 godzin dziennie, a tydzień czy 2 tygodnie po naszym powrocie już dochodziło do 12 godzin, była tam w ogóle jakaś afera, jakieś zamieszki z politykami, ludzie wychodzili na ulicę i tak dalej, nie? Także nice. Jak gdzieś planujecie pracować zdalnie czy coś, to sprawdzajcie, czy jest prąd, nie?
3: Ja pierdzielę.
25: W ciągu ostatnich 20 lat.
3: Tak, nie mogę 8 godzin bez prądu, to brzmi jakbym 8 godzin miał nie oddychać.
2: Tak,
3: nie?
2: Ale to jest ciekawe, nie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że komputer, telefon, że nawet jak nie korzystamy z tego dużo, to że w każdej chwili możemy, nie? A to się nagle okazuje, że nie ma prądu, że nie zapalicie światła, trzeba świecę odpalić. Nie?
3: Kurde, jakbym nie miał 8 godzin prądu w ogóle w całym mieście i telefon nie działają, to ja bym chyba krzyczał głośno po prostu, nie? Wiesz. Max!
2: No raz się też spotkaliśmy paru Polaków i właśnie pamiętam nasze pierwsze wspólne spotkanie, nie było właśnie prądu, to przy świecach siedzieliśmy, przy stoliczku, muzyczka gdzieś tam.
25: Jakoś akrobatycznie.
2: Tak, tak, ale to było mega fajne, nie? To właśnie nie było tych rozpraszaczy.
25: I klimatyczne, nie?
2: I siedzieliśmy tą grupką, w sumie nikt się nie znał, no i cały czas rozmawialiśmy i to był świetny bifor w ogóle, nie? Że tak powiem, potem chodziliśmy na imprezkę.
3: Że może właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć ten prąd i kurde, tak analogowych technologii spróbować, właśnie świeczka, nie?
25: Tak wyłączyć na tydzień. Znaczy, no Marcin by już zwariował w ogóle, to nie ma człowieka.
3: No tak, no, byśmy audycję prowadzili.
25: Mikołaj nie ma pracy, samej, ale nie? To już o to mi.
3: No, ale to jest z jednej strony takie przerażające, jak my jesteśmy od tego uzależnieni, ale z drugiej strony, jak ja kocham gadżety, no ludzie święci.
2: No jasne.
3: Przecież teraz mamy ten zalew chińszczyzny za jakieś grosze, można mieć po prostu, otwierasz do puszek, jakby rozumiecie, otwierasz do puszek, nie? Z reguły otwieraczem do puszek nazywał się palce, nie? A teraz macie do tego urządzenie za 2 złote, rozumiecie?
2: Ktoś na tym robi pieniądze, to tak. Jest ciekawe.
25: Tak.
3: Ja pamiętam, taki był film Onion Movie, nie? To taka, jechał po bandzie totalnie, to jest taki czarny humor, nie? Bez żadnych skojarzeń. I chodzi o to, że tam był jeden, bo to był taki seria skeczy, takich trochę wyśmiewających współczesność i tam był skecz właśnie pokazujący nowy przełom technologii, że stworzyli pilot do pilota.
2: Fajne.
3: No i to jest niesamowicie potrzebne, nie?
2: Nie wiem, czy widziałeś, też jest w Chinach, można kupić taki wielki przycisk Enter, który się podłącza do klawiatury, nie wiem, czy widzieliście kiedyś.
25: Taki czerwony?
2: Taki
25: guzik,
2: gigantyczny
25: duży?
2: Enter, który możesz całą rękę
3: nacisnąć. Ja pewnie przywódcy mają te guziki, tak
25: ale,
3: czuję.
25: Ale tak było, jakby byłem tym przyciskiem, no.
3: Generalnie dzisiaj osoby, które tworzą produkty, są dzisiaj tak kreatywne, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Że dzisiaj tak naprawdę kasiorkę to można robić na wszystkim.
2: Na Enterze wielkim, no.
3: Ja mogę
25: się przyć. Znaczy, no to w sumie jakby zabrzmi dwuznacznie, ale na tym można robić hajs teraz.
3: No, czasem na wciskaniu Enter, tak patrzę, czasem wchodzę do urzędu, to mam wrażenie, że te panie nawet nie muszą wciskać Enter, żeby dostawać
25: nie,
3: pieniądze.
25: Nie, że żyjemy już w takich czasach, że nawet nie.
3: Se przeklikają pasjans.
25: Po prostu linka mają podpiętego.
3: O Jezu, ale sobie wyobrażam takich po prostu futurystycznych urzędników, nie, że tacy podpięci do matki.
25: Jestem wielkim fanem w ogóle gatunku cyberpunk, także mnie to tak rajcuje, że coś takiego na przykład w naszym Gorzowie, tak, lokalnym. Trudno to sobie wyobrazić, bo się żyje w tym mieście tak od urodzenia. I trudno sobie wyobrazić taki koncept, ale powiedzmy, że za 20 lat to będzie standard, nie?
3: No, taka pani Grażyna cyberpunkowa, nie? Takie jedno oko, takie cybernetyczne, podpięta po prostu.
25: To jakieś przepięcie w ogóle, podręczny komputer.
3: Tak, taki, wiesz, od Pemka idzie taki gruby kabel do samej Warszawy, nie? I wiesz, następny.
24: I wiesz, ty próbujesz powiedzieć, co ci chodzi. Nic nie mów, Konradzie Baranowski. I wiesz, ona się, taka maska wyskakuje, podłącza się do mózgu, nie jesz.
25: Jak tak teraz myślę, to mam nadzieję, że skończy się na wielkich neonach, jednak na wełnianym rynku.
24: No, ale tak, tak. Teraz ogólnie, no, Polska będzie się bardzo prężnie rozwijać. Teraz, nie wiem, czy wiecie, za granicą o Polsce to się mówi, że to jest tygrys tego, rozkwitu gospodarczego.
25: Znaczy ostatnio widziałem, że Czesi tak mówili, nie? Że oni tam narzekają, że u nich trochę przyhamowało, u nas się rozpędza.
24: No
25: nie?
24: Tak,
25: dzięki
24: tak.
25: Takim ludziom jak Marcin czy Mikołaj to...
24: No, dokładnie, nie?
25: Dzięki... Jedzie jak diligence. No.
24: Więc, znaczy, patrząc na Gorzów, nie od razu może odnieść takie wrażenie, ale...
25: Nie, to nie zawsze takie...
24: Ale myślę, że jak już dojedzie tutaj do naszego ukochanego Gorzowa ten postęp technologiczny, to wszystkich wrotkim po prostu wywali, nie?
25: Znaczy, generalnie to jest tak, jak studiowałem w Poznaniu, to zawsze miałem takie odczucie i już na tej podstawie powstała teoria właśnie Dycha Baranowskiego. Oczywiście nikt o niej nie słyszał, więc jakby to jest moja teoria.
24: To jest premiera.
25: To jest premiera w ogóle, że do Gorzowa nowinki przychodzą zawsze równo 10 lat po większych miastach.
24: Tak, tak.
25: Zawsze.
24: Tak.
25: Mam porównanie gdzieś tam, powiedzmy, do Poznania, Warszawy. Nie zawsze jest to złe, bo niektóre nowinki, szczerze mówiąc, są dosyć irytujące, więc to nie jest wcale negatyw czysty.
24: No tak, bo plebs jest królikiem doświadczalnym, a do nas już przychodzi sprawdzone.
25: Do elitarnego Gorzów Wielkopolski, stolica Polski, wiadomo.
24: Dlatego kiedy kebaby były już w latach 90. w Warszawie, u nas były w 2000 roku, ale już...
25: Ale
24: w szczycie majestatu, tak.
25: Po prostu pik.
24: Tak.
25: Historyczny.
24: Ten mieszany i ten mieszany.
25: Za siódemkę obok letniej. No.
24: O Jezu, o kurde, kebab koło letniej za 7 zł.
5: Za 7 zł, nie? To brzmi po prostu abstrakcyjnie. Nie?
25: A to ile było? 10, 11 lat temu jeszcze był na pewno. Tak.
24: Kiedy inflacja była jednocyfrowa.
5: Teraz szklanka wody jest czasami droższa.
25: Za siódemkę, tak.
5: Niesamowita.
25: No tam akurat dalej chyba te ceny. Znaczy nie wiem, bo nie chcę robić promocji. No, a tam też nie byłem.
5: Kebab za 7 zł, pół gotowa.
25: No, to tam zaraz by była taka promocja.
24: Ja się dziwię, że ten właściciel nie zmienił po prostu nazwy, po prostu 7 i zły po prostu zrobić, nie? Bo to była... Bo
25: ale
24: to...
25: wtedy by musiał później co roku już zmieniać nazwę, nie? Z inflacją.
24: Albo zatrzymać ceny, ale zmniejszyć jakość.
25: Więcej nie? Na rebranding by musiał wyjść.
5: Tak.
24: No, więc generalnie, nie, to była zacna miejscowa, zwłaszcza, że w liceum, jak my byliśmy, jak ktoś miał 10 zł, tak. To potrafił imprezować do trzeciej.
25: No, do trzeciego dnia, tak. Do trzeciego dnia zmartwychwstał.
5: Tak samo jak jeszcze w tych czasach wcześniejszych postawów gimnazjum 5 zł. Ta potężna moneta to była po prostu bogactwo.
25: To
5: nie?
25: Była przepustka do nieba. Starway to heaven dosłownie.
24: Nawet do niektórych serc, nie? Ale dzisiaj, no cóż, mamy warunki inflacyjne.
25: Teraz spróbuj do czyjegoś serca za 5 zł przebić. Nawet nie kupisz lizaka, nie? Serduszko, powiedzmy.
24: Teraz jak kebab kosztuje 20 zł, to już Sanepid w sumie się interesuje trochę.
25: Co, ty 20 zł? Takie, o nie, z jakiego mięsa, skąd kradniecie to mięso?
24: Ja tą bułkę skądś kojarzę, ja ją 3 lata temu widziałem, nie? I tak wiesz.
25: Albo patrzysz na mięso w kebabie i takie, Reksiu?
24: Ale w sumie to jest w ogóle ciekawy koncept, że na przykład bierzesz mięso z kebaba i próbujesz tego, jak puzzle, złożyć z powrotem, na przykład woła, nie?
5: Nie próbowałem, ale to ciekawa
25: ale
5: koncepcja.
25: Ale tam jest tyle dodatków, że mam wrażenie, że musiałby taki zbudowany troszeczkę.
24: Taki megazon.
25: Poraż tutaj takiego byka po prostu chodzącego po Gorzowie. Skutego. Jak po 15 latach po prostu siłki wstrzykiwania tam sobie czegoś, powiedzmy.
24: No, myślę, że jakby tego mięsa z kebaba połączyć z tym radioaktywnym kotletem ze szkolnego sklepiku, to mielibyśmy artancza antyrakietową. Nie?
25: No mówię, Gorzów Fallout po prostu.
24: Tak.
25: Fallout 24.
24: Więc pozdrawiamy Gorzów, kochamy to miejsce.
25: Oczywiście, bez tego było do nagle.
24: My tak żartujemy, że on jest taki w ogóle, taki wiecie, no. My tu się wychowaliśmy, my tu zostaliśmy, my tu zostaniemy, my tu po prostu dajemy ludziom wiarę, my tutaj
25: co nie bez powodu jest nazywany największym escape roomem w Polsce.
24: Tak. Znaczy pierwszym jest Łódź, nie? Gorzów został zdeklasowany.
25: Jest takie znane hasło Łódź i słowo na K, ale nie mogę go powiedzieć, bo to słowo na K jest bez cenzury nie przejdzie.
24: No, powiemy po programie, no, więc generalnie nie, słuchajcie, Gorzów trzeba kochać. Ja powiem wam, wczoraj miałem taką fajną sytuację, bo ja tak lubię tam sobie na rynku koło fontanny, czasem po prostu sobie usiąść, czasem nawet się położyć, tak gwoli relaksu po prostu, nie, że jestem jakimś, nie wiem, czy żulem, czy jakimś w ogóle osłabłem, po prostu, czasem człowiek ma ochotę położyć się w miejscu publicznym, tak bez jakiegoś głębszego motywu, nie? Tak,
25: na ziemi, po prostu.
24: Tak, bo to oprócz tego, że ludzie tak sobie patrzyli mi na twarz, zaczerwienie
3: zmieniona, czy oczy podążają, nie? To słuchajcie, ja się też rozpłynąłem, bo lokalny street artysta zaczął grać piękne country. Ja bardzo lubię muzykę gitarową, lubię wzmacniacz, lubię szarpanie strun i gość naprawdę pięknie grał, nie? I tak jak posłuchałem 2-3 utwory, tak sobie leżałem w tej melancholii, ale mówię, dobra, se pójdę po lodzika, nie? Bo ja lubię sobie tak gdzieś, jak jest sezon, te lodziki to wchodzą po prostu nosem, nie? No i dobra, no i poszedłem po loda. No i wracam, no i tak myślałem, że sobie znowu zjem, złapię mnie śpiączka cukrzycowa i sobie po prostu poleżę i znowu posłucham tej muzyki, ale niestety moje uszy zostały zaatakowane przez disco polo.
4: O kurde.
3: A ja mówię, ale patrzę tak...
25: No
3: tak,
25: i zrobiło się ciężko.
3: I słuchajcie, i patrzę tak w dal, no, i tak patrzę w dal i widzę tego gościa normalnie z tą gitarą, on stoi taki sparaliżowany i obok niego jakiś typek, nie? I da ci to disco polo z tego jego wzmacniacza i tak... Okej. No i dobra, no tak zainteresowałem się tym, więc poszedłem w tamtą stronę, nie? I tak słyszę kątem ucha, ten gościu do niego mówi: panie, to pan włączysz jeszcze jedną. Ja zapłacę jak za poprzednią 10. I tak sobie pomyślałem, Jezu, jakie to jest prawdziwe, nie? To jest po prostu przemysł muzyczny w jednym obrazku, nie? Gościu przychodzi, piękną muzykę gra i przychodzi ta obrzydliwa kasiora po prostu i bombki strzelił, nie?
4: Tak. Nie spodziewałem się takiego morału tutaj.
3: Ja też się nie spodziewałem. Ja po prostu myślałem, że tam padnę, nie? I tam już zostanę jak ostatni Mohikanin, ale niestety cały vibe legł w gruzach, nie? Natomiast street artyści, fajnie, że jesteście, fajnie, ziomek, który tam wczoraj grałeś, no. Tak, fajnie, że byłeś, super grałeś, następnym razem też coś tam, ja cię przekupię, żebyś jednak grał to, co grałeś, bo to mi robiło klimat.
4: Właśnie, trzeba było przebić, nie?
3: No właśnie.
4: Ja dam dwie dychy, ale proszę grać o co wcześniej.
3: To nie, bo to już jakaś taka głupia licytacja, gościu, wiesz, był trochę taki, wiesz, miał dobry humor, nie?
25: Więc tak, wiesz, stówka,
3: to już można było przegiąć pałę, nie? No ale generalnie super, super, fajnie, że takie coś się dzieje. Mam nadzieję, że władze miejskie też nie będą blokować takich rzeczy, bo niech sobie te Greki grają.
25: No to bywa różnie.
3: Tak, no bo co oni robią takiego złego ludzi? No oni sobie biorą wiosełko, naginają karku, tam jakiś grosik i wpadnie tego kapelusza, ale jakie oni robią atmosferę w tym mieście, no.
25: Nawet jak fałszują, no to jest to jakiś tam klimat.
3: Ale gościu leciał płyczyściuteńko.
25: No, mamy tu specy akurat.
3: Przecież i o to chodzi, że wy zrobiliście, słuchajcie, władze miejskie, do was mówię, zrobiliście super robotę, tak? Zamknęliście drogę i tam jeżdżą tylko tramwaje, no brawo, no to był, Jezu, to był świetny ruch. Ale tych ulicznych grajków, jak tam widzicie, to ich nie przepędzajcie, po prostu dajcie im robić to, co robią. Oni nie biorą od was ani grosza. Nikomu nie przeszkadzają. Ewentualnie jakiemuś po prostu wrednemu dziadowi, który po prostu ma zły humor. No ale oni po prostu są super, no. Dopóki nie przyszedł disco polo. Jak przyszedł disco polo, pałujcie, jakby zapadacie do więzienia i tak dalej. Ale takiego grajka zostawcie. Pozdrawiam.
25: Oczywiście jest wszystko z przymrużeniem oka, zwłaszcza z tym pałowaniem.
3: A może nie.
25: A może nie. To już pozostawiamy do gestii słuchacza. Marcin Murenia, Landwerk Familia. Dzięki wielkie.
3: Yo, yo, yo.
25: I gość specjalny Mikołaj Hurka. Dzięki wielkie.
4: Dzięki bardzo.
25: I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wpadniesz do nas do studia z jakimiś ciekawymi historiami na temat braku prądu.
4: Jasne, również. Bardzo miło było, więc też mam taką...
3: No przecież miał tyle rzeczy się wyspowiadać, co on wywijał tam i na matematyce, spokojnie, i na polskim. Jeszcze, ja tu świętoszka zgrywania.
25: A tu Ciszawe też jest zgrywanie dostępnego. Następnym razem to wyciągniemy. I Konrad Baranowski przy trzecim mikrofonie, to był magazyn satyryczny. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej.
6: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
25: Cześć, czołem z powrotem w Vox FM w naszym magazynie satyrycznym. Dzisiaj poruszymy temat naszego alfabetu gorzowskiego, satyrycznego właśnie alfabetu, gorzowskiego alfabetu satyrycznego. No i zaczynamy od D strony, czyli od literki D. No tutaj są moi niezawodni goście, koledzy redakcyjni, czyli Seba Górny od mojej lewej. Cześć.
7: Cześć.
25: I Wojtek Hańczuk po mojej prawej.
7: No zgadza się.
25: To prawda. Dobrze. Konrad Baranowski, ja się chyba nie muszę przedstawiać, już wszyscy mają mnie dość, jeżeli chodzi o ten magazyn. Literka D.
7: Nie tylko.
25: Literka D. Podpowiem moim gościom, z którymi dzielę redakcję na co dzień, o co może chodzić. Budowa w 2006, acz oddana do użytku w 2008, a od 2007 roku był widok na nasze piękne miasto. Budowla bardzo rozpoznawalna w Gorzowie, też przez mieszkańców innych miast. Jest to budowla, która już w 2007 roku zresztą została nagrodzona bardzo, bardzo prestiżową nagrodą. Czy domyślacie się, o jaką piękną budowlę w centrum naszego miasta chodzi?
7: Oczywiście, bo w Gorzowie mamy tylko jedną piękną budowlę.
25: No dobrze, Seba. No to za co doceniasz naszą D, czyli dominantę?
7: Doceniam ją za to, że jest infoglobem, który informuje o wszystkim. Od samego początku do końca.
8: No właśnie, tu w ogóle jest jakiś błąd. To nie jest D, tylko I ewentualnie.
25: No czyli, no to mamy
7: to
25: potencjał.
7: To jest tak uniwersalna budowla, że może być właśnie i pod literką D, i pod literką I pod literką P, jak pająk, i jeszcze pewnie by się znalazło kilka określeń na naszą cudowną dominantę.
25: O, myślę, że jest jeszcze jedna literka, myślę, że i pod M, bo właśnie ta nagroda, o której mówiłem, niezwykle prestiżowa, bo to trzeba się bardzo postarać, żeby ją dostać. Z 2007 roku to Makabryła, czyli Makabryła roku za budowlę, z roku 2006, nasza piękność. Natomiast ja dzisiaj sobie trochę researchowałem temat i znalazłem taki artykuł w internecie na temat naszego właśnie pająka, naszego infoglobu, naszej dominanty, że gorzewianie, czy Polacy w ogóle na takie budowle tak nowoczesne nie byli wtedy gotowi. Niektórzy nie są chyba do tej pory zresztą. A co wy o tym myślicie? Czy właśnie ludzie wtedy nie byli gotowi, a teraz są? Czy ta budowla do tej pory budzi pewne kontrowersje?
8: Ja myślę, że to cały alfabet można by ułożyć tak sobie właśnie. Myślę, że A, akwarium mogłoby być. B, bardzo brzydka budowla. Na przykład C.
25: Oj, tu lepiej nie rozwijać.
7: To zależy, czy myślimy o C czy CH.
25: CH też się zaczyna od literki C i tak miałem pewne tutaj słowo kojarzące, mogące się niektórym kojarzyć z naszym pająkiem, prawda, i właśnie z innymi określeniami. Też no, miał z założenia, miał być tam taki pasaż handlowy, no i na początku jakieś tam sklepiki, jakieś zakłady funkcjonowały.
7: Czego tam miało nie być? Bo zacznijmy od tego.
8: Nie, słuchajcie, ja będę bronił tego miejsca, znaczy jego wyglądu, bo dla mnie bardziej abstrakcyjne to jest to przejście podziemne, które właściwie nie wiadomo dokąd i skąd prowadzi. To był jakiś przedziwny pomysł, nikt z niego nie korzysta i też dlatego to, co się tam pod spodem dzieje, wiecie, byliście tam kiedyś?
7: Oczywiście, ja tam przychodzę bardzo często, ja mieszkam niedaleko, więc codziennie widzę dominantę przynajmniej dwa razy i uważam, że to jest budowla, która jest jakaś. Tego nie można powiedzieć za często o tym, co mamy w Gorzowie. To jest budowla, która wywołuje emocje, często skrajne, nie zawsze pozytywne, no ale nie. Dominanta to nie jest kaszka manna, żeby każdemu pasowała.
8: Zupa pomidorowa, żeby wszyscy ją lubili. Ale tak, nie, no ale tak. Co w niej jest pozytywnego? No to, jaki tam jest pozytyw?
7: Dla mnie pozytyw jest taki, że to jest dla mnie historia emocjonalna, życiowa, bo gdyby nie ta dominanta, być może dzisiaj bym z wami nie rozmawiał. A że rozwinę teraz tą historię.
8: Chciałeś życiową. Chciałeś tam zamieszkać.
7: No nie, aż tak to nie, ale
25: tu wracamy do tematu zarobków radiowych, ale to może
7: tam tam rozpoczęła się moja kariera zawodowa. Tam zrobiłem pierwszy materiał, bo jeszcze kiedy nie było dominanty, tam było wielkie rozkopanie i tam odnaleziono szczątki, niektórzy mówili, że Szwedów, którzy bronili albo atakowali ówczesnego Landsberga. No i jak wspomniałem, to był mój pierwszy materiał, pierwszy zrealizowany przeze mnie i mam głęboko w serduszku ciepłe miejsce dla dominanta.
8: A powiedz mi to, i w końcu czyje były te szczątki?
7: A już nie pamiętam.
8: Może to były szczątki pająka. I generalnie w ogóle stąd cała ta historia z dominantą i z tym, żeby to uwiecznić, te wykopaliska i upamiętnić tą historię. Może to był wielki pająk po prostu.
25: Albo faktycznie byli to Szwedzi, jakby jako, że może to po potopie szwedzkim wciąż bardzo pająk. Nie lubimy Szwedów, najwyraźniej to zbudowaliśmy na ich cześć tak piękną budowlę.
8: I może stąd też żółto-niebieskie barwy.
7: Tak. Niektórzy myślą, kojarzy, że to Stalgorzyła, to tak, Szwecja.
25: Tak, niektórym się kojarzy z jakimś klubem żużlowym z Zawarcia, tu się okazuje, że jest to na cześć Szwecji. Trzeba by pokazać, mam wrażenie, ten budynek Szwedom, bo nie wiem, czy oni by byli zachwyceni takim pomnikiem na ich cześć.
8: Uciekliby za morze, a nie, już to zrobili.
25: Właśnie, na szczęście mu się udało.
7: Dzięki tej dominancie Gorzów dołączył do wielu znanych miast. Paryż ma swoją wieżę Eiffla. Berlin ma swoją wieżę telewizyjną bodajże. Tak. Toronto także ma swoją wieżę. No i my mamy swoją wieżę.
25: A jeszcze nie zapominajmy o Nowym Jorku i statule wolności, prawda? No bo to jest taka nasza statua wolności. Mam wrażenie, że ta budowla jest symbolem tego, że architekt był wolny od jakichkolwiek sensownych pomysłów. Natomiast nie chcę obrażać, bo chyba pamiętam, kto był architektem i to jest chyba gorzowski architekt, więc nie wiem, czy możemy aż tak daleko w to iść. Natomiast powiedzcie mi, czy...
8: No ale wracam, ale to też Sopot ma takie swoje miejsce.
25: Krzywy dom.
8: Tak, na Monciaku. Tak.
9: Nie, no myślę, że znaleźliśmy sporo, ale właśnie Gorzów czegoś takiego nie miał.
8: Ale Szymbark, a Szymbark ma na przykład dom, który jest do góry nogami, a propos, dach jest na dole, a u góry są te fundamenty.
25: No właśnie pytanie, czy to nie byłoby jeszcze bardziej oryginalne, gdyby tego pająka obrócić. Nie wiem, jak to architektonicznie by wytrzymało, ale nie wiem, czy...
9: Przejście podziemne stałoby się nadziemnym?
25: Ludzie by musieli przelatywać nad tym, na pewno byłoby to oryginalne. To mi się kojarzy z ostatnim tematem Landsbergonu, prawda? Jakiejś wizji przyszłości, faktycznie jakby pająka obrócić. Wszyscy z jakimiś budżetami,
9: zrobić centrum przesiadkowe tej kolejki linowej, która miała być w Gorzowie.
25: Tak.
9: By wszystko wtedy się ładnie połączyło.
25: Albo kojarzy mi się to też z Ministerstwem Dziwnych Kroków. Można by zrobić park linowy. Każdy, kto z zawarcia chciałby się dostać do mostu, musiałby przechodzić parkiem linowym. No
8: ale zobaczcie, czego to w Gorzowie miało nie być. No właśnie miała być kolejka linowa, wielki park rozrywki przez bardzo znanego, już nieżyjącego piosenkarza światowej sławy zakładanego.
9: Michael Jackson.
8: Ja tego nie powiedziałem. I tego nie ma, a dominanta jest. A jaki był zamysł w ogóle? Słuchajcie, to nie jest tak, że ta bryła nam się gdzieś tam przysługuje. Jak sobie wklepałem szybko w internet, no to rzadko się zdarza, żeby w jakiejś kategorii bardzo dziwne budynki w Polsce na przykład. I okazuje się, że na pierwszym miejscu absolutnie Gorzów i dominanta. I jak się okazuje, według autorów, To miał być początek, miał być zapowiedzią tego, co powstanie na zawarciu w przyszłości, że ta dzielnica miała stać się nowoczesną dzielnicą, która ma wprowadzić Gorzów w nowe, lepsze czasy. Tak to jest, naprawdę, cytuję w tej chwili.
9: No i przecież tak się stało.
8: Ale skoro to miał być początek, to gdzie jest w takim razie jakiś żuk taki metalowy, jakaś biedronka, motyl?
9: Biedronka jest, no nie.
8: Ale metalowa, no. Komar, na przykład. Komar też bywa, faktycznie. No to jest jakaś wizja, która została zrealizowana i to może te zawarcie się jeszcze będzie zmieniać, czy to się stanie taką modernistycznym miejscem, gdzie takich budowli będzie więcej.
25: No to właśnie tutaj Państwu jeszcze doprecyzuję, że przy mikrofonach mam dwóch, może nie rodowitych, ale zawarcian. Nie wiem, jak siebie
8: czy
25: tam nazywacie.
8: Czy jakichś tam tutaj danych osobowych nie zdradzasz w ogóle?
25: Nie. Natomiast lokali konkretnych nie podaję, chociaż ulicę znam.
8: Co na to RODO?
25: Nie. Myślę, że ogólna dzielnica jeszcze pod RODO się nadaje, no będziemy musieli z naszym Evoxowym tutaj inspektorem chyba co przedyskutować.
8: Natomiast ale to taka ważka na przykład jakby powstała metalowa.
25: Z ważki, gdzie takiego rapera to znam.
8: Nie, taka na przykład na stadionie żużlowym taka ważka by się
25: zamknięcie
8: działa,
25: stadionu.
8: Zamknięcie
25: tak,
8: jako kopuła. Dach na przykład.
25: Mm-hmm. Może w końcu...
9: Nie podpowiadaj, bo znajdą się na to pieniądze w naszej Radzie Miasta. Tam jest silne lobby żużlowe.
25: No i zrobiło się kontrowersyjnie.
8: Nie, dlaczego? Co jeszcze? A Chrabąż gdzie mógłby stanąć? Chrabąż gdzieś na Zakanalu.
25: Tu już Zakanalu, tak, obstawiam Zakanalu. Mhm.
8: To może jest jakiś pomysł na takie industrialne, jakieś mocne takie zakręcone budowle. Słyniemy już z galerii pomników dziwnych person, chociaż już w sumie coraz więcej takich
25: jedyny jest, który budził kontrowersję, ale to już nawet teraz nikt nie pamięta o tym, był obrażeniu Świnstep. Trochę zapomniany, bo przeniesiony.
8: W ogóle inna historia, bo to jednak była rzeźba, która tutaj przyjechała do BWA wtedy na wystawę i po prostu jedna z nich została zakupiona i tych panów żelaznych było tam chyba 12.
9: No było kilku na pewno, a jeden został, pamiętam to jak był przekazywany, tam był cały happening. Nie wiem w sumie dlaczego to komuś tam przeszkadzało. Stał sobie w samym środku. Ludzie tam do niego podchodzili, malowali, ubierali w różne rzeczy, no, różne części.
8: I z siekierką podchodzili i głośna sprawa próby...
25: Odcięcia.
8: Tak, kastracji.
25: Rzeczy.
8: Kastracji. Później został wywieziony.
9: No i stanął biedaczek.
8: Nie, najpierw stanął gdzie indziej. w ogóle...
9: A faktycznie, tam chyba chciano go ze złomową.
8: On został absolutnie zniszczony podczas, przed wyborami samorządowymi. Doszło tutaj u nas do takiego mariażu, który, no myślę, że wtedy w ogóle był równie mocno komentowany jak dominanta, czyli tak naprawdę wtedy z... Jak się ta partia nazywała, zmieniałem co chwilę. No ale prezydent Woźniak, powiedzmy, z tej takiej centrowej grupy był, został odwołany i zawiązała się koalicja tak naprawdę prawicy z lewicą. Wtedy tymczasowym prezydentem został Bogusław Andrzejczak, wiceprezydentami były osoby związane z prawicą i wtedy właśnie ta rzeźba zniknęła z tego miejsca, w którym stała, czyli wełniany rynek, i została przewieziona, aby zostać zakonserwowana na jakiś taki plac na Manhattanie, i tam na tym placu powstała 2-3 doby i została przewrócona przez kogoś i się rozleciała.
22: Co pani pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie. Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

0: FM. Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: 3, 2, 1. 1. 1.

0: Loud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
1: Reklama.

0: reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
3: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
0: Reklama.
4: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

Good Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. 1. 1.

0: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. DJ Harris in the mix.